So I tried to touch. I've told the truth. I didn't come.

Nazwałaś mnie naszyjnikiem twoich rąk. Stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko było ci iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoni. Za poręcz miałaś moje ramiona. Mówiłaś kocham i stawało się okno prosto w słońce. Teraz krzyczę kocham. Wschodzi słońce.

0: Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: posłuchajcie innej przypowieści. Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznie, zbudował wieżę, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu należny. Ale rolnicy chwycili jego sługi i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego zaś ukamienowali. Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem. Lecz i z nimi tak samo postąpili. W końcu posłał do nich swego syna. Tak sobie myśląc, uszanują mojego syna. Lecz rolnicy, zobaczywszy syna, mówili do siebie: to jest dziedzic, chodźcie, zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc przybędzie właściciel winnicy, co uczyni z owymi rolnikami? Rzekli mu: nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze. Jezus im rzekł: czy nigdy nie czytaliście w piśmie? Ten właśnie kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił i jest cudem w naszych oczach. Dlatego powiadam wam, Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce.
1: Myślę, że ta postawa rolników nie jest obca nam wszystkim, którzy zajmujemy się szeroko pojętą ewangelizacją. Powinniśmy mieć świadomość, że to, co robimy, to robimy na Pańskiej ziemi. Jesteśmy dzierżawcami tej ziemi, na której mamy pracować dla Pana. Zdarza się tak, że nie potrafimy tego zrozumieć, że zawłaszczamy sobie tę ziemię, zawłaszczamy sobie własność Pana i w żaden sposób nie chcemy się nią z nikim dzielić, a tym bardziej dopuszczać właściciela winnicy do jego własności. Wyzbyjmy się z tej postawy rolnika.

Opalińską zostali koronowani na króla i królową Polski. Tego samego dnia w roku 1965 Paweł VI jako pierwszy papież przybył z wizytą do USA. A 3 października 1226 roku, błogosławiąc braci rozpartarte na gołej ziemi, do wieczności odszedł jeden z najsłynniejszych świętych świata, a na pewno najsłynniejszy obywatel Asyżu. Narodziło się dla świata słońce. Tymi słowami w boskiej komedii Dante Alighieri opisuje narodziny Jana Bernardone, które nastąpiły na przełomie 1181 i 1182 roku. 18 lat później papież Innocenty III po sporych wahaniach zaakceptował prostą, ale surową regułę franciszkańską, dziękując niebiosom za taką odsiecz w trudnych dla Kościoła czasach rozpasania, symonii i upadku autorytetu. Papież Benedykt XVI pisał o Franciszku, że był żywą ikoną Chrystusa i realizował błogosławieństwo skazania na górze. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Święty Franciszek był pierwszym stygmatykiem w dziejach chrześcijaństwa, a kanonizowany został już 2 lata po śmierci.

durnym świecie tym jakiś ład. Własną piersią dokarmiała, oczy mlekiem zalewała, wychowała jak umiała, a gdy

ciepły piec, cichy kąt nie ma jak umany. Kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak umany, cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak umany. Kto nie wierzy, jego rzecz.

człeka trawił, spać nie dawał mu taki mus, żeby zadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat poprawić. Nieraz w trakcie tej zabawy świeży na łbie zabolał guz. Człowiek jadł z okien kit, lecz zanucić mu było wstyd. Nie ma jak u mamy ciepły piec, cichy kąt. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły piec. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

się kończą tak, że się wrabia człek pomału w ciepłą żonę, stół z kryształem i ze szczęścia ogłupiały. Nie obejrzysz się nawet jak

ciepły pies, cichy kąt nie ma jak u mamy. Kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy, cichy kąt, ciepły pies, nie ma jak u mamy. Kto nie wierzy, jego

Zapraszamy na transmisję mszy świętej z Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze.

0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Łaska i pokój to, który jest, który był, który przychodzi, będą z wami. Chrystus Pan gromadzi nas na uczcie eucharystycznej. Gromadzi nas dzisiaj w domu swojej Matki, tu na Jasnej Górze. Bo chce, byśmy do Niego przychodzili. Byśmy czerpali siły życiowe, siły duchowe i przynosili owoc. Jako winnica Boża, byśmy przynosili owoc obfity i by owoc ten trwał w naszym życiu, ale byśmy też umieli tym owocem dzielić się z innymi, którzy może stoją trochę opornie czy z boku Chrystusa, którzy boją się czy wstydzą wyznawać swojej wiary. Prawie wszystkie obecne tej Eucharystii, tych, którzy łączy się z nami także duchowo, poprzez media, intencje zaoczytane przed rozpoczęciem. A my, byśmy przeżyli tę Eucharystię godnie, najpierw uznajmy, że jesteśmy grzesznikami i potrzebujemy Bożego miłosierdzia. Spowiadam się Bogu Wszechmogący i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i za moja wina. Moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję zawsze, wszystkich aniołów i świętych, i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje Daj Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.

Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, dziękujemy Cię, wysławiamy Cię, dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata, przyjm błagany nasz. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest sławny, tylko Tyś najwyższy. Jezu Chryste, Duchem Świętym, ale Boga Ojca. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, Twoja hojność przewyższa zasługi pragnienia modlących się do Ciebie. Okaż nam swoje miłosierdzie. Odpuść grzechy, które pokoją nasze sumienie i udziel nam również tego, o co nie śmielamy się prosić. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który sobie żyje i króluje w nas Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.

czytanie z księgi proroka Izajasza. Chcę zaśpiewać memu przyjacielowi pieśń o jego miłości ku swojej winnicy. Przyjaciel mój miał winnicę na żyznym pagórku. Otóż okopał ją i oczyścił z kamieni i zasadził w niej szlachetną winorość. Pośrodku niej zbudował wieżę, także i tłoczniej w niej wykuł. I spodziewał się, że wyda winogrona, lecz ona cierpkie wydała jagody. Teraz więc o mieszkańcy Jeruzalem i mężowie z Judy, rozsądźcie proszę między mną a winnicą moją. Co jeszcze miałem uczynić w winnicy mojej, a nie uczyniłem w niej? Czemu, gdy czekałem, by winogrona wydała, ona cierpkie dała jagody? Więc dobrze, pokażę wam, co uczynię w winnicy mojej. Rozbiorę jej żywopłot, by ją rozgrabiono. Rozwalę jej ogrodzenie, by ją stratowano. Zamienię ją w pustynię, nie będzie przycinana ani plewiona, tak iż wzejdą osty i ciernie. Chmurą zakażę spuszczać na nią deszcz. Otóż winnica Pana zastępów jest dom Izraela, a ludzie z Judy szczepem jego wybranym. Oczekiwał on tam sprawiedliwości, a oto rozlew krwi i prawowierności, a oto krzyk grozy, oto słowo Boże.

Czytanie z listu świętego Pawła apostoła do Filipian. Bracia, o nic już się nie martwcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem, a pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. Na koniec, bracia, wszystko, co jest prawdziwe, co godne, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co zasługuje na uznanie, jeśli jest jakąś cnotą i czynem chwalebnym, to bierzcie pod rozwagę. Czyńcie to, czego się nauczyliście, co przejęliście, co usłyszeliście i co zobaczyliście u mnie, a Bóg pokoju będzie z wami. Oto Słowo Boże.

0: Pan z wami
1: i z duchem twoim.
0: Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
1: Chwała tobie, Panie.
0: Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: posłuchajcie innej przypowieści. Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznie, zbudował wieżę, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu należny. Ale rolnicy chwycili jego sługi, jednego obili, drugiego zabili, trzeciego zaś ukamienowali. Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo postąpili. W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc: uszanują mojego syna. Lecz rolnicy, zobaczywszy syna, mówili do siebie: to jest dziedzic, chodźcie, zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc przybędzie właściciel winnicy, co uczyni z owymi rolnikami? Rzekli mu: nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze. Jezus im rzekł: czy nigdy nie czytaliście w piśmie? Ten właśnie kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił i jest cudem w naszych oczach. Dlatego powiadam wam, Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce.

0: Ulubieńcy, którzy się panu wyrzucili z winnicy i zabili. Ten dramat zadziwia i przeraża. Sprawia, że nie znajdujemy usprawiedliwienia dla dzierżawców winnicy. Nie dziwi nas też to, że właściciel winnicy słusznie postąpił, odbierając im dzierżawę, wymierzając karę. To jest przypowieść. Przypowieść, która ma sobie przedstawić Królestwo Boże i stosunki, jakie istnieją między Panem Bogiem a człowiekiem. Chrystus niedwuznacznie to porównanie odnosi do narodu wybranego. Ten fragment Ewangelii usłyszałem przed chwilą, to jeden z najbardziej dramatycznych przypowieści Pana Jezusa. Ma taki charakter, bo już odsłania, jak mroczne może być serce człowieka. Obraz winnicy jest odniesieniem do Starego Testamentu, a konkretnie do 5 rozdziału Księgi Izajasza. Winnicą Pana jest Izrael. Lud, który Bóg otoczył wielką miłością w sposób szczególny, któremu udzielił niezliczonych darów. Winnica mówi nam o trosce, o owocach, o życiu. Pan Jezus przez swoje nauczanie, przez swoje dzieła starał się, abyśmy zrozumieli, jak niezmierzona jest miłość Boga, Boga Ojca do nas. Miłość wierna, która nigdy się nie wycofuje, nawet wtedy, kiedy jest odrzucana. Przypowieść Jezusa mówi nam o osobach, które odwróciły się od Bożej miłości, które wypaczyły sens tego, co zostało złożone w ich rękach. Brak wdzięczności, pycha, chciwość są początku śmierci i zniszczenia. Pewnego rodzaju bezrozumne zaślepienie. Zaślepienie, które masz doprowadzić do myślenia, że to, co mamy, to mamy dzięki własnym zasługom. Że nikt nam tego nie podarował. Takie zatwardziałe serce mogłoby patrzeć na całe stworzenie z punktu widzenia jego użyteczności dla siebie. A Bóg mówi: co masz, czego byś nie otrzymał? A jeśli otrzymałeś, to czemu się chełpisz tak, jakbyś nie otrzymał? Nikt w tej sprawie niech nie wykracza i nie oszukuje bliźniego. Gospodarz dzisiejszej winnicy zaufał rolnikom. Złożył w ręce swój majątek, ufając, że ci, czerpiąc zyski z uprawy, będą się z nim uczciwie rozliczali. Tymczasem oni mieli inne podejście. Choć pewnie doskonale wiedzieli, na czym polega dzierżawa, jakie są jej warunki, to zachowają się tak, jakby oni mieli władzę. Jakby to oni byli właścicielami tej winnicy. Gospodarzem winnicy przedstawionym w Ewangelii jest sam Bóg. A tymi rolnikami, czy dzierżawcami, byli członkowie narodu izraelskiego. To oni odrzucali przykazania. Nie wsłuchiwali się słowa Boga. Nie wsłuchiwali się słowa proroków. Nie przyjęli też nauki Jezusa. Nie przynieśli dobrego owocu. Ale tak jak ewangeliczny gospodarz zaufał rolnikom, tak Pan Bóg zaufał każdemu z nas. W ręce nasze złożył cały świat. A na tym świecie założył szczególną winnicę. To winnicę jest Kościół Święty. Wspólnota ludzi wierzących. Tak jak zadaniem rolników było troszczyć się o winnicę, to również naszym zadaniem jest troszczyć się o Kościół. O naszą winnicę. bo jest ono dla nas miejscem modlitwy, miejscem spotkania z Bogiem. Jest również miejscem odpowiedzialności za każdego członka wspólnoty. Warto więc zapytać, tu i teraz, jak ja dbam o winnicę? Czy angażuję się w jej życie? Czy angażuję się w życie Kościoła? W Polsce blisko 90% mieszkańców zostało chrzczonych, a więc włączonych do winnicy pańskiej, tej winnicy, jaka jest Kościół. Stali się faktycznie uczniami Chrystusa. W praktyce jednak tych, którzy chociaż trochę przejmują się swoją wiarą, jest znacznie mniej. Dlatego coraz częściej mówi się, że trudno angażować się w swoją wiarę, trudno ją praktykować, trudno praktykować wiarę w rodzinach, trudno tę wiarę przekazywać, wychować w niej swoje dzieci. Trudno przyznać się do tego, że należę do winnicy Chrystusa. Tymczasem każdy z nas powinien sobie uświadomić, że będąc w winnicy Chrystusa, powinien przynosić konkretne owoce, dobre owoce. I nie bójmy się tego. Nie ulegnajmy zewnętrznym trendom, ale wiernie trwajmy przy Bogu. Święty Paweł zachęca, no dzisiaj słyszeliśmy. O nic się już nie martwcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu. W modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem. Czyńcie to, czego się nauczyliście, co przyjęliście, co słyszeliście i co zobaczyliście u mnie. A Bóg pokoju będzie z wami. Miłość zawsze ryzykuje. A ryzyko polega na tym, że może nie doczekać się odpowiedzi na swoją postawę miłości. I tak jest nawet w przypadku Pana Boga. Bóg kocha człowieka do granic. Ryzykuje, ale nigdy nie rezygnuje. Nie zraża się tym, że pobito pierwszych wysłanników, zabito następnych. Bóg posyła do ukochanej winnicy swego Syna jednorodzonego. Ale Syna nie uszanowano. Wywleczono za miasto, przybito do krzyża i pilnowano, by przypadkiem z Jego nie stąpił. Bo ci, którzy to uczynili, twierdzili głośno, wyraźnie, winnica jest nasza. Nie wzięto pod uwagę, nie wzięli pod uwagę, że ta winnica bez Syna Bożego będzie pusta i nie pozostanie na niej kamień na kamieniu. Ta pierwsza winnica, o której mówi Izajasz, przeszła do historii. Opowiadam wam, Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce. Ale ta groźna zapowiedź daje nadzieję, że winnica będzie istniała i zaowocuje. Bo miłość nie rezygnuje, szczególnie gdy jest to miłość Jezusa Chrystusa, Bożego Syna i naszego Chwyciela i Pana. Teraz On sam będzie winnicą. Ja jestem krzewem winnym, wy latoroślami. Od dnia, kiedy dodał życie na krzyżu, gdy powstał żywy z grobu, ten krzew zaczął się rozrastać. Przywołał mu latorośli. Stał się Kościołem, winnicą całego świata. I tej winnicy Gospodarz nie odrzuci. Z niej nie zrezygnuje. Tej winnicy nie zniszczy, a nawet bramy piekielne jej nie przemogą. Ja jestem krzewem winnym, wy latoroślami. Winny krzew jest doskonały, a latorośle narażone często na zdziczenie. Dlatego wymagają ciągłej troski, przycinania, oczyszczania. A to, no niestety, zawsze jest bolesne. Owocem naszego życia ma być odpowiedź na miłość Jezusową. Miłość, która zaprowadziła Go aż na śmierć krzyżową dla naszego zbawienia. I godną odpowiedzią na miłość Boga może być tylko nasza miłość. Powie ktoś, czy nie mierzymy za wysoko? Byłoby to za wysoko, gdyby Bóg sam w Jezusie Chrystusie nie zszedł do nas. Ja jestem krzewem winnym, wy latoroślami. Kto trwa we mnie, ja trwam w nim. I ten przynosi owoc obfity. Jakże siadajne soki, które dostarcza winny krzew, pozwalają gałązkom owocować, tak rodzajna moc Jezusa Chrystusa czyni owocnym nasze życie. I nie musimy się martwić o owocowanie. Bo i tak sami o własnych siłach nic dobrego, nic owocnego nie możemy uczynić. Naszym zmartwieniem, naszym zadaniem, troską jest to, by nie odejść od Jezusa. By być zawsze z Nim w łączności. A przez to czerpać z Niego życie. Bo On stał się dla nas źródłem życia. Po to dał nam konfesjonał, abyśmy do Niego powracali. Po to gromadzi nas przy swoim stole i wciąż nam powtarza, bierzcie i jedźcie. To wszystko dla nas. Dla nas, nie dla Niego. To wszystko po to, byśmy byli owocami naszego życia bogaci i piękni. Bo przecież zdążamy do domu Ojca, gdzie przygotowane są nas miejsce. Byśmy byli Bożą radością. By ta radość w nas była pełna. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogący, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzianych i niewidzianych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednego, który Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światło ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, przyjął ciało Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a Królestwo Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroka. Wierzę w jeden święty, powszechny apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie.
1: Bogu Ojcu, który z miłością daje na nowe życie w swoim narodzonym Synu, z pełną ufnością przedstawmy wspólne prośby.
2: Módlmy się za Kościół Święty, by jako winnica Pańska przyniósł obfite duchowe owoce wśród narodów świata. Ciebie prosimy. Módlmy się za papieża Leona, biskupów, prezbiterów, diakonów, aby współpracując z otrzymaną łaską, byli wzorem wiernego wypełniania swoich obowiązków. Ciebie prosimy. Módlmy się za osoby konsekrowane, aby w życiu zakonnym i wspólnotowym realizowały swoje powołanie w służbie Bogu i bliźnim. Ciebie prosimy. Módlmy się w intencji papieskiej Unii Misyjnej, która w tym roku obchodzi 110 lecie istnienia, aby wciąż budziła w całym Kościele gorliwość na rzecz misji. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, aby po trudach ziemskiego życia dostąpili chwały nieba. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych, uczestniczących w tej mszy świętej, abyśmy mieli odwagę świadczyć o Chrystusie zmartwychwstałym wobec naszych sióstr i braci. Ciebie prosimy.
1: Boże nasz Ojcze, przyjmij nasze błagania i spraw łaskawie, abyś niczego w życiu nie zmarnowali, ale wszystko wykorzystali na większą Twoją chwałę. Przez Chrystusa, Pana naszego.

0: Módlcie się, moje wasze ofiary, przy obok Ojcu Wszechmogący. Wszechmogący Boże, przyjmij ofiarę przez Ciebie stanowioną. Przez święte obrzędy odprawiamy jako Twoi słudzy. Dopełnij nas dzieło odkupienia święcenia przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.
0: Pan z Wami. W górę serca. Dzięki zdajemy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to jest sprawiedliwe dla nas zbawienne. A w świętym składzie dziękczynienie wychwalali, Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże. Ty stworzyłeś wszystko, co jest na świecie i sprawiłeś, że zmieniają się pory roku. Ty stworzyłeś człowieka na swoje podobieństwo i poddałeś mu wszechświat godny podziwu, a w Twoim imieniu panował nad całym stworzeniem. Chwały Ciebie w Twoich dziełach przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego wszystkimi aniołami chwalamy Ciebie z radością wołając.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, słusznie zawidziam wszelkie stworzenie. Poprzez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i święcasz wszystko oraz nieustannie kumalisz lud swój, aby na całej ziemi stał Tobie ofiarę czystą. Dlatego staję przed Tobą z wdzięczeństwem Kościołem. Uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, tu jest Chrystus zmartwychwstał, zesław na apostołów Ducha Świętego. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto

0: wspominając Boże zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednały ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie.
1: Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą, Bogu Rodzicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, męczennikami, świętym Pawłem, pierwszym pustelnikiem, świętym Franciszkiem z Asyżu i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie.
2: Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Leona, naszego biskupa Wacława, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami.
0: Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Pouczenie przez Zbawiciela.

Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego, w nasze czasy pokojem. Sław nas swoim miłosierdziem, czyli zawsze wolny od grzechu i bezpieczny wszelkiego zamętu. Pełne dzieje ciekawe przyjście naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś apostołom pokój, wam samym pokój mi wam daje. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz wiarę swojego Kościoła. Zgodzić swoją wolą, pełnię Jego pokojem, dopływać do pełnej jedności. To jest żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański, a wszędzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

0: Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, tu sobie wezwaj na go ucztę.
1: Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie

Módlmy się. Wszechmogący Boże, spraw udział w tym sakramencie ze spokoju, głód i pragnienie naszej duszy i przyjmij nas w Chrystusa, którego przyjmujemy, który żyje i króluje na wieki wieków. Ogłoszenia duszpasterskie. Dzisiaj nie będzie zasłonięcia cudownego obrazu o godzinie 12. Modlitwa różańcowa o 16.15. Nabożeństwo październikowe o godzinie 18. Sakrament spowiedzi jest sprawowany w wieczerniku do godziny 19.30. Adoracja na Świętego Sakramentu w kaplicy od godziny 6 do 20.45. Dzisiaj czuwanie niewinności podejmie diecezja kielecka. W najbliższym tygodniu w Segurze, m.in. pielgrzymka maturzystów archidiecezji warszawskiej, diecezji radomskiej oraz ełckiej, diecezjalna pielgrzymka z Bydgoszczy, ogólnopolska pielgrzymka prawników, pielgrzymka rodzin, edukacji domowej, pielgrzymka wodociągów i kanalizacji, pielgrzymka zakonu maltańskiego, pielgrzymka służby więziennej, pielgrzymka rodzina rodzin oraz pielgrzymka esperantystów. Zakon pełnił przyjmuje kandydatów na ojców i braci zakonnych. Informacje szczegółowe może otrzymać przy furcie na sali rycerskiej. W Radiu Jasnogóra może złożyć intencje na apel jasnogórski, które są wpisane w Wielkiej Księgi Modlitwy Apelowej. Codziennie o godzinie 13 zapraszamy do kaplicy Świętego Józefa na halach na pokaz filmu Cuda i Łaski. W zakresie akcyjnych punktach przyjmowania intencji mszalnych można złożyć wypominki za zmarłych. Dziękujemy za ofiarne renowacje i utrzymanie sanktuarium jasnogórskiego. Będę za ofiarodawców, powiem z dniem przeświętą i modlimy się w czasie apelu jasnogórskiego. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.

To była transmisja mszy świętej z Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Reklama.
1: Jungle Night powraca do outletu Faktory Kraków. Minus 50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, 4F, Puma, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Faktory Kraków.
0: Reklama.

sit together on the sofa with the music way down low.

0: Radio Plus. 8 godzina czytań.
1: Witam Państwa bardzo serdecznie w pierwszą niedzielę października. Artur Moczarski, kłaniam się nisko i zapraszam na spotkanie w programie 8 godzina czytania. Spotkacie się Państwo z moimi Państwa gośćmi. Są to profesor Jan Kozłowski, filolog klasyczny, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego oraz nauczyciel greki i łaciny biblijnej online na Uniwersytecie Otwartym UW oraz profesor Piotr Kosiak, na co dzień Uniwersytet Civitas, teolog, biblista, członek Stowarzyszenia Biblistów Polskich i szef Instytutu Witosa. Znowu będziemy dzisiaj w zakładzie pracy, choć jest niedziela, bo pewien gospodarz wpadł na pomysł, żeby założyć winnicę i tam dzieje się akcja dzisiejszej perykopy Ewangelii według świętego Mateusza.
2: No właśnie, ja bym chciał najpierw rozpocząć od tego, szanowni państwo, od geografii biblijnej, no bo dzisiaj mamy główną bohaterkę, to jest winnica, a w zasadzie Pan Jezus jest głównym bohaterem tego dzisiejszego naszego spotkania i Ewangelii. I już zapowiedziany w księdze Izajasza, bo dzisiaj tej Ewangelii nie da się czytać bez pierwszego czytania, które jest naprawdę przepiękne i bardzo nawiązuje. Tutaj widać, jaka jest mądrość w lekcjo continua, że mamy podane te czytania w taki sposób, także one nie są sobie jakąś tam kwestią przypadku, że sobie ksiądz wylosował. O tym już Państwu wielokrotnie mówiliśmy. Ale ważne też jest to, żeby zrozumieć, że ta bohaterka, czyli winnica, no jest związana z Ziemią Świętą i ludzie, którzy pierwszy raz godzą się na to, żeby polecieć do Izraela na pielgrzymkę, najczęściej mają jednak takie przekonanie, nie wiem, z czego ono wynika, czy ono wynika z jakiejś słabej geografii w szkole podstawowej czy w szkole średniej, bo ja mam wrażenie, że taki typowy polski pielgrzym ma przekonanie, że Izrael to jest taki pustynny Egipt, Sahara, tak? Że powędruje na taką Saharę, że tam będą takie palmy tylko, jakaś oaza i po prostu piasek wszędzie.
1: I w niektórych miejscach rzeczywiście tak jest, trzeba przyznać, prawda?
3: No, ale to filmy.
1: Ale nie wszędzie.
3: Filmy biblijne.
1: Tak.
3: Oni idą
1: tak
3: w jakieś rozbite dzbany, jakieś takie ruiny idą w sandałach, prawda? Taki, mamy taki obraz takiego, chodźcie za mną i tak idą ci apostołowie potem, ale wszystko jest w jakimś takim piasku, takiej ruinie, tak, powiedziałbym, i pustynny krajobraz.
2: I pustynny krajobraz.
1: Kwestia budżetu, taki.
2: Oczywiście.
1: Może, taki pomysł.
2: Ale może, być może to właśnie są i ilustracje książkowe, prawda? Takie albumy i filmy, które nas tak przygotowały do tego, że tak sobie wyobrażamy Izrael. I mało kto sobie przede wszystkim uświadamia, bo nagle, prawda, mamy po pierwsze morze, mamy jezioro, które często jest mylone, prawda, no to jest Jezioro Galilejskie. No ale szanowni państwo, jeśli powędrujecie do Ziemi Świętej i staniecie w Dolinie Galilejskiej, no to zobaczycie przepiękne rolnicze tereny, tak, przepiękne rolnicze tereny, które wegetują praktycznie cały rok, które nie mają problemu z tym, że mamy jakiś przestój zimowy. Tak? Ta wegetacja trwa nawet w najzimniejszym momencie w Izraelu.
3: Stamtąd jest Jezus. To też trzeba pamiętać, że Jezus jest z zieleni.
2: Jezus jest
3: z zieleni. Bo my sobie wyobrażamy, że to jest właśnie z takiego Izraela, trochę pustynnego, jakiś domek taki, prawda, trochę taka lepianka, coś tam z glina, suche. Natomiast Jezus jest z wilgoci, z zieleni. Ukrzyżowanie, podkreśla Jan 19:41, a był tam ogród. A ogród wiemy, że w kwietniu, kiedy właśnie te wydarzenia mają marzec, kwiecień oczywiście, 14 dzień miesiąca Nisan, jasne, no to jest zatopione w zieleni.
1: A tak, kiedy,
3: no,
1: kiedyś ogród mówiliśmy, że lubił chodzić nad wodę, nad tak jezioro, patrzeć na, prawda, na horyzont, ale także przecież ulubione miejsce uczniów nawet w tej bardziej pustynnej części w Judei, w Jerozolimie, to był ogród oliwny, prawda? I też tak zieleń.
3: Czyli właśnie po prostu ogólnie, a to jest ważny element, bo jeżeli my, wbrew pozorom, bo my też nie doceniamy tego, znaczy nie zdajemy sobie sprawy, jak pracuje nasz umysł. Bo jeżeli sobie uświadomisz, że jest dużo zieleni, to zupełnie inaczej wyobrazisz sobie wesele w Kanie Galilejskiej, powiedzmy, ukrzyżowanie, a te minimalne szczegóły pozwolą ci, skonfigurują ci też inne kropki, punkty w tym twoim świecie wyobrażonym, w tym imaginarium, jakie posiadasz, i nagle odkrywa się zupełnie inne aspekty, nowe obrazy, i tak się też to ma przełożenie też na wiarę, no jest to Słowo Boże, więc jest ważne, inne sensy docierają, inaczej to łączymy z wydarzeniami naszego życia też przecież, prawda, to znaczy wiedza, bo to jest żywe, to jest w interakcji nieustannej, więc uważam, że to jest ważna uwaga.
2: Ważna uwaga, no i oczywiście to nie jest taka zieleń, szanowni państwo, byśmy powiedzieli, nasza polska czy skandynawska, ona jest bardziej podobna jednak do zieleni takiej śródziemnomorskiej, ale jednak no jest to dolina bardzo rolna, no i zresztą ci z państwa, którzy mają ciutek więcej lat, no to pamiętają, że przecież czasy kibucowe, prawda, no to są no wielkie gospodarstwa rolne, tak? Wielkie gospodarstwa rolne, które do tej pory funkcjonują. Izrael jest znaczącym producentem rolnym i jest także producentem do tej pory bardzo dobrych win, tak? Znam bardzo wielu, no znam kilka osób, które są koneserami izraelskich win. Są one dobre i tak sobie popatrzyłem na to, żeby Państwu pokazać, no bo skoro bohaterką jest winnica, no to oczywiście Izrael jest bardzo małym państwem. Państwo też muszą sobie to uświadomić, więc on nie będzie potentatem w produkcji wina, bo ma mniej więcej w rynku wina około 0,30%. Tak? Izrael produkuje mniej więcej 35 milionów litrów wina, tak? Orientacyjnie, żeby zobaczyć liderów, tak, liderem są oczywiście Włosi. Włosi produkują prawie 5 miliardów litrów wina. Francuzi 3,5 miliarda litrów wina. Hiszpania blisko 3 miliardy litrów wina. No a Izrael 30-35 milionów. Co oczywiście no, pokazuje, że takie Włochy mają 150 razy więcej produkcji wina niż Izrael.
1: Ale wydaje się, że winnice współczesnego Izraela się rozwijają, jest ich coraz więcej i pewnie niedługo ten udział się zwiększy.
2: Zwiększy się, jest na to moda, są to bardzo ekologiczne często winnice, liderskie, z dużym doświadczeniem, także zasobami pieniężnymi, ale Izrael ma przede wszystkim no, arcystare korzenie związane z winem, tak jak oczywiście Grecja. Więc no to jest bohaterka, która jest pełnoprawną bohaterką i to nie jest tak, jak że ni w 5, ni w 10 nagle się pojawia winnica. Tam zawsze były winnice, są winnice i najprawdopodobniej będą winnice, bo jesteśmy w przepięknym terenie, gdzie po prostu winogrona rosną dobrze. I to jest tak, jak my byśmy sobie mieli wyobrazić, no takie jezioro i las, tak? To taki archetyp, taka metafora, prawda? I każde dziecko jest w stanie sobie wyobrazić takie jezioro i las, tak? I tak nawet dziecko w przedszkolu zamknie oczy, wyobrazi sobie i na kartce narysuje, prawda? Jezioro z takim tatarakiem, z jakimiś pałkami wodnymi i las. To są obrazy, które są dla ówczesnego Izraela czymś pierwotnym, tak? Każdy widział winnicę, każdy wie, jak wygląda winnica i większość ludzi coś miało wspólnego z rynkiem pracy dookoła winnicy. No bo trzeba sobie uświadomić, że to jest także miejsce pracy dla bardzo wielu ludzi. Do tej pory, prawda, winnice to są dosyć potężne gospodarstwa rolne, które no, zatrudniają dużą liczbę pracowników, bo to jest praca ciężka. W ogóle praca na roli jest pracą ciężką i myślę, że niedocenianą przez bardzo wiele osób. My sobie, szanowni państwo, nie zdajemy sprawy, jaka to jest ciężka praca. Nawet dzisiaj tematy związane oczywiście z cyfryzacją rolnictwa, z elektryfikacją, z systemami. To wszystko się dzieje. Tylko to po pierwsze musi nadzorować człowiek. I taka oczywistość, której sobie bardzo często nie uświadamiamy, że krowę trzeba wydoić także w Boże Narodzenie, także w pierwszy dzień świąt, także w drugi dzień świąt, że krowa czy trzoda chlewna nie rozumie, że jest majówka, że ona nie grilluje. I ja wiem, że to jest oczywista oczywistość, ale dla naszego modelu pracy, który mamy dzisiaj, gdzie pewne rzeczy są oczywiste, jak weekend, jak długi weekend, jak pewien urlop, który trzeba sobie zaplanować. I nie wtedy, kiedy wszyscy jadą na urlop, tylko wtedy, kiedy ziemia ci pozwoli.
3: Tak, może być bezsenna noc, jak masz gospodarstwo, bo ale różne lis może być, prawda, tak się dostać.
1: Dodatkowo tak, są pewne automaty, maszyny, które usprawniają pracę, ale żaden ciągnik nie przytnie
2: oczywiście
1: wina, prawda? To
2: nikt tego nie zrobi, a tutaj jest precyzyjna rzeczywistość, tak? To trzeba naprawdę, to są specjaliści. Ja w te wakacje miałem też taką możliwość pobycia trochę też jako dyrektor Instytutu Witosa na różnych miejscach, gospodarstwach w Polsce i opowiadali mi kilku gospodarzy przepiękne historie, jak na przykład się cieli krowa albo koń. Jakie to jest wydarzenie? To są czasami dwie noce bezsenne, tak? Bo jest ciężki poród, tak? Bo jeden sobie człowiek nie poradzi. Ile jest osób zaangażowanych? I jaki to jest strach? I jakie to jest święto? I co to znaczy stracić? Prawda, przy takim porodzie swoje, prawda, zwierzę, które daje chleb nie tylko twojej rodzinie, ale także jest zabezpieczeniem żywnościowym dla jakiegoś regionu, prawda? Więc no, to jest rzecz, którą trzeba sobie uświadomić i też, Janku, ty powiedziałeś o tym, że Jezus się tam rodzi. Tak. Jezus to doskonale zna i żyje.
3: Tak? Umiera w Judei. Tak naprawdę umiera w Judei. Wydarzenia paschalne więc mają miejsce
2: w Judei.
3: Więc to, że
2: on ma bardzo częste metaforę, parabole rolnicze, no też o tym świadczy, że on ten świat bardzo dobrze zna. Chociaż jest synem cieśli, to jeśli szedł z Józefem coś budować, no to jak ktoś wie, na czym polega praca cieśli, to nie jest praca na jeden dzień.
3: Przy tym założeniu, że tekton właśnie oznacza cieśle robotnika, bo może być też szef firmy, prawda? Mógł Jezus, chcę powiedzieć, przepraszam, ja widzę, że on jest wykształcony raczej. Blisko Seforis, prawda, tam bardzo, to jest centrum, Nazaret 6 kilometrów do teatru rzymskiego. Rozumiemy, a jak miejsce to jest gimnazjon, cały element związany z cywilizacją grecką. 6 kilometrów, no to tak się dziwić, jakby ktoś w centrum, czy kiedyś przez 30 lat w Ursusie był. No panie, no. Jak nie, jak tak. Więc chodzi o to, że takie założenie, że Jezus taka uboga, biedna rodzina, że oni tam pracują i pomagał. Oczywiście, to jest pewne wyobrażenie, bardzo się mocno odcisnęło w tradycji.
2: To składa także ofiarę ubogich, tak?
3: No tak, ale to jest Łukasz później, poczekaj, bo to też jakby na tym wnioskować całą interpretację, może to być symboliczne, to jest jakby już inna sprawa. Nie, dobra, ale to jest tylko też taka ważna rzecz przy okazji. A jeszcze wracając, bo to są nasze wyobrażenia, żebyśmy tych naszych wyobrażeń nie wzięli za jakąś taką z jednej strony prawdę wiary, a z drugiej strony rzeczywistość historyczną. Tak, trzeba odróżniać te rzeczy, subtelnie podchodzić. Natomiast jest jeszcze inna sprawa. Ja niestety nigdy nie byłem w Izraelu, w Ziemi Świętej. Uczę się hebrajskiego codziennie, ale niestety nie byłem. Nie dane mi tam było. Natomiast pamiętam moją pierwszą wizytę w Grecji.
2: Ale przez tyle lat 8 godziny czytań byłeś wielokrotnie.
3: No tak, ja jestem nawet codziennie teraz właśnie w języku, ucząc się, tak? To są różne sposoby podróżowania.
1: Musimy kiedyś nagrać audycję wyjazdową.
2: O, z Ziemi
1: specjalną.
2: Świętej. Trzymamy cię, Arturze, za słowo.
3: Trzymamy.
1: Rocznicę kolejną spotkań.
3: Zobaczymy.
2: Z państwem oczywiście.
3: Tak, oczywiście. Wszyscy, cała Polska. Natomiast byłem w Grecji. Pamiętam moją pierwszą obecność w Grecji, bo mówiliśmy o tej zieleni, że to jest zupełnie inna przyroda. O co chodzi? Powiedziałeś las, tatarak i tak dalej. Zdałem sobie tam sprawę. W Grecji zakładam, że jest pewna analogia, powiedziałeś, przyroda śródziemnomorska. Tam ta jest o wiele bardziej wyraźna. Już mówię, o co chodzi. Jak modliszka, jak owad, to duży, konkretny. Jak woda, to słona. Z morza bardziej słona, a ta z lądu, ze strumienia bardziej słodka. Jak słońce, to mocniej świeci. Wszystko jest bardziej wyraziste. Jak ci wyrośnie pomidor, to już taki konkretny. Wiadomo, gdzie się kończy pomidor, gdzie się zaczyna. Z tej ziemi wyrasta. Chodzi o to, że ten świat jest bardzo konkretny. U nas mamy masę form przejściowych takich. Dużo szarych, brązowych, małych owadów, takie latają i tego dużo, że właściwie to jezioro wchodzi w bagno. Przejściowe formy. A tam wszystko jest takie poddzielane. Sobie nagle zdałem z tego sprawę. Jak niebo, to bardziej błękitne. Jak góra, to od razu stroma. Prawda? I to pamiętam, tę modliszkę widziałem od razu. Owady konkretne, duże, wyraźnie zarysowane barwy. Zdałem sobie sprawę, że istnieje pewna relacja z ideami platońskimi. No bo Platon świat idealny sobie wyobrazi, że łatwiej jest wpaść na pomysł i świata idealnego, jak się patrzy na tak jasno zdefiniowane, wyraziste kształty postaci. I też chodzi o tę pewną intensywność. Bo widzimy, prawda, że ta też Biblia jest intensywna w doznaniach, ale ta natura jest intensywna, że jak ci tam wyrośnie ten krzak, to on będzie zielony. Jak kwiat puści, to jest taki kwiat, jakiego ty w Polsce nie zobaczysz w naturze, po prostu w takiej mocy. A jak będzie ziemia sucha, to ona będzie tak sucha, że ty też takiej nie spotkasz w Polsce.
2: Trochę geografii biblijnej, szanowni państwo. No i teraz przejdźmy do, byśmy powiedzieli, zarządzania w Biblii. To jest, szanowni państwo, także miejsce pracy, tak jak żeśmy przed chwilą powiedzieli. Jest gospodarz, czyli przedsiębiorca, który zakłada winnicę. To jest osoba majętna, tak? Bo to jest akurat ten, byśmy powiedzieli, najwyższy poziom gospodarowania rolniczego, tak? Ponieważ po pierwsze trzeba mieć dosyć spore nakłady inwestycyjne. No przede wszystkim trzeba zrobić mur, co nie jest rzeczą oczywistą w tamtym okresie i nawet do dzisiaj, tak? To my się tak grodzimy, my mamy taką tendencję do grodzenia. To jest niesamowite, jak jedziemy gdzieś do Skandynawii i po prostu nie widzimy płotów i tui. tak, tylko po prostu nie ma ogrodzeń, więc tutaj trzeba mieć nakłady. Po pierwsze, to jest kamień, a więc on jest drogi, trzeba wykopać tłocznię, trzeba ją zbudować, trzeba zrobić wieżę, ponieważ musi być także tam odpowiedni rodzaj ciśnienia. No i przede wszystkim mur, a mur no nie jest kilkumetrowy, więc to jest człowiek majętny, który ma pieniądze na swoje gospodarstwo.
0: Radio Plus. 8 godzina czytania.
4: Reklama.
5: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
6: Jak zmienia się transport publiczny w Małopolsce? Jak sprawić, by pociąg i autobus stały się pierwszym wyborem mieszkańców? O przyszłości transportu w Małopolsce porozmawiamy podczas konferencji Małopolsko Jazda. Transportowa rewolucja regionu. Bądź z nami 12 października w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Zarejestruj się na stronie www.obserwatorium.malopolska.pl.
7: Zapraszam serdecznie, Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
6: Konferencja dofinansowana przez Unię Europejską.
4: Reklama.

0: Radio Plus. Ósma godzina czytań.
1: Jak już ustaliliśmy, to nie jest błahe przedsięwzięcie założyć winnicę, bo wymaga i nakładu pracy, ale też zatrudnienia robotników.
2: A no właśnie, no nie da się tylko i wyłącznie...
1: Pieniędzy.
2: No i oczywiście pieniędzy, to o tym już przed chwilą mówiliśmy, to jest kosztochłonna inwestycja i też no trzeba być bardzo precyzyjnym w hodowaniu winorośli, więc wymaga to nieustannego prowadzenia, tak? No bo są takie rośliny, które no po prostu rosną, tak? Oczywiście pielęgnacja to jest pielęgnacja roślin, to jest obszerny dział, dzień nawet naukowy. Tu pozdrawiam wszystkich swoich kolegów z uniwersytetów rolniczych, na czele z profesorem Zasadą z SGGW, ale ta ochrona roślin jest dzisiaj bardzo ważna. No ale są takie, które wymagają trochę mniej angażowania się człowieka. Winorośl wymaga nieustannego prowadzenia, precyzyjnego przycinania. Ale to jest, szanowni państwo, z chirurgiczną dokładnością. Żeby trafić w odpowiednie miejsce łodygi, żeby ten sok nie poszedł w niepotrzebny przyrost, w niepotrzebną kolejną gałązkę, tylko poszedł właśnie w owoc, żeby ten owoc no, był taki, jaki ma być. I to jest wiedza, to jest przekazywanie z pokolenia na pokolenie. Ale do tego są potrzebni także najemnicy, pracownicy, którzy będą taką pracę też wykonywali. Więc mamy przedsiębiorcę, który zakłada, ale to jest duży przedsiębiorca, bo on robi to na tak zwane inwestycje, tak? Czyli dzierżawi to. Czyli zakładamy, że być może ma kilka takich winnic, że to jest jakiś potentat miejscowy. Ktoś, kto posiada wiele. Dzierżawi i zostawia, wyjeżdża, tak? Zakładam, że wyjeżdża w inne miejsce, tak? No, tego oczywiście nie mamy dopowiedzianego w Ewangelii. No ale jeśli ktoś jednak ma pieniądze na wybudowanie coś na najem, to znaczy, że coś posiada, tak?
1: No, najważniejsze, że nie było go na miejscu, to jest clue.
2: Tak.
3: Ale stop, to trzeba zobaczyć wyraz, bo tu mamy to apedemesen, czyli, bo to jest demos, tak jak demokracja, i apo, czyli się odludził się. Z tego ludu. Mamy epidemia, to jest się rzucić jakby to, co na lud spadło, na lud. Tak, no jak nie wiem, z powietrza, bo to jest to, ale ludzie chorują, więc to jest epidemia. A tutaj pewnie by było apodemia po grecku, czyli nieobecność, ale oczywiście wyjechał po prostu. Natomiast etymologia jest tego fajna, że on się od tego demosu, który tam jest w tym miejscu, oddzielił, odłączył. Oczywiście jesteśmy tutaj w... No przecież to jest alegoria wszystko, tak? Alegoria, inne mówienie, czyli no, parabole, przypowieść. Więc oczywiście chodzi o Boga. Tak? Ciekawe. No bo oczywiście, że chodzi tutaj o Boga i o Izraela. Izrael jest u proroków porównywany do winnicy. Sprawa jasna. Ci, których on wysyła, apesteilen, się trzy razy napyta, apesteilen tus dulus autus, swojej sługi, to są prorocy, których oni oczywiście jednych obili, pozabijali, prawda? Jest oczywiste. Jasne. A na końcu wysyła swojego syna, mówiąc, że jego uszanują. No oczywiście, że Jezusa, tak? Który przychodzi na końcu jego... I nawet widać jedna... I to jest ciekawe, apesteilen, bo to jest przy okazji słowo, dygresja, i wracam od razu do Jezusa, bo to jest stello. Posyłam apostello, tak samo jak apedemesen, apo. Od wysyłam kogoś, czyli on tu aż się trzy razy pojawia. A od tego rzeczownik to jest apostolos, wysłannik, prawda? I Jezus jest pierwszym apostołem, to też trzeba, bo nie jest posłany. Jak mnie ojciec posłał, tak ja was posyłam. To jest dokładnie to. I to jest ważne, bo apostolos, ta etymologia, to jest posłany. A jeżeli ja wierzę w jeden święty powszechny i apostolski kościół, to znaczy, że w kościół posłanniczy, który jest misyjny, który jest w drodze, kościół, który się zamyka, który nie jest w ruchu, przestaje być kościołem. Nie w taki kościół wierzymy. Się nigdy nie zatrzymuje. Jezus cały czas jest w marszu, się nie zatrzymuje cały czas. Nawet jak mówi do kobiety kananejskiej, zostałem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela, a potem nie jest dobrze zabierać chleb dzieciom, a rzucać psom, to jest w drodze, to siebie przekracza, mówi, jak ona mówi, ale wystarczy mi tych okruchów. No to widać, i to jest właśnie, ja uważam, to jest ten dynamizm, prawda, że cały czas jest to przekroczenie, czyli wiara, która się gdzieś zatrzymuje, Duch Jezusa się nigdy nie zatrzymuje, Duch Święty jest żywy, miłość nigdy nie ustaje. To właśnie o to chodzi. Jest dynamika. Ważne, bo jak wierzymy w Kościół powszechny i apostolski, to posłanniczy, misyjny,

0: 20, a blisko miasta było miejsce, gdzie został ukrzyżowany Jezus. Czyli Jezus został na zewnątrz. My wiemy, że został wyprowadzony, ale ja mówię z takiej perspektywy już stricte historycznej, prawda? Bo historycy zastanawiają się, co jest prawdziwe, czemu można ufać, czemu mniej, czemu bardziej i tak dalej. Natomiast tutaj mamy informację, że Jezus, że Golgota miała poza murami Jerozolimy, a Jerozolima to Izrael, więc to oczywiście ta winnica to jest Jerozolima. Dalej, posłuchajmy listu do Hebrajczyków. Ciała tych zwierząt, których krew arcykapłan wnosi do świątyni jako ofiarę przebłagalną, pali się poza obozem. Dlatego i Jezus, aby krwią swoją uświęcić lud, poniósł mękę poza miastem. Exo tes pyles epathen. A tu jest exo tu ampelonos, a tu exo na zewnątrz, jak exoderma. Epathen, poniósł śmierć, czyli cierpiał. Również i my wyjdźmy do niego poza obóz, dzieląc z nim jego urągania. Nie mamy tutaj trwałego miasta, polis, ale szukamy tego, które ma przyjść. Więc chciałbym zobaczyć, jakby zwrócić na to uwagę, tak, przy okazji, bo to przeszliśmy, no kim jest, że to jest Bóg, który apedemesen odszedł, jakby był nieobecny. Nie, jednak posyła swoje sługi, posyła swoich proroków, a na końcu samego, no, syna swojego posyła i oni go też zabijają. Zabijają go, żeby przejąć jego dziedzictwo. I o tym sobie właśnie powiemy, bo tutaj jest jakaś bardzo ważna, klubym powiedział, bardzo ważna i ciekawa rzecz.
1: A no właśnie, więc to jest bardzo ciekawe, bo tak naprawdę pokazuje później misję i zbawczą rolę Jezusa Chrystusa, bo tym dziedzicem jest oczywiście Jezus Chrystus. Ale warto byłoby jeszcze trochę powrócić do tego, jak wygląda ta struktura zatrudnienia i dochodzimy do pewnych momentów, myślę, że bardzo ważnych, które pokażą nam, dlaczego ci ludzie postanawiają zabić dziedzica. Bo przecież to jest nienaturalne, że zabijają dziedzica, przecież oni nie potrafią prowadzić takiej winnicy, a po drugie oni wcale jej nie przejmą, ale zaraz do tego dojdziemy. No bo szanowni państwo, ten bogaty rolnik, który ma winnicę, wyjeżdża, dzierżawi ją, wyjeżdża. Zostawia. No i oczywiście to jest naturalne. Rolnictwo to zna od wieków, od zarania dziejów. Tak? Nawet dzisiaj mamy formy najmu ziemi i to jest jak świat szeroki, tak to wygląda. To naprawdę jest obraz bardzo powszechny. No i kiedy nachodzi czas zbiorów, no to oczywiście posyła swoje sługi do rolników, żeby odebrali plon, który jest mu należny. Tak? No czyli przychodzi po czynsz. Oczywiście nie pieniężny, tylko czynsz w darach natury. No ale rolnicy są chytrzy i zabijają sługi. No jednego obili, drugiego zabili, trzeciego zaś ukamieniowali. To pokazuje też brutalność tych ludzi.
0: I głupi są.
1: I są głupi, dlatego że no, to nic im nie da. To nic im nie da. Ale szanowni państwo, ta dzisiejsza Ewangelia też jest jednak o mamonie, o świecie, który bardzo często nas zaślepia. I pokazuje, że nie myślimy o śmierci, nie myślimy paradoksalnie o życiu, tylko myślimy o tak zwanej bieżątce. Czyli o tym, co włożyć do tego garnka i co włożyć do tego portfela i nie widzimy perspektywy, nie widzimy potencjalnych rzeczywistości rozwojowych, rzeczy najważniejszych, wartości, bo skupiamy się na tak zwanej takiej przysłowiowej tatce. I czasami nie jesteśmy w stanie uświadomić sobie, że ta taczka jest pusta, a my ciągle z nią biegamy. I to jest opowieść o nas, bo człowiek w taką bieżączkę może się bardzo często zapętlić i myśleć sobie, dobra, to jest moja szansa, ja tutaj muszę to wykorzystać i poświęcamy to całkowicie, wszystko, prawda? Ktoś mówi, stary, ciebie w ogóle nie ma w domu, ty ostatni raz, kiedy byłeś ostatni raz na wakacjach? Nie, to jest mój czas, to jest moja szansa, to jest mój rozwój, ale stary, twoje dzieci zaraz do ciebie zaczną mówić, proszę pana, bo cię w ogóle nie znają. Nie, ale przecież one tyle dostają, przecież to jest kurs hiszpańskiego, greckiego, chińskiego, zwiedzają ze mną świat, ale ciebie nie ma na tych wyjazdach, bo ty jesteś ciągle w telefonie. Ale gdyby tego nie było, to gdyby tego telefonu nie było, to by tego wyjazdu nie było. To wcale nie jest tylko historia z tamtej winnicy. My mamy wielokrotnie, jesteśmy takimi dzierżawcami, bo szanowni państwo, nie uświadamiamy sobie, że wszystko, co mamy, daje nam Bóg. Ludzie wierzący, którzy poznali Jezusa, którzy mają relację z Jezusem, nie są tylko kościółkowi, tylko rozumieją, czym jest Kościół, czym jest wiara, czym jest Jezus Chrystus, kim jest Jezus Chrystus, że jest osobowym Bogiem, z którym trzeba mieć relację,

0: nie rozumieją tego, że wszystko, co jest w naszym życiu, jest darem, jest nam dane. Że dzieci są pewną formą leasingu, które Pan Bóg nam dał. My nie jesteśmy ich właścicielami. I ten z Państwa, kto ma już dzieci, które poszły na studia, które są dorosłe, wiedzą doskonale, że już nie ma tak częstych spotkań, nie ma tak częstych telefonów, że już nie mamy wpływu na ich decyzje, że często jesteśmy dumni z ich decyzji, ale czasami cierpimy, patrząc na ich decyzje. I nic nie możemy zrobić. Nic. I to tak nas boli, bo my przecież cały czas chcemy mieć kontrolę. My chcemy być takimi sługami, którzy są w tej Ewangelii. Którzy nie mają, ale myślą, że to jest ich.
1: Radio Plus. 8 godzina czytania.

0: Radio Plus. 8 godzina czytania.
1: Ten morderczy zamysł sług z winnicy, to jest dziedzic, zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo, brzmi nie tylko jak plan, ale także jak realizacja jakiegoś prawa czy jakiegoś zwyczaju.
2: Tak,
1: tak nie jest.
2: Tak nie jest, kompletnie. I ja też dopiero to niedawno odkryłem, bo czytałem wiele razy tą Ewangelię i skupiałem się na zupełnie innych elementach, a teraz szykując się do tej audycji, no to po prostu spadło na mnie jak grom z jasnego nieba. Tak? No bo ci ludzie, no, powołują się na taką sentencję, prawda? To jest dziedzic. Chodźcie, zabijcie. Zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo. To brzmi jak, prawda, zacytowanie jakiegoś kazusu prawnego, prawda? Jakiejś ustawy, prawda? Tak jest napisane, tak zrobimy i będziemy mieli dziedzictwo, prawda? No ale szanowni państwo, to jest wierutna bzdura. Znaczy, to jest jakaś legenda, to jest jakaś opowieść, która jest nieprawdziwa, no byśmy powiedzieli fake news dzisiejszym językiem. Starożytność od samego początku penalizuje dwa duże czyny zabronione. Czyli od starożytności, od kodeksu Hammurabiego widzimy to pierwszych prawodawstw w starożytności, od spojrzenia etyków, filozofów na zbrodnie, na czyny niemoralne, to jest zabójstwo i to jest kradzież. I jak świat jest stary, tak świat wie, że to są rzeczy, których nie wolno robić. I które mają zawsze surową karę. Zawsze. A ci traktują to w jakiś sposób taki, żeby, prawda, że jak zabijemy, to przejmiemy dziedzictwo. No nie, są w jeszcze większym problemie.
3: Tak, ale ludzie w ogóle, wiesz, są głupi, bo to się mówi, czy to możliwe, żeby było aż tacy głupi, a rozejrzyj się wokół, a na swoje życie spojrzyj.
2: A ile razy my podejmujemy?
3: Przecież to w ogóle jest jakby, ja bym powiedział, że taka głupota, ale taka kompromitująca i skrajna głupota jest po prostu wpisana w moje życie. I to jest, no trzeba się jakoś pokornie z tym pogodzić. Jaki ja głupi jestem. Człowiek tak się przyłapuje na tym. Tak. To znaczy, głupota robi w kółko to samo, licząc na inne efekty, podczas gdy one wiadomo, że przynoszą takie efekty. No, jesteśmy tacy, to jest o nas.
2: To jest o nas i bardzo często mamy właśnie taką frazę, która się powtarza, kiedy patrzymy na jakiś czyn z taką refleksją i myślimy sobie, jaki ja byłem głupi. Jak ja mogłem się dać tak nabrać?
3: Wiesz, a najśmieszniejsze jest, że ty wiesz, że za dwa dni czy trzy dni znowu się dasz nabrać. To znaczy, ty możesz mieć najgłębsze postanowienie, już taką czujność sobie zbudzić, jakiś rozum, ale doświadczenie uczy, że będzie tak samo, najprawdopodobniej.
2: Tak, więc no ci ludzie popełniają jeszcze większą zbrodnię, no bo ta zbrodnia eskaluje. Szanowni państwo, to jest też bardzo ważne z tej Ewangelii, tak? Że grzech nas zaślepia i mówi tak, nie, wszystko jest w porządku, wszystko jest super, ekstra, będzie dobrze, będziesz Bogiem, będziesz miał pieniążki, będziesz gwiazdą, będziesz superstar. Piękna piosenka jest Muńka Staszyka z Tilafu o Poli. Ta piosenka ma tytuł Poli. Że diabeł szepcze nam, będziesz big star, będziesz big star. Diabeł, i on nawet tam jest taki piękny moment tej piosenki, że ten Lucyfer, Lucion w tej piosence ma imię, jest kobietą, mówi, ja nawet cię zaprowadzę do konfesjonału, gdzie chcesz cię zaprowadzę. Tylko oddaj mi głos, podpisz się pod tym. I szanowni państwo, grzech nas zaślepia do tego stopnia, że zobaczcie, tutaj oni mają już kilka zabójstw, ukamieniowanie, pobicie, tak. No to graduje cały czas.
3: Tak,
2: jest coraz gorzej, a diabeł im podpowiada, nie jest super.
3: Zobacz, i to jest niesamowite, bo zacznę od paradoksu tutaj, ale tak naprawdę jak oni mogą... chodzi mi o to, że to jest głębsze i to jest zamierzone. W jaki sposób to dziedzictwo? Bo hutos est in hoc kleronomos, to jest dziedzic, tak? Kleros to jest no, udział jakiś, ziemia, stąd kler zresztą się wzięło. Ci, których udziałem jest Bóg tak naprawdę w ziemi, na świecie. To jest ta istota tej etymologii. Natomiast kleronomos to jest ten, który dziedzic ziemski, prawda? My posiądziemy tę ziemię właśnie, jego. Paradoks polega na tym, że jak ludzkość posiada tę ziemię? No przez krew Jezusa Chrystusa. Tu jest, czyli oni są zaślepieni, ale to jest tam, gdzie wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska. Przecież Żydzi wołają krew Jego na nas i na dzieci nasze. Jak ktoś mądrze powiedział, no krew Jezusa to jest zbawcza krew, tak? To jest właśnie to misterium, ta wielka tajemnica krzyża. No to jest tajemnica krzyża, że gdyby Jezus nie został ukrzyżowany w pewnym sensie, i tu widzimy jakaś też tajemnicza rola Piłata, to nie jest tylko po prostu, że aż ty podły, nie, Piłata, Judasza, prawda, podły Judaszu i tak dalej. Tam jest coś głębiej. Jezus mówi, czyń to szybciej, prawda, co masz czynić. Tam to mamy w Ewangeliach. Czyli tu jest wielkie misterium i oni w tej swojej głupocie, Bóg widać, że to wyprowadza, no bo oni mówią, zabijmy go i odziedziczymy jego królestwo. No dokładnie o to właśnie chodzi w pewnym sensie. Że Jezus, gdyby nie krew na krzyżu przelana, no to by ona nas nie obmyła.
2: Nie, no, ale to Felix jest dokładnie kulpa. To samo. Tak?
3: Felix kulpa.
2: Krew jego na nas,
3: na nasze dzieci. Nasze. No jak może być znakiem potępienia krew Jezusa Chrystusa? Przecież. I to jest, to ktoś mi, pamiętam, kiedyś na to oczy otworzył. Natomiast chciałbym zwrócić jeszcze inną rzecz, że tutaj jest istota grzechu, bo my tu wracamy do raju. Jak, jeżeli odziedziczymy po nim, no to tu chodzi o Boga przecież. Tak? To chodzi o to, że pokusa diabelska. Będziecie jak bogowie. Es est he host he oj. No będziecie jak bogowie. Wy będziecie decydować, co jest dobre, a co złe. To chodzi o taki meryzm, o całej rzeczywistości. To jest istota. Bo nie, że tacy pochwała, o, tacy głupi nie wiedzą, co dobre, a co złe. Nieprawda. To w ogóle nie o to chodzi. To ja wiem, co jest dobre, a co złe i żaden Bóg nie będzie mi mówił, bo ja wiem. Ja ustalam tutaj granice i ramy, w jakich się moje życie odbywa. To jest istota pychy. To jest istota pychy i istota głupoty. I istota głupoty. Cała myśl starożytna przestrzega przed tym. Pamiętaj, że jesteś śmiertelny. Frazy menandrowe to w ogóle podstawa etyki starożytnej, prawda? Ej tchnetos, ej beltiste, tchneta kai pchronei. Jeśli jesteś dobry człowieku, śmiertelny, myśl też w kategoriach śmierci, śmiertelnych. Tchnetos, pephy, kosme, pchronei, tchyper, tchea. Urodziwszy się śmiertelny, nie myśl o rzeczach boskich. Niech twój umysł nie będzie dostosowany, prawda, w tym sensie, żeby nie było tej hybris, prawda? Żeby hybris, czyli że ja będę jak bogowie. I to jest, uwaga, a ktoś powie, a ja nie, wcale tak nie myślę. Nie, to nie jest tak, bo jeżeli człowiek neguje to, że jest śmiertelny, tylko to nie jest jakaś na poziomie, proszę państwa, można, prawda, mieć coś na poziomie informacji. Ja wiem, że jestem śmiertelny, ale nie ma tego na poziomie świadomości, najmniejszej. A można mieć na poziomie świadomości, a nie ma też na poziomie czynów i działania. Ta świadomość nie przebija się do praktyki życiowej, prawda? Zobaczmy, czyli to, że ktoś ma informacje, mamy masę informacji, tylko co z tego, jak to w ogóle nas nie kiełkuje w ziemi, w sensie nie przekłada się na naszą świadomość, a co nam po tej świadomości, jeżeli nie przekłada się to na nasze życie, prawda? Samo uświadomienie jeszcze nie wystarczy. Widzimy tutaj, że diabeł, prawda, demony wierzą, widzą, ale nie robią. No dokładnie jest ten podział tutaj zrobiony. I proszę państwa, jeżeli my tego nie uświadamiamy sobie, tak, że jesteśmy śmiertelni, tej mądrości, może w dzisiejszym świecie, który wyparł zupełnie śmierć z domów, prawda, kiedyś, jak ci umarło połowa twojego rodzeństwa, czyli najukochańsi, ta matka, ojciec, tak było, to miałeś zupełnie inną perspektywę na życie, zupełnie inną zgromadzoną, tak? Ja mówię w punkcie wyjścia. Pamiętam, kiedyś taki historyk mówił o żołnierzu przeciętnym armii rzymskiej. Tak, to był człowiek, który w wieku, którego jak miał 7 lat, to już umarły mu najukochańsze osoby wokół. To jak jest wejście, jak się patrzy na to wszystko, prawda? Na swoją śmierć, na swoje życie, na to, co się otrzymało, na wschód słońca, jak się inaczej patrzy, prawda? Z tej perspektywy. To jest zupełnie co innego. Więc to jest bardzo ważna sprawa, że człowiek, który nie ma tego memento mori, a mimo to wezwanie memento mori, pamiętaj o śmierci, jest powiedziane w tym świecie, który tak doświadcza boleśnie tej śmierci od samego początku, a człowiek ma to zaślepienie, właśnie tę atę. Ate, to co Piotrze powiedziałeś, to jest ate. Hybris, to jest pycha, oto ja jestem nieśmiertelny. Nawet jak ja wiem informacyjnie, że jestem śmiertelny, to mogę działać zupełnie, the sky is the limit, prawda? Wymienię sobie ciebie na lepszy obiekt i tak dalej, poradzę sobie sam. To jest wszystko myślenie w kategoriach boskich o sobie. Tak myślę. Więc i starożytni widzieli, że hybris i ate to idzie za sobą. To natychmiast jest utrata kontaktu z rzeczywistością, zaślepienie i to, nie wiem, Agamemnon, po prostu wszystkie, prawda, to są przykłady, hybris i ate, oni są zaślepieni, ale paradoksalnie właśnie tutaj ta krew Chrystusa się pojawia, który on zginie i zrealizuje się ich pragnienie, tylko zbawienie przyszło przez krzyż.
2: Przez krzyż i przez cierpienie. Ja bym chciał jeszcze wyciągnąć jeden ważny taki wniosek, który przynajmniej mi w sercu kołacze, kiedy tą Ewangelię czytam. Wydaje mi się, że szanowni państwo, można też spojrzeć na tą Ewangelię w taki sposób, że my także zostaliśmy obdarowani jakąś winnicą. Każdy z nas taką winnicę posiada. I my bardzo często popełniamy ten błąd, słuchając podszeptów demona i mamy właśnie to ate, to zaślepienie i nie widzimy tego. I mówimy, no inni to mają tyle, a ja nie mam, prawda, a chciałbym mieć. prawda? I nie dostrzegamy tego, że zostaliśmy obdarowani. Każdy z nas został obdarowany, ma jakąś winnicę. I to nie byle jaką, tak? I teraz sobie uświadom, popatrz sobie dzisiaj w tą niedzielę, jaką masz przepiękną winnicę. Jest koło ciebie żona, jest koło ciebie mąż, są dzieci, są wnuki. Nawet jeśli mieszkasz sam, to gdzieś jest jakaś sąsiadka, jest jakiś klub seniora, są gdzieś twoi krewni, dalecy krewni, bliscy krewni. Wszyscy coś dostaliśmy w naszym życiu.
3: Stary kościół jest otwarty.
2: Jest kościół otwarty, jest wspólnota, tam są grupy, które na ciebie czekają. W twoim samorządzie też jest bardzo wiele rzeczy, z których możesz skorzystać. I zostaje nam dane to życie, żebyśmy mogli je wykorzystać, żebyśmy mogli je uprawiać, żebyśmy mogli się cieszyć z owoców, które mamy. I szanowni państwo, może warto jest właśnie uświadomić sobie i trochę zwolnić, żeby nie popaść w tą właśnie atę, w takim sensie, że my już nie widzimy niczego, tak? Tylko jesteśmy skupieni na tym, żeby to było nasze, prawda?
3: To dobrze wykorzystać być może ten krótki czas, który nam został jeszcze.
2: Który nam został dany, tak? Nawet jeśli to są dwa dni twojego wyjazdu, albo przyjazd na pół godziny twojego bliskiego kolegi, który przyjechał na tą kawę, ale posmakuj tą kawę, pobądź z nim. Jakby wykorzystaj te 10-15 minut. Ja bardzo cenię, ten święty wraca do mnie bardzo często, to jest ksiądz Bosko. Święty ksiądz Bosko, wychowawca młodzieży. Dzisiaj ważna postać w zakonie księży salezjanów. I on mawiał, ponieważ miał bardzo dużo zajęć, a przede wszystkim chciał spędzać ten czas w oratorium z dziećmi i z młodzieżą. Niełatwo. To zakładał to w Turynie, gdzie miał takich właśnie hultaji z dzisiejszej Ewangelii.
3: No tam z definicji trudną właśnie.
2: Właśnie
3: to nie była młodzież łatwa, w sensie no niełatwą mówisz. No, tak. Właśnie tą niełatwą.
2: Tak jest. Więc to były najczęściej też chłopcy, którzy mieli problemy i z zabójstwami, i z kradzieżami. I ksiądz Bosko się nimi zajmował. Ale on miewał taki zwyczaj, który ja staram się bardzo od niego sobie zapożyczyć i państwu chciałbym go zostawić. On mówił, nie mów, że nie masz czasu. Bo to jest nieprawda. Wszyscy mamy 24 godziny. Tyle nam Pan Bóg dał. Tak jak daje nam jakąś winnicę. Mamy 10 minut, Artur. Wykorzystajmy te 10 minut na dobrą kawę. I co chcemy sobie poprzez te 10 minut powiedzieć? Można bardzo wiele przez 10 minut powiedzieć, a można nie powiedzieć nic przez całe życie.
1: Ale nasz dzisiejszy czas już niestety upłynął. Bardzo dziękuję za to spotkanie i rozmowę. Gośćmi państwa, gośćmi Radia Plus byli profesor Piotr Kosiak, teolog, biblista, członek Stowarzyszenia Biblistów Polskich i profesor Jan Kozłowski, filolog klasyczny, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego. Artur Moczarski, do usłyszenia.
0: Radio Plus, 8 godzina czytania.

0: śmierć paralotniarza po wypadku pod Grudziądzem. Za chwilę szczegóły. Kanclerz Niemiec z niezapowiedzianą wizytą na Ukrainie. Już jutro liturgiczne wspomnienie świętej siostry Faustyny. Minęła 9:00, Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Nie żyje paralotniarz, który wczoraj wpadł do Wisły pod Grudziądzem. Jak ustalili mundurowi, poszkodowany to 59-letni mieszkaniec Gdyni.
1: Ten mężczyzna został podjęty z wody przez Państwową Straż Pożarną z Grudziądza i natychmiast zostały wdrożone czynności ratujące życie. Ten mężczyzna był reanimowany. Niestety w drodze do szpitala w karetce stwierdzono zgon tego mężczyzny. Teraz w tej sprawie będzie prowadzone śledztwo pod nadzorem prokuratury, które wyjaśni przyczyny tego tragicznego zdarzenia.
0: Mówił Łukasz Kowalczyk z grudziąckiej policji. Do wypadku doszło w miejscowości Rozgarty na wysokości mostu autostradowego. Niebezpieczny incydent na placu zabaw w Piotrkowie Trybunalskim. 6-latek włożył dłoń w tryby karuzeli.
2: Po przybyciu na miejsce strażacy przy pomocy narzędzi i podręcznego sprzętu burzącego uwolnili zakleszczone 3 palce 6-letniego chłopca i przekazali go przybyłemu na miejsce zespołowi ratownictwa medycznego.
0: Relacjonował Dominik Ciach z Komendy Miejskiej PSP w Piotrkowie Trybunalskim. Poszkodowany chłopiec trafił do Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: Kanclerz Niemiec z niezapowiedzianą wizytą na Ukrainie. Friedrich Merz przyleciał do Kijowa, gdzie oświadczył, że w towarzystwie prezesów niemieckich koncernów zbrojeniowych spotka się m.in. z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Kanclerz ma też zapewnić, że Niemcy przekażą Ukrainie 1000 dronów. Mają pomóc w zwalczaniu nowych, znacznie szybszych odrzutowych bezzałogowców z Rosji.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: Już jutro liturgiczne wspomnienie apostołki Bożego Miłosierdzia, świętej siostry Faustyny. Uroczystości odbędą się w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach. Będzie można odwiedzić cele siostry Faustyny, gdzie spędziła ostatnie tygodnie życia.
4: To jest miejsce, gdzie ona umarła i rzeczywiście ma taki szczególny klimat w sobie. No tam umarła święta. Tam ostatni raz spojrzała na ten świat, ostatni raz się uśmiechnęła. Tam też są jej relikwie. I to miejsce jest pomiędzy naszymi celami, czyli tu, gdzie siostry mieszkają, więc dlatego nie jest udostępniane dla pielgrzymów.
0: Mówiła siostra Gaudia Skas ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Wyjątkowo siostry otworzą te cele również dzisiaj. Jutro wieczorne czuwanie przy grobie świętej. Siostra Faustyna Kowalska zmarła 5 października 1938 roku.

0: Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze.
1: Dzień dobry, Weronika Kostrzewa. Witam Państwa bardzo serdecznie w ten niedzielny poranek. Dzisiaj dużo tematów nam się, proszę Państwa, nakłada, dlatego że z jednej strony skończyła się pielgrzymka papieża Leona do Francji. No i oczywiście tydzień temu o niej rozmawialiśmy, ale teraz, kiedy jest zakończona, to będziemy podsumowywać, ale też zastanawiać się, czy nie przesadzamy w tym hura optymizmie, że to teraz będzie zupełnie inna Francja. Może w ogóle nie o to chodzi. I o tym porozmawiam dzisiaj z moimi gośćmi, ale także o karze śmierci w zabójstwie w świetle prawa, nieudanej karze śmierci i udzieleniu pierwszej pomocy skazanej, ale też o aborcji w cieniu prawa, chyba można powiedzieć. W Warszawie powstał abortomat. Jak reagować na takie rzeczy, na rzeczy zakazane i karane? Jaka jest tutaj rola? Czy tu protestować, zbierać się, czy zupełnie inaczej reagować, czy może w ogóle to nie nasza sprawa? O tym będę rozmawiać z Aliną Petrową-Wasilewicz i z Juliuszem Gełkowskim, ale zanim to, proszę Państwa, to pochylamy się nad intencją papieską na październik. Ze mną Agnieszka Achów, gość niedzielny, autorka książki Szczeliny, Bóg w popękanej psychice. Dzień dobry.
2: Dobry.
1: Czy ty masz też takie doświadczenie, że przez długi czas człowiek wierzy, że żeby odzyskać odpust zupełny, trzeba pomodlić się w intencji papieża i to znaczy, że modlimy się za papieża, a nie w intencji wyznaczonej przez papieża na dany miesiąc?
2: Tak, to znaczy wiem od jakiegoś czasu, na czym to polega, natomiast myślę, że wielu ludzi nadal jest przekonanych, tak jak ja byłam przez większość życia, że modlimy się za papieża, a tak naprawdę modlimy się w intencjach, w których modli się papież.
1: No właśnie, coraz częściej już słychać nie w intencjach, w intencji papieża, w sensie, bo to jest taki skrót, który mówi nam w intencji wcale nie wyznaczonej przez papieża, tylko w intencjach papieskich. I wtedy to już tak zaczynamy nawet podejrzewać, że może chodzi o coś innego niż modlitwa za papieża, ale no, są te intencje papieskie, są intencje papieskie na każdy miesiąc. I teraz, proszę Państwa, mamy październik, mamy Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego i mamy właśnie taką intencję, taką modlitwę, modlitwę papieską za duszpasterstwo zdrowia psychicznego. Boże, Ty znasz najgłębsze tajniki naszego serca, światła i cienie, które w nas mieszkają, ciche rany, które czasem nikt nie widzi. Dziś powierzamy Ci naszych braci i siostry, którzy zmagają się z trudnościami dotyczącymi zdrowia psychicznego, którzy cierpią w samotności z powodu lęku, depresji lub innych form cierpienia psychicznego. Można przeczytać całą tę modlitwę, chociażby na Vatican News. Czy to jest jakiś przełom, albo czy może nawet nie tyle przełom, bo chociażby za sprawą Twojej książki, spotkań, które organizowane są też w kościołach, bardzo dużo mówi się o zdrowiu psychicznym w kościele. Natomiast czy ustanowienie takiej intencji przez papieża powoduje, że no właśnie, może powstaną takie duszpasterstwa szerzej, wszędzie?
2: Ja myślę, że to jest bardzo ważny moment, bardzo ważny gest ze strony papieża, bo tak jak mówisz, od kilku lat mówi się o zdrowiu psychicznym w kościele i o chorowaniu psychicznym coraz więcej i ten temat już powoli przestaje być tabu, choć przyjmowany jest różnie, ale mówi się o nim coraz więcej, natomiast cały czas to były inicjatywy oddolne, a tutaj papież, czyli głowa kościoła, jakby wyciąga ten temat w taki kościelny mainstream i zaczyna wskazywać, że to jest ważny element, to jest też ważna kwestia, za którą trzeba się modlić. Więc jaka będzie przyszłość? Czy powstaną jakiekolwiek duszpasterstwa, czy cokolwiek zacznie się dziać? Nie wiem, ale bardzo się cieszę z tego, że papież jakby uważnił ten temat, włączając go do swoich intencji modlitewnych.
1: No tutaj też rachunek sumienia dzieje się, kiedy odmawiamy tę modlitwę. Przebacz nam tę chwilę, kiedy odwracaliśmy wzrok, podtrzymując stygmatyzację, dyskryminację osób doświadczających cierpienia psychicznego. I także za osoby modlimy się tutaj, które opiekują się, za wolontariuszy, rodziny, specjalistów, którzy troszczą się o osoby doświadczające takich cierpień. Czy taki głos właśnie z samego Watykanu, odnoszący się do powstawania duszpasterstw, to twoim zdaniem w Polsce ma jeszcze tak bardzo dużo do zmiany? Bo my czasami trochę za długo narzekamy. W sensie, oczywiście powiedziałeś, że to oddolne było zazwyczaj, ale na jakim my jesteśmy etapie? Jakbyś tak może na 7 stopni już tak zróbmy po katolicku. To jak daleko jesteśmy w tym zrozumieniu, że to, nie wiem, trzeba to zamodlić, albo że no, za mało różańców odmówionych, że to jest po prostu zdrowie jak każde inne i trzeba ze zdrowiem iść do specjalisty?
2: Już bardzo trudno mi jest to ocenić, bo ja się obracam w gronie ludzi, którzy podchodzą do tego bardzo świadomie i prowadzą taką bardzo mądrą narrację, bo tutaj mogę wspomnieć też o twojej książce z księdzem Tomaszem Trzaską o Zniknąć bez śladu. Przepraszam, zawsze mylę ten tytuł. Na temat samobójstw, które też przecież to jest no niestety największa tragedia, która się może zadziać w przypadku właśnie trudności psychicznych. Więc ja się obracam w takim środowisku, gdzie ten temat jest bardzo często mądrze podnoszony. Natomiast choćby reakcje na moją książkę i wielu ludzi, którzy do mnie dawali jakiś feedback o treści, w końcu ktoś o tym mówi, dziękuję, pierwszy raz o tym usłyszałam, pokazuje, że jednak cały czas ten temat się dopiero zaczyna przebijać. Więc wydaje mi się, że każda inicjatywa, że jesteśmy może na takie 4,5 na 7, żeby już powiedzieć tak na plus, w ostatnich latach szczególnie, natomiast uważam, że każda inicjatywa mówienia o tym głośno, wyciągania tego jakby do takiej narracji w kościele jest bardzo ważna, bardzo potrzebna, bo cały czas jeszcze jest wielu ludzi, którzy myśli, że to jest jakiś myli tą kwestię psychiczną z duchową, uważa, że to jest kwestia jakiejś, nie wiem, słabości takiej, której się trzeba wstydzić, że zdrowie psychiczne to jest coś, o czym się publicznie nie mówi, bo przecież wariat, bo pójście do psychiatry jest czymś wstydliwym. Cały czas jeszcze myślę, że szczególnie w mniejszych środowiskach, w mniejszych społecznościach to jest jeszcze ciągle temat tabu, więc naprawdę idziemy do przodu, naprawdę dużo dobrego się dzieje w kościele, ale cały czas dużo mamy drogi przed sobą.
1: A czy myślisz, że to jest domena środowiska katolickiego, czy po prostu społecznie tak jest, że z chorobami psychicznymi jako chorobami, po prostu ze zdrowiem psychicznym mamy taki problem, że no, trochę się z nich podśmiechujemy, trochę ich, właśnie z jednej strony się z nich śmiejemy i są różne żarty na ten temat, bardzo stygmatyzujące, a z drugiej strony nie traktujemy ich na tyle poważnie, że jednak złamana noga to jest złamana noga, ale depresja to jest jakiś wymysł. Czy to jest społeczny problem?
2: Tak, to jest cały czas społeczny problem. Cały czas widzę w mediach społecznościowych zupełnie już w przypadkach niezwiązanych z jakkolwiek religijnością, kiedy ktoś pisze o trudnościach psychicznych, to często spotyka się z komentarzami właśnie, że a kiedyś tego nie było, a to jest wymyślanie, teraz na wszystko się znajdzie diagnoza i tak dalej, więc cały czas jeszcze ten problem w społeczeństwie jest. I ja myślę, że no, katolicy są odbiciem całego społeczeństwa i tak samo jak wszędzie mamy ludzi, którzy są już bardzo świadomi, a mamy ludzi takich, którzy jeszcze tej świadomości nie mają. Mam też wrażenie, że naprawdę ludziom się zmienia perspektywa, jeżeli ktoś w ich otoczeniu zaczyna chorować i zaczynają widzieć, że to naprawdę nie jest wymysł, że powiedzenie choremu na depresję weź się w garść, idź pobiegaj, cokolwiek, niczego nie zmienia i zaczynają widzieć, jak wielki to jest dramat, to wtedy zaczynają się im otwierać oczy.
1: No chyba, że to jest osoba dobrze funkcjonująca mimo depresji, w sensie dobrze maskująca się, to wtedy mają jakby kolejne potwierdzenie, że w ogóle bardzo trudna to jest sprawa. Powiedz, 10 obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego i teraz co możemy zrobić, żeby ta nasza świadomość, z własną świadomością, z tym, żeby nie ranić, z tym, żeby nie stygmatyzować, bo może czasami robimy to nieświadomie, może to nie jest ze złej woli, żeby zdobyć taką podstaw, żeby chociaż nie robić krzywdy.
2: Ja bardzo polecam taką stronę Życie Warte jest Rozmowy. Jeżeli ktoś chce zdobyć taką profesjonalną wiedzę, ona jest poświęcona przede wszystkim profilaktyce zachowań samobójczych, natomiast jest tam bardzo fajnie opisana pierwsza pomoc emocjonalna, czyli to, w jaki sposób możemy rozmawiać z osobami, które są w jakimś kryzysie, które przeżywają jakieś trudności. Naprawdę w bardzo prosty sposób, co zrobić, jak rozmawiać, żeby pomóc, a nie zaszkodzić. Bo tutaj to jest ważne, że w pierwszej pomocy emocjonalnej my nie mamy rozwiązać czyjegoś problemu, nie mamy uzdrowić człowieka, zastąpić psychologa, psychoterapeuty czy psychiatry, tylko mamy wysłuchać i skierować w odpowiednie miejsce, w którym ta osoba dostanie pomoc, ale właśnie jak to zrobić, żeby przy okazji nie krzywdzić. A taka drobna rzecz, na którą każdy z nas może zwrócić uwagę, to jest na przykład zwrócić uwagę na swój język, żeby unikać takich sformułowań w żartach nawet. Idź się leczyć, a to już psychiatryk, tak? To już, nie wiem, skończysz w psychiatryku. I jakieś takie różne niby żarciki, niby podśmiechujki, ale właśnie związane ze zdrowiem psychicznym, bo naprawdę język kształtuje bardzo mocno naszą rzeczywistość i jeżeli będziemy w taki sposób żartować, to będzie cały czas taka podstawa do podgrzewania tego mitu, że choroby psychiczne to jest coś wstydliwego, coś, co należy ukryć. Ja się wychowywałam w zasadzie kawałeczek od szpitala psychiatrycznego w Rybniku i u nas, ja pamiętam, że czasem nawet nauczyciele mówili, nie, jak się będziecie tak zachowywać, to mnie na Gliwicko odwiedzą, bo na ulicy Gliwickiej był szpital psychiatryczny i takie rzeczy jakby nastawiały nas, że aha, czyli to jest, tam jest coś złego, nie? I naprawdę to się wydaje taki drobiazg, ale zwrócenie uwagi na język, no tak jak, nie wiem, są słowa, których już staramy się unikać, teraz nie chcę na szybko szukać przykładów, tak właśnie, żeby nie stygmatyzować językiem takimi żartami.
1: Proszę Państwa, to od języka zaczynamy, bo język ma znaczenie. Zresztą o tym papież Leon zupełnie w innym kontekście także dość mocno przypomina o rozbrojeniu języka. To pod każdym względem rozbrajamy. Bardzo serdecznie dziękuję. Agnieszka Huf, gość niedzielny, autorka Szczelin, czyli Boga w popękanej psychice. To tytuł tej książki bardzo dużo już zdradza. Bardzo serdecznie dziękuję i zapraszam Państwa na spotkanie z moimi gośćmi albo gościem, bo zdaje się, że jeden ma problemy z dojazdem. Ale to jakoś zaradzimy w przerwie. Dziękuję bardzo.
0: Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze.
3: Reklama. Jungle Night powraca do outletu Faktory Kraków. -50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, 4F, Puma, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Faktory Kraków.
4: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
3: Reklama.

0: Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze.
1: Proszę Państwa, wracamy do rozmowy. Ze mną Alina Petrowa-Wasilewicz, wieloletnia dziennikarka Katolickiej Agencji Informacyjnej, dziennikarka, autorka książek. Za chwilę będzie z nami Juliusz Gałkowski, natomiast problemy techniczne na czterech kołach się zdarzyły, proszę Państwa, więc zaglądamy do Francji. Tydzień temu rozmawialiśmy z Dorotą Abdelmulą, która relacjonowała nam to, co się dzieje i cytowała swojego męża, watykanistę i Francuza zarazem, który brał udział w tej pielgrzymce razem z papieżem. I Cyprian Wiet właśnie powiedział, że papież Leon jest jak diesel. Skoro watykanista tak mówi, to ja pozwoliłam sobie to powtarzać. Mam prawo do cytowania tego. Dostałam je od żony watykanisty. No, że jak po prostu na początku tak powoli, ale jak już papież, jak już się rozgrzał, jak już zaczął swoją posługę, to porwał tłumy i to wydarzyło się we Francji. W internecie pojawiło się mnóstwo filmów, rolek, a największe telewizje francuskie transmitowały wydarzenia związane z papieżem, co jest sprawą bez precedensu. No i z jednej strony mieliśmy

0: i odchodzenia od jakichkolwiek konserwatywnych poglądów dalej będą we Francji postępować mimo tej wizyty?
1: Niewątpliwie dalej będą postępować, prawda, ta laicka agenda się rozpędza i rozwija. W tej chwili na przykład jest projekt zabrania dofinansowania szkół religijnych. Już nie pamiętam, które stronnictwo polityczne taki projekt opracowało. I tutaj nie ma co do tego żadnych wątpliwości, nie należy się łudzić. Natomiast mówiąc o owocach, my nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jakie będą owoce. Mnie się ta pielgrzymka bardzo kojarzyła z pierwszą pielgrzymką Jana Pawła II do Polski w 1979 roku i myślę, że są jakieś rzeczywiście analogie. Bardzo ważne zdanie Ojca Świętego, by woda żywa Ducha Świętego rozlała się po całej Francji. Niech stąpi Duch Twój i, prawda, odmieni oblicze tej ziemi, powiedział Jan Paweł II. I mnie się wydaje, że nie możemy mówić, będą owoce, nie będą, skąd my to możemy wiedzieć. Natomiast prawdopodobnie, nie znam dobrze francuskich relacji, ale nie jest wykluczone, że katolicy francuscy się policzyli tak, jak my się policzyliśmy w 1979 roku. Te tłumy skupionych, modlących się ludzi naprawdę robiły wrażenie ogromne. I teraz przeczytałam jeszcze inną informację, że w tej chwili obliczają, że być może 1 200 000 było, prawda, na tej wielkiej celebracji, która była na Place de la Concorde i dalej się, prawda, w kół Arc de Triomphe się rozwijała i Champs-Élysées. To jest coś, co zostawi ślad. Poza tym też naczytałam się masę w internecie opinii i ktoś mówi, ale my katolicy francuscy, żyjemy cały czas jakby pod presją i ciężarem laïcité, prawda, tej przymusowej laicyzacji. Może sobie jednak warto uświadomić, jak wygląda ta francuska demokracja, że Konkordat Stolicy Apostolskiej z Francją został zerwany w 1905 roku i od tego czasu jest bardzo ostry antykatolicki nurt, który nigdy na moment nie ustał. Nigdy.
0: Może jest tu pewne pomieszanie porządków, mam wrażenie, bo laickość nie powinna polegać na tym, że jest promowana bezwyznaniowość, tylko na tym, że tej wiary się państwo nie narzuca, natomiast każdy tę wiarę ma prawo wyznawać. A mam wrażenie, że Francja poszła w takim kierunku antyjakakolwiek religia, zamiast wolność w tym, jaką religię wyznajesz.
1: No więc właśnie to jest rozdział wrogi, prawda? Może być rozdział i słusznie tutaj co do tego już w średniowieczu, prawda? Europa sobie zdała sprawę, że to są dwie sfery, które są odrębne, tak? No, bardzo dobrze, ale może być wrogi model i może być przyjazny. Na przykład, gdy była pierwsza pielgrzymka Ojca Świętego Jana Pawła do Francji, była taka sytuacja, że Kościół zwrócił się z prośbą, żeby pielgrzymi mogli nocować w szkołach. I wtedy im odmówiono. I to jest właśnie z powodu laïcité, prawda? Dlatego, że jesteśmy świeckim państwem, więc nie możecie nocować w szkołach. Chociaż co tu był za problem? Żaden.
0: Brakuje tu logiki. W sensie nie znaczyło,
1: właśnie,
0: że te szkoły stały się katolickie.
1: Powołując się na to, na przykład mają być, ewentualnie, ja nie wiem, czy tak się stanie, ale mają być cofnięte te dotacje państwowe dla przede wszystkim szkół katolickich, bo najwięcej szkół katolickich, prawda, wyznaniowych, jeśli tak można powiedzieć.
0: Tylko chyba szkoły

0: katolickie we Francji wcale nie są tylko dla katolików, tylko po prostu trzymają wysoki poziom bardzo.
1: Ale oczywiście, że nie są. I niezależnie od wyznania uczeń może do tych szkół uczęszczać i nikt mu żadnej bariery nie stawia. Natomiast tu ma być postawiona bariera. I znamy mnóstwo takich przykładów. Kościoły, budynki kościelne nie są własnością kościoła, a samorządów lub państwa. I te samorządy, no na przykład mogą zburzyć XVII-wieczny kościół. I tak się stało, bo w tym miejscu jest potrzebny parking. Więc to jest taka sytuacja, zakaz ustawiania stajenek bożonarodzeniowych.
0: No tak, o to przecież było tyle awantur.
1: Tyle awantur. Czy katolicy są naprawdę absolutnie wolni i mogą coś zrobić? Podczas gdy każdy, kto był w Paryżu, widział, prawda, jak wyznawcy innych religii modlą się na ulicach i jakoś to przechodzi. Prawda? Więc ja rozumiem tego katolika francuskiego, który mówi, ale my jesteśmy pod presją. I proszę zwrócić uwagę, że ta presja jest o wiele dłuższa niż na przykład ta presja, która się zaczęła w Rosji w 1917. I ona naprawdę trwa. I to jest bardzo, bardzo mocne, bo natychmiast się zaczyna, prawda, prezydent jest obecny na mszy świętej, no to natychmiast się zaczyna awantura o laicité, no bo my jesteśmy, prawda, laicką. Więc czy będą owoce? Przede wszystkim one się nie ujawniają od razu. Na wzrost trzeba czekać, potrzebny jest czas. I my nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jak to będzie, ale w każdym razie zostało zasiane. I to w bardzo wielu aspektach. Na przykład przypomnienie tej pięknej, nie tylko francuskiej, ale w ogóle łacińskiej, europejskiej tradycji przez Ojca Świętego. Mnie to bardzo zachwycało. Prawda, wspomnienie świętego Benedykta. Tutaj sobie europejska cywilizacja, to jest cytat, jaką znamy, nie istniałaby, gdyby nie chrześcijańskie dziedzictwo, gdyby nie Benedykt. To odśpiewanie Salve Regina przed katedrą Notre Dame, w ogóle modlitwa w katedrze Notre Dame. Potem pochód świętych na Stade de France. To jest rzeczywiście coś, co było też także takim ogromnym dowartościowaniem i dodaniem odwagi. I także odwagi obywatelskiej katolikom.
0: Proszę Państwa, zdrowa laicyzacja, a nie w białych rękawiczkach opresyjna, to jedno, ale też właśnie reakcja Francuzów. I do tego za chwilę po muzycznej przerwie jeszcze wracamy.
2: Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze.

0: Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze.
1: Juliusz Gałkowski się pojawił w studiu. Dzień dobry, panie redaktorze.
2: Dzień dobry, przepraszam, aczkolwiek to nie moja wina, taksówka się spóźnili.
1: Spóźnili, nie dojechali nawet co niektórzy, proszę państwa, ale już jesteśmy w pełnym składzie i rozmawiamy, wracamy jeszcze do Francji, do tego, co tam się działo. Panie redaktorze, był pan oczarowany?
2: Znaczy, ja byłem oczarowany przeczytanym przeze mnie kazaniem. Nie słuchałem na bieżąco w Paryżu, na Place de Concorde. Ja muszę powiedzieć, że bardzo mi się podoba Leon XIV jako kaznodzieja, jako homiletyk. Krótkie, bardzo dosadne.
1: Dobrze zbudowane te teksty
2: ciekawe,
1: są.
2: Ciekawe teologicznie. Podobno on absolutnie je sobie spisuje, tam nawet te ekskursy, jeżeli się jakieś pojawiają, to są szalenie skromne, bo podobno chce bardzo konkretnie coś powiedzieć. No i tak, krew z boku Chrystusa, która jest wodą życia, tą wodą, którą mamy czerpać, żeby pić, no to muszę powiedzieć, że zrobiło to na mnie wrażenie, bo przeważnie jakoś tak teologicznie nawet, przeważnie jak mówimy o Chrystusie jako źródle wody żywej, to tak bardziej się nam to przyjemnie kojarzy właśnie ze źródełkiem, z lasem, ze spacerem. Wszystko jest fajnie. A tutaj twarda sprawa, to trzeba sobie powiedzieć. To jest ta krew, która wypłynęła z boku Chrystusa umęczonego, czyli źródło zbawienia, czyli Boga człowieka, Boga prawdziwego. A przeciwstawiamy co jemu? Bo Ojciec Święty nam tutaj też bardzo dosadnie, on jest miły, uśmiechnięty, ale mówi bardzo dosadnie, co przedstawiam, no takie mnóstwo małych bożków naszych. Przyjemności, sukcesów, sukcesików, mamy tych bożków, mamy te sukcesy, cieszymy się nimi strasznie, strasznie i co? I pusto. I co byśmy nie osiągnęli, to bez Chrystusa będzie bardzo, bardzo pusto. I można powiedzieć tak, że Ojciec Święty nic nowego nie mówi, prawda? Od 2000 lat od Chrystusa to się nam mówi, ale chyba nie pamiętamy o tym. I już tak kończąc, właśnie kiedy myślałem o tym zestawieniu, prawda, Boga żywego, źródła wody żywej Chrystusa na krzyżu i tym małym bożkom, no to trzeba wrócić do słów nauczyciela, do Pana Jezusa, który powiedział albo Bogu, albo mamonie. Nie ma wyjścia trzeciego. No i Leon XIV stawia Francuzów, aczkolwiek chwalił tych Francuzów wszędzie, tak podpierał ich na duchu, prawda? Jak mógł, chociaż wskazywał pewne błędy. No to stawia nas przed bardzo twardym wyborem. Może dla wierzącego powinien być prosty, ale trudny w tym sensie, że te przyjemnostki, ten bóstwo mamon, prawda? To jest bardzo przyjemne bóstwo, o wiele przyjemniejsze niż krzyż.
1: No to tutaj też wspomnienie Alicji Lęczewskiej, która pytała Jezusa, czy tak musi jej wszystko odcinać po kolei z tych przyjemności. Oczywiście to mistyczka i to już zupełnie inna kategoria relacji z Jezusem. Natomiast no tak sobie pomyślałam, że wcale to nie chodzi o to, że trzeba być daleko od Boga, żeby nie chcieć się pozbyć tych naszych małych różnych przyjemności, sukcesików i tym, czym się karmimy. Był taki moment na stadionie w czasie spotkania z młodzieżą, kiedy papież Leon powiedział, że wie, że jest tu wielu takich, którzy sądzą, że słyszą wezwanie, by pójść za Chrystusem drogą kapłaństwa lub życia konsekrowanego. No i wtedy zebrał chyba największe owacje w tym momencie. Myślą państwo, że to nie chodzi o to, że są zlęknieni, ale że żyją w takich, a nie innych realiach, że papież tchnął dawkę odwagi we Francuzów, którzy i tak mają jej dużo, będąc tam katolikami i wyznając swoją wiarę, pewnie czując się trochę inni od reszty społeczeństwa w związku z tym.
2: Ja o tyle się wymówię, że ja nie bardzo wiem, jak to z tymi Francuzami jest, bo z jednej strony wszyscy się zachwycaliśmy tym, co się działo, wspaniale, no natomiast to, co się w tej chwili, ja też byłem zachwycony i tak myślałem, o wreszcie, a teraz to, co się dzieje w tej chwili we Francji, też z młodymi ludźmi zwracam uwagę, te rozruby, demonstracje, bójki, no zaczynają zastanawiać się, czy...
3: No ale to jest inne oblicze tego samego kraju.
2: Tak.
3: I jest i to, prawda?
2: Ale co wygra?
3: Sobie wygra Pan Jezus, który wygrał. To jest niewątpliwe.
1: To już zdecydowane.
3: Natomiast chodzi oczywiście o perspektywę czasową.
2: Tak, tak.
3: I tutaj się z panią redaktor zastanawiałyśmy, czy będą jakieś owoce, jakie będą, owoce tej pielgrzymki. Więc to jest kwestia przyszłości. Natomiast jest to skomplikowane, niejednorodne, prawda, społeczeństwo, naród, który ma swoje problemy. I oby to był jakiś zaczyn. Mnie się jednak bardzo podobało, że papież mimo wszystko był zdecydowany, ale jednak łagodny. I mówił swoje. I pamiętam miny pana prezydenta o tych najtrudniejszych sprawach. Eutanazja została już, jak wiemy, przyjęta we Francji.
2: Aborcja prawem konstytucyjnym.
3: Aborcja jest wpisana, jest dobrem konstytucyjnym, ponieważ została wpisana w konstytucję i nawet 10% posłów nie sprzeciwiło się temu. Nawet nie było 10 sprawiedliwych w parlamencie francuskim wówczas. Więc to jest bardzo, tak, na pierwszy rzut oka bardzo nierówna walka, ale zaczynało się od 12, więc po prostu nie ma, moim zdaniem tutaj nerwy są zbędne.
2: Nas jest więcej niż 12. Mówię, nas więcej jest chrześcijan na całym świecie niż 12.
3: No właśnie, widać. No i były też rzeczywiście bardzo symboliczne. No, podobno ołtarz został na Place de la Concorde, został ustawiony w miejscu gilotyny i to też jakiś symbol. Ojciec Święty uczcił ofiary terroru tych księży, którzy zostali wymordowani, ponieważ nie chcieli podpisać, prawda, tej lojalki wobec rewolucji. Więc
1: jak jesteśmy przy rewolucji, to ja w czasie otwarcia igrzysk we Francji dwa lata temu, to miałam takie poczucie, że rewolucja francuska została przedstawiona, no może jako coś momentami makabrycznego, ale jednak bardzo dobrego na tym takim spektaklu pięknym, w cudzysłowie. Natomiast teraz w czasie tej inscenizacji przy spotkaniu z młodzieżą, no to święci. Widzieliśmy święci męczennicy rewolucji i czy w ogóle, jeśli myśleć o Francji, to, co wydarzyło się na stadionie, przynajmniej w moim umyśle w końcu przykryło ceremonię otwarcia igrzysk, która wywoływała pewien sprzeciw.
3: Tak, i komentatorzy pisali o tym. Ja też czytałam, że właśnie, że to jest nasza odpowiedź jakby na ten okropny spektakl, prawda, który był dwa lata temu przy otwarciu olimpiady. No, taka duża radość katolików francuskich, niewątpliwie. Mieli swoje święto.
1: Juliusz Gałkowski kręci głową.
2: Nie, ja wręcz...
1: Przywołałyśmy wspomnienia, czy o co chodzi?
2: Nie. Ja sobie pomyślałem o czymś takim, w tym sensie wspomnienia z bardzo, bardzo dawnych czasów. To usłyszałem od ludzi, którzy byli we Francji, że być może powtarza się to, co myśmy mieli w 78 roku w Polsce.
3: Mówiłeś, mam.
1: Pani redaktor mówiła o tym w przerwie.
2: I oni mówią, po prostu oni tam przyszli i się policzyli i nagle zobaczyli, że to nie jest tak, że oni się chowają po
3: jakieś
2: kątach,
3: grupki małe,
2: bo się chowają, tak, bo często muszą. I w związku z tym być może wydarzy się we Francji coś, co jest też, co było u nas. To jest to, że nagle ci ludzie, niekoniecznie tylko młodzi, dorośli również, przestaną unikać deklaracji wiary. Zresztą do tego na kazaniu wyraźnie wezwał Ojciec Święty. Zresztą chyba to było główne przesłanie tej pielgrzymki. Mówiąc krótko, nie chowajcie się.
3: Mówił też właśnie do młodzieży, ale idźcie z Ewangelią, prawda? Dobrze pamiętam.
2: Tak.
3: Stańcie się, no właśnie.
1: I proszę państwa, i ta pięćdziesiątnica, która się też pojawiła w przemówieniu papieża do UNESCO, no to ona jest też taka, idźcie. Wiadomości za chwilę w Radio Plus, a my wracamy do państwa niebawem.
0: Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze.

0: Reklama.
1: Jak zmienia się transport publiczny w Małopolsce? Jak sprawić, by pociąg i autobus stały się pierwszym wyborem mieszkańców? O przyszłości transportu w Małopolsce porozmawiamy podczas konferencji Małopolsko Jazda. Transportowa rewolucja regionu. Bądź z nami 12 października w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Zarejestruj się na stronie www.obserwatorium.malopolska.pl.
2: Zapraszam serdecznie, Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
1: Konferencja dofinansowana przez Unię Europejską.
0: Reklama.

0: Radio Plus Kraków.
1: Zmarło dziecko przygniecione przez wiatr. Za chwilę szczegóły. Spory ruch na stacjach benzynowych. Od wczoraj kierowcy tankują taniej. Uczeń, misjonarz. Dokładnie za tydzień. Dzień papieski. Minęła 10:00. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. 5-latka zmarła po wypadku pod Tarnowem. Na dziecko zawaliła się wczoraj drewniana wiata. Do zdarzenia doszło w Woli Rzędzińskiej.
2: W trakcie prowadzonych prac doszło do poluzowania drewnianej belki, która spadła na poruszające się w pobliżu dziecko. Dziewczynkę w wieku około 5 lat. Po przybyciu na miejsce strażaków dziecko było pod opieką zespołu ratownictwa medycznego, który prowadził resuscytację krążeniowo-oddechową. Poszkodowana została następnie przetransportowana do szpitala.
1: Mówił Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej. Sprawę badają policja i prokuratura.
3: Wiemy, że na miejscu był ojciec dziecka i podczas zdarzenia był trzeźwy.
1: Dodawał Kamil Wójcik z tarnowskiej policji. Na razie nie wiadomo dokładnie, dlaczego wiata się zawaliła.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Spory ruch na stacjach benzynowych. Od wczoraj kierowcy tankują taniej. Prezydent podpisał ustawę o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych, a rząd przywrócił obniżki VAT-u i akcyzy. Można zaoszczędzić prawie 1,50 zł na litrze. Na stacji benzynowej był Michał Rawa. Co mówią kierowcy?
4: Podkreślają, że tankowanie za prawie 7 zł za litr w przypadku benzyny to nadal nie jest szczyt marzeń, ale doceniają, że po kilku tygodniach ciągłych wzrostów ceny w końcu spadły.
5: Bardzo się cieszę. Jest różnica. Złotówka robi swoje.
6: Czy to aż miło dzisiaj zatankować?
7: Szczerze, paliwo po 7 zł... to dalej nie jest miło, no, ale generalnie tak, lepsze uczucie.
4: Maksymalnie 6,73 zł płacimy za litr 95, za litr diesla 7,88 i tak będzie do poniedziałku włącznie. Ceny na kolejne dni będzie codziennie określał minister energii. Te mogą być jeszcze niższe, na co liczą analitycy po tym, jak w piątek państwa grupy G7 zdecydowały o uwolnieniu z rezerw 100 milionów baryłek ropy.
1: Michał Rawa, dziękujemy. Samolot medyczny rozbił się u wybrzeży USA. Straż przybrzeżna odnalazła szczątki maszyny niedaleko wyspy Nantucket w stanie Massachusetts. 6 osób, które były na pokładzie, uważa się za zaginione. Kanadyjski samolot medyczny leciał wczoraj z Bermudów do Bostonu.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Dokładnie za tydzień 26 Dzień Papieski organizowany przez Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia. Centralne obchody to okazja do podziękowania darczyńcom, którzy wspierają młodzież w realizacji marzeń.
8: Tegoroczny Dzień Papieski nawiązuje tym razem do hasła roku duszpasterskiego w Polsce Uczeń Misjonarz. Pokażemy Jana Pawła II jako tego, który w każdej sytuacji był takim uczniem misjonarzem. Mówi metropolita warszawski i przewodniczący Rady Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia arcybiskup Adrian Galbas.
9: To jest właśnie najbardziej fascynujące w postaci Jana Pawła II, że to nie była jakaś funkcja, to było coś, do czego on był sam bardzo jakoś przekonany. Gdzie chodziło o to, żeby to była dla każdego z nas, kto będzie w ten Dzień Papieski słuchał o Janie Pawle II, uczniu misjonarzu, żeby zadał sobie to pytanie, czy to też jest o mnie.
8: Od 4 do 18 października w całej Polsce będą odbywać się inicjatywy lokalne. Szczegóły na stronie dzieło.pl.
1: O czym informowała Aneta Paszko.

0: Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze.
1: W minionym tygodniu Stany Zjednoczone, ale nie tylko, żyły egzekucją, która miała się dokonać wyrokiem śmierci za przestępstwa na Christie Pike. No i do tego nie doszło. Doszło do reanimacji, przewiezienia skazanej do szpitala, dlatego że procedura się nie powiodła, mówiąc w sposób delikatny czy bardziej brutalny. Świadkami egzekucji byli przedstawiciele mediów, no bo to tak trochę jest, relacjonowali jak to było, później ich wyproszono. No i trwa dyskusja na temat kary śmierci. Donald Trump zapowiedział, że chce wprowadzenia śmierci dla handlarzy narkotyków działających na dużą skalę, handlarzy ludźmi oraz zabójców funkcjonariuszy policji. I to powiedział już po tej nieudanym wyroku śmierci. I tu można też uznać, bo często jak rozmawiamy, zwłaszcza w takim katolickim świecie, no to podnosimy ten argument, że kiedy już jesteśmy w stanie odseparować niebezpiecznego przestępcę od potencjalnych ofiar i od społeczeństwa, no to kara śmierci nie jest nam potrzebna. Wypowiedź Donalda Trumpa wskazuje na to, że kara śmierci ma mieć też, i to wychodzi w badaniach, funkcję prewencyjną. Czyli jeśli za dane przestępstwo jakby można stracić życie w więzieniu, no to czy zostanie taki wyrok wydany, to wtedy może więcej osób się powstrzyma przed dokonaniem takiego przestępstwa. Nauczanie Kościoła obecne jest jasne, ono zmieniało się na przestrzeni lat, no ale teraz już wiemy, że Kościół kary śmierci nie uznaje i zachęca do znoszenia tejże kary śmierci. A jak państwo na to patrzą? Czy to jest tak podzielone, że świat katolicki mówi, nie wolno wymierzać kary śmierci, dlatego że Bóg jest Panem życia? Bo jednak można odnieść wrażenie, że jesteśmy w tej kwestii bardzo podzieleni. I część przywołuje katechizm Kościoła katolickiego, nauczanie ostatnich papieży, a inni mówią, że każdą sytuację trzeba rozpatrywać indywidualnie.
2: Separacja od świata. Ile lat ta pani czekała w celi śmierci na wyrok?
1: Z 25? 30
2: lat. Znaczy chyba była skutecznie odseparowana przez 30 lat od społeczeństwa.
3: Nie, bo napadła na swoją współwięźniarkę i chciała ją zabić.
2: Nie, no to już...
1: Co zresztą mówi o systemie więziennictwa w Stanach Zjednoczonych.
2: Znaczy właśnie, no to okej, no to w ten sposób można powiedzieć, że to już każdy powinien być wsadzony do pojedynczej celi. No... Ja też jak wpadnę w szał, to mam ochotę czasami zabijać. Jeszcze się powstrzymuję, ale nie, znaczy była od społeczeństwa odseparowana, siedziała z innymi więźniami. Przypuszczalnie nie jest aniołkiem, tak samo jak ta więźniarka, którą chciała zabić. Nie wiadomo, jak to do końca było. Od społeczeństwa była odseparowana. Po prostu. Czyli można było na 30 lat ją odseparować, a potem, jak się, przepraszam bardzo, jej nie zabiło, no to teraz ją uratowaliśmy, prawda? Pojechała do szpitala, uratowaliśmy i co? Czekamy kolejne 10 lat, aż lekarze stwierdzą, że można ją zabić z powrotem?
1: No do końca roku nie można, bo wstrzymano wszystkie egzekucje.
2: Nie, nie, ale mówię, no teraz, bo przepisy są takie, że możemy tylko wyleczoną osobę. Osoba, która jest chora, no, trzeba ją najpierw wyleczyć, a dopiero potem należy ją tam, nie wiem, czy zastrzykiem, czy prądem, nie wiem, jak to w tym konkretnym stanie będzie. Czyli powiedzmy jeszcze 10 lat sobie poczeka, będzie odseparowana i będzie wtedy można ją, nie wiem, dotruć, czy tam zabić po swojemu i będzie okej. Znaczy ja jestem absolutnym przeciwnikiem, przepraszam bardzo, utylitaryzmu przy rozważaniu kary śmierci. To nie ma dla mnie znaczenia, czy to skutecznie separujemy, czy skutecznie nie separujemy. Pytanie pada takie, czy my, chrześcijanie, możemy orzekać karę śmierci i wykonywać karę śmierci? I twierdzę stanowczo, że nie możemy, że nam nie wolno.
1: Mam wrażenie, że dla pani redaktor to wszystko nie jest takie jasne, to... No, czy są sytuacje, w których kara śmierci powinna być dopuszczalna?
3: Nie, nie wiem, to znaczy mnie tylko jedna rzecz jakby niepokoi w tej całej dyskusji, że wówczas, prawda, ciągle mówimy, że ofiary są najważniejsze, prawda? I tutaj zapominamy o tym, co się stało z ofiarami i co się stało z bólem, co się dzieje cały czas z bólem rodziny. Bo ten mord był absolutnie straszliwy, barbarzyński, w ogóle no tylko, przekraczający jakby wszelkie...
1: Ale to nie jest forma zemsty wtedy? Wyrównanie rachunków?
3: No, no właśnie, no jak się powie zemsta, to już jest nacechowane, prawda? A może samoobrona, Nie wiem, ale mnie się wydaje, że naprawdę ten problem nie jest od tak, no najłatwiej jest powiedzieć, nie jesteśmy absolutnie, więc ten człowiek będzie, prawda, do końca życia, on zamknięty w więzieniu i tam spędzi, prawda, resztę życia. Więc to jest jedna sprawa, to znaczy tak, generalnie jestem przeciwko karze śmierci. Natomiast jeżeli o tym mówimy, to mówmy o tym, co przeżyły ofiary, które jednak już nie mogą nic
1: czyli
3: powiedzieć.
1: Czyli bardziej taka sprawiedliwość,
3: ta dziewczyna,
1: tak?
3: która została zamordowana, prawda? A jej rodzina i ból tej rodziny, który trwa cały czas. O tym my naprawdę zapominamy. Chociaż z drugiej strony w innych kontekstach mówimy nie, absolutnie ofiary są najważniejsze, prawda? I tylko ofiarami, a nie sprawcami się zajmujmy. I tu jest jedna historia, którą przed chwilą o niej wspominałam w naszej rozmowie przed rozpoczęciem tutaj już na, prawda? Jacques Fesch, chłopak z dobrej rodziny, który zabił policjanta w czasie napadu, ale nie strzelał do niego, a to rykoszetem było, prawda? Ta kula trafiła i został skazany na śmierć. I on w więzieniu przeżył nawrócenie i widział jakąś taką wartość wynagradzającą za tę śmierć, która nastąpi. No, zostawił te bardzo wstrząsające zapiski. Więc ta kara może mieć właśnie także taki aspekt ekspiacyjny i dlatego to jest tak bardzo skomplikowana, prawda, tak bardzo skomplikowany problem.
1: Czyli pani redaktor, tutaj dla powodów, dla których można być za karą śmierci, oprócz prewencji i oddzielenia osoby od społeczeństwa i tego, żeby nikomu więcej nie zrobiła krzywdy, oprócz tego, że funkcję prewencyjną odstraszacza może pełnić, no to jeszcze funkcję wynagradzającą, tak?
3: Ekspiacja. Ekspiacja to nie jest, więc a on to tak przeżył. Ja tylko przypominam.
2: Tak.
3: Przypominam,
2: on
3: żeby...
2: On to tak przeżył.
1: Panie redaktorze, proszę? Bliżej mikrofonu.
2: On to tak przeżył. Nie? Natomiast ja mam tak. Po pierwsze, pani redaktor mówi, że nie zapominajmy o ofiarach i ich rodzinach. To moje pytanie brzmi, jaką część wysiłku państwo, czy ten konkretny stan w Stanach Zjednoczonych, który poświęcił na przygotowanie, przeprowadzenie tej egzekucji, jaką część takiego wysiłku poświęcił rodzinie ofiary mordu? Przypuszczam, że żadną. Że to państwo właśnie z dużą przyjemnością zajmuje się więzieniami, egzekucjami, potem reanimacją tej, przepraszam, niedorżniętej osoby skazanej na śmierć, potem znowu. A jaki sposób zajęto się tą rodziną? Jaki sposób zajęto się prewencją w tym społeczeństwie? Podejrzewam, że o wiele mniejszym stopniu, prawda? Na wojny wydajemy 40 razy tyle, co wydajemy na pomoc ofiarom tych wojen. No takie są nieubłagane statystyki. Po drugie, kwestia ekspiacyjna. No, Jacques Fesch, myślę, że można znaleźć paru innych takich, prawda, którzy słusznie skazani, prawda, w sensie słusznie ukarani, bo za prawdziwe przestępstwo, tak jak dobry Łotr. Na krzyżu też mówimy, słusznie cierpimy. I to przykład pierwszej takiej ekspiacji chrześcijańskiej. No ale myślę, że ta pani, o której mówimy tutaj, która jest pretekstem do naszej dyskusji o karze śmierci, żadnej skruchy nie przeżywała z tego, co tam piszą. I żadnej tutaj ekspiacji z jej strony nie było. Nie jestem, znaczy jest to przypadek, no tak, ten tekst będę widział Boga, o ile pamiętam. Tak
3: za pięć minut tak, zobaczę Jezusa.
2: Zobaczę Jezusa. Kiedyś to czytałem i to jest rzeczywiście wstrząsająca lektura, ale to jest też przypadek ekstremalny, bardzo, bardzo rzadki.
3: No, ale ustalając prawo, to też nie możemy zapominać o wyjątkach, prawda? To, no, to jest... Ja dlatego mówię, że to jest bardzo skomplikowane i dlatego mówię, że ja tak absolutnie, całkowicie takiej pewności, jaką chociaż generalnie jestem przeciwna, ale to jednak nie mogę mieć tak w 100%, powiedzmy w 99%. także z powodu i on, znaczy Jacques Fesch zaaprobował tę sytuację, naprawdę. A to, co mnie jakoś zadziwia i szokuje w tej historii z zabójczynią, która przeżyła, to to, że ona 30 lat czekała na egzekucję. Co to jest za system sprawiedliwości? To jest podobno z powodu, prawda, tych prawnych rewizji i tak dalej. I to trwa 30 lat. To jest tortura.
1: No, może to być też opatrznościowe wtedy, kiedy skazany jest niewinny, albo kiedy ostatecznie uda się go ułaskawić i zmienić karę.
3: No, wiecie państwo, ja naprawdę nie zazdroszczę prawnikom, którzy będą musieli podejmować decyzje.
2: Znaczy, oni są bardzo szczęśliwi, duże pieniądze na tym robią.
3: No, chyba, że pod tym kątem, ale pod kątem etycznym to ja naprawdę im nie zazdroszczę, bo to jest jakiś niesamowity węzeł gordyjski i szczerze mówiąc, ja nie wiem, jak można go...
1: Proszę państwa, musimy, bo reklamy nas gonią, natomiast ja nie mogę inaczej niż Tolkienem. Wielu z tych, co żyją, zasługuje na śmierć, a niektórzy, co umierają, zasługują na życie. Czy możesz mu je oddać? Dodaje Gandalf na końcu Frodo. No i to jest takie pytanie, z którym ja państwa zostawiam, a teraz porozmawiamy sobie jeszcze o głośnym łamaniu prawa, z którym nic nie da się zrobić. To za chwilę wracamy.
0: Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze. Reklama.
4: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
5: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
8: No wiem.
7: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
8: Ej, to już przesada.
7: No co, tego poziomu nie da się przebić.
9: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
10: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
11: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
12: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla ciebie Max, konta dla ciebie Move i konta dla ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
14: Reklama.

0: Radio Plus Kraków. Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze.
1: I wracamy do Państwa z kolejnym tematem dotyczącym życia, a może braku tego życia. Za aborcję grozi 3 lata więzienia, dlatego powstał abortomat. Tak Okopres i aborcyjny Dream Team tłumaczą. No właśnie, abortomat, który powstał w Warszawie przy przychodni ABO, tak? Gdzie przyjmuje się pacjentki, klientki i umożliwia im się to, co jest zakazane w Polsce. Mamy godzinę 9:24, więc trochę naokoło musimy mówić. Dlatego hakujemy kodeks karny i przynosimy aborcję do XXI wieku. Tak pisze aborcyjny Dream Team, dzieląc się radością z tego, że teraz można zamówić pigułkę, dostaje się kod, podchodzi się do abortomatu, otwiera się skrzyneczka, pigułkę się łyka, no i 9 miesięcy później nic się nie dzieje. No i teraz już nie chcę nawet pochylać się nad złem, które się dzieje, nad tym, co dzieje się w życiu kobiety, co dzieje się w życiu dziecka, co dzieje się w życiu mężczyzny, który miał być ojcem. Natomiast bardziej nad tym, jak to się dzieje, to jest ogłoszone, że abortomat, jego adres jest doskonale znany, że organizacje pro-life, no co prawda te najbardziej agresywne, ale jednak znają dokładnie adres przychodni, w której takie tabletki się zażywa i pod tą przychodnią protestują tak mocno, że okoliczni mieszkańcy wzywają policję. I ta policja przyjeżdża, żeby uciszyć protestujących. Natomiast przychodnia cały czas funkcjonuje, a teraz powstał jeszcze abortomat. Za pomoc lub nakłanianie do aborcji grozi w Polsce do 3 lat więzienia. Sama kobieta dokonująca czegoś takiego nie podlega karze, natomiast osoby, które w tym uczestniczą, już tak. No i można dokładny adres poznać, powiedzieć, nie wiem, taksówkarzowi, żeby nas podwiózł pod przychodnię albo tak, umówić się tam na wizytę i wszystko jest w porządku i właściwie, no cóż, aborcyjny Dream Team tylko się właśnie skarży, że za głośno jest przez tych
2: proliferów. Ja mam pytanie, bo panie redaktor mówi przychodnie, to jest punkt opieki medycznej?
1: Nie, one tak to nazywają. Myślę, że to tak nie funkcjonuje, prawda?
2: To dosyć ważne, bo to jest pierwsze. Tak, tam na Wiejskiej jest na którymś balkonie napis: obrońcy życia, dajcie nam żyć, coś takiego. Bo to jest naprzeciwko Sejmu, żeby było śmieszniej. No bo
3: to jakby ten punkt. Dokładnie na Wiejskiej, tak jest.
1: Bo to nawet zaskakujące, jak się czyta chociażby ten materiał na Okopres, jest to, że rzeczywiście mieszkańcy, którzy mieszkają w tej kamienicy, mają prawo mieć dość tych wrzasków pro-liferów pod tą kamienicą. Ale pierwotnym problemem jest to, co znajduje się pod tym adresem, a nie to, że protestujący tam protestują, mam wrażenie. Znaczy, jeśli zaczniemy historię od początku, to co się tam dzieje, jest wynikiem tego, co później.
3: To jest kompletnie martwe prawo, które jest łamane na oczach również przedstawicieli narodu, czyli posłów, i to jest absolutna, no po prostu zgoda na śmierć. To jest naprawdę, to jest viva la muerte, to jest absolutnie straszne, ale z drugiej strony pani na przykład Biejat, wicemarszałek Sejmu, chwali się tym, że prawda zafundowała jedną taką dawkę, czyli jeden człowiek umrze i to jest wielkie osiągnięcie i XXI wiek. Ja chcę przypomnieć, że nienarodzone albo tuż narodzone dzieci były mordowane, na przykład wsparcie, jeżeli były niepełnosprawne, i że to jest raczej jakaś zupełnie inna cywilizacja.
1: Ale jak to jest, że wicemarszałek Sejmu chwali się ufundowaniem czegoś, co de facto jest pomocą w dokonaniu aborcji, za co w państwie polskim według kodeksu prawa karnego grozi 3 lata pozbawienia wolności? Już nie chodzi o to, żeby teraz dzwonić na policję, tylko w jakim miejscu jesteśmy, że jedna z 460 posłów Rzeczpospolitej Polskiej, w dodatku wicemarszałek tego państwa, chwali się, że robi coś, co według prawa tego państwa jest zabronione. I teraz, gdybym była zwolennikiem aborcji, zapytałabym, to dlaczego nie zrobi czegoś, żeby to było dozwolone? Bo to z każdej strony patrząc jest...
2: Robi co może, nie? Tu trzeba jej oddać, że robi co może. jej problemem jest to, że chyba jednak większość Polaków tego nie chce. Bo tu jest też taki...
1: No to znaczy też, że większość posłów tego nie chce.
4: Powszechna mentalność, oczywiście ja się tutaj zgadzam, że to jest jakaś, na przykład tłumaczy się, że Polki nie rodzą, ponieważ nie ma aborcji. No bo jak nie ma aborcji, to nie będzie można, prawda, pozbawić życia niepełnosprawnego.
1: To jest fikcja, bo aborcja jest i to każdy, kto miał ciążę w jakiś sposób odbiegającą od najwyższych standardów, wie, że proponuje mu się aborcję ze względu na zdrowie psychiczne. I to jest oczywiste dla każdego i każdy,
4: no, ale
1: kto...
4: Ale tak mówią, taki jest po prostu, taka jest narracja, że z tego powodu Polki nie rodzą, bo się boją, no bo niepełnosprawne dziecko, no to to jest oczywiście absolutnie zafałszowane, ale tak jest, więc niestety bardzo wielki procent, także właśnie kwiat narodu, czyli najważniejsi politycy są za aborcją i to jest dramat, na tym to polega. To jest kult śmierci i zabijania. To jest niesamowite.
1: Znaczy, ja jestem w stanie nawet zrozumieć, że ktoś ma zupełnie inne poglądy i uważa, że to nie jest zabijanie. Jakby można myśleć zupełnie inaczej prawdopodobnie i no, dowody na to mamy. Tylko jak to jest, że nie budzi to oburzenia ludzi, którzy mają moc prawodawstwa,

0: większość społeczeństwa polskiego nie jest zwolennikami swobodnej aborcji. Mamy parę przepisów tutaj, powiedziałbym, dopuszczających. Znowu nie będę w tej chwili zajmował się ocenami takich czy innych rozwiązań prawnych, natomiast mamy, natomiast na większość, na większe, tak się to mówi, poluzowanie dla mnie to jest na odwrót, to jest zaostrzenie, bo tam im więcej się zabija, tym prawo jest ostrzejsze, a nie łagodniejsze. Na to raczej zgody społecznej nie ma w dużej części. Nie wiem, w jakim procencie, nie orientuję się tak naprawdę. Problem polega w tym słowie, które pani redaktor zacytowała, schakujemy system prawny. No, hakowania systemu prawnego w Polsce to mamy bardzo dużo.
1: Brud, tak.
0: Tak, przekraczanie prędkości, jazda po alkoholu. No ci wszyscy panowie, którzy... A tam jeden kieliszek więcej nie zaszkodzi, prawda? Ja nieraz słyszałem, no a tam po dwóch lampkach wina to przecież każdy może jechać. A we Włoszech to oni właśnie w ogóle nie mają...
1: We Włoszech, w ogóle tam na południu to oni jeżdżą i nic się nie dzieje, tak? No więc ty też się napij i jedź.
0: Więc system hakowania prawa jest w Polsce bardzo duży. Kiedyś, bardzo dawno temu, nieżyjący już profesor Wnuk Lipiński, taki bardzo wybitny socjolog, powiedział, że Polacy nauczyli się podstawowej rzeczy, takiego kultu cwaniactwa. Ja to w tym widzę, prawda? Okej, wszystko jest jak trzeba, już tego, ale zawsze można by, prawda, trochę obejść, trochę zakręcić.
1: A czy to nie zostało nam z komunizmu? No bo wtedy obchodzenie systemu było walką z systemem narzuconym.
2: Tak,
1: nie?
2: W dużym stopniu na pewno. Ja sobie też tym tłumaczę i to jest jakby...
0: Idźmy dalej, zabory.
1: No ale długo mamy taką historię, gdzie ten, który ustanawiał system, był najeźdźcą, no.
2: Tak. W związku z tym prawa, które ustala, też są, prawda, do odrzucenia i to jest bohaterstwo. Przerażające jest dążenie do uśmiercania.
0: Byłem świadkiem, kiedy zmieniano przepisy w Polsce kodeksu drogowego i wprowadzano ograniczenie do 60 do 50 km na terenie zabudowanym. I wyszło na komisji sejmowej, tylko w jeden sposób mówi, proszę panów, to jest, ja się na to nie zgadzam, uważam, to jest głupie ograniczenie, powinien się utrzymać 60, bo jak ja pokazywał na mapie, że jak jadę stamtąd i będę przestrzegał tych wszystkich przepisów, to moja droga wydłuży się tam o 25 minut. Na co przewodniczący komisji patrzy na niego, mówi, ale panie kolego, tego nikt nie będzie przestrzegał. No, czyli posłowie wiele lat temu przegłosowali prawo, mówiąc, panie kolego, nie będziemy go, nikogo nie będzie przestrzegał. I tak to wygląda.
1: To takie społeczne podejście może. Przecież wszyscy wiemy, że jak jest 50, to się 50 nie jedzie, a każdy chwali się tym, jaką ma ciężką stópkę i właściwie nawet w najbardziej katolickim środowisku, gdzie wydawałoby się, że przestrzeganie przepisów 50 jest nie bez powodu. To jest, według badań, pokazuje, że przy 50 samochód nie zabija człowieka. Oczywiście zdarzają się takie sytuacje, ale jakby standardowo 50 to jest potrącenie, a przy 60 to rośnie nie ciut więcej z każdym 10, tylko po prostu, bardzo mocno rośnie.
0: Więc hakujmy system. Tak jest. Hakujmy system.
1: No dobrze, ale... To znaczy, że udało się obejść prawo i że to już tak zostanie i że my przywykniemy, bo mam wrażenie, że to jest jeszcze większe rozciąganie i przyzwolenie na to, żeby prawo sobie, a praktyka sobie.
0: Ja myślę, że to już tak.
2: Na razie nie, chyba, że się zmieni po prostu władza, która rzeczywiście zastosuje, bo tutaj nie ma woli politycznej.
1: Pytanie,
2: no
1: na jaką
2: zwróćmy
1: musiałaby
2: uwagę,
1: się zmienić?
2: Że tu nie ma woli politycznej, bo to jest tak proste, w tym wypadku, prawda? Ponieważ jest prawodawstwo, jest oczywiste łamanie prawa. Nikt nie musi jakoś szczególnie pracować, żeby zebrać dowody. Po prostu nikt nie chce tego zrobić albo czuje się za słaby, prawda? Jeżeli chodzi o głosowanie, to by przegrali, no więc kalkuluje. Ja widzę jedynie w tym, no i wówczas będzie, jeżeli tak się stanie, jeżeli to zostanie zlikwidowane, no to oczywiście już wtedy włączy się w to Bruksela i wszystkie międzynarodowe możliwe organizacje, które uważają aborcję za osiągnięcie cywilizacyjne, a to jest owszem cywilizacja, ale z bardzo odległych wieków, bardzo odległych, kiedy rzeczywiście w Skandynawii wystawiano dziewczynki

0: nadliczbowe, na mróz po prostu. I to było powszechnie aprobowane.
1: Bardzo ważny element, dziewczynki.
0: Dziewczynki, właśnie dziewczynki, tak, a nie chłopców. I to się skończyło dopiero z przyjęciem chrześcijaństwa. Kościół bardzo ostro z tym walczył.
1: Bo warto też zwrócić uwagę, co podkreślają zwolennicy, znaczy działacze pro-life w Stanach Zjednoczonych, że przemysł aborcyjny w Stanach Zjednoczonych dotyka przede wszystkim kobiet, w sensie ofiarami są nienarodzone dzieci płci żeńskiej i kolorowi. Więc jest to i seksizm, i rasizm w jednym, a jednocześnie ogromny biznes. Ja myślę, że walka w Polsce no, będzie się toczyć, bo to jest takie społeczne, wcale niejednoznaczny odbiór. Ani w jedną, ani w drugą stronę, tak. Powiedziałbym, pro-life też niech nie będzie takie pewne siebie, że społeczeństwo za nimi stoi.
0: Nie stoi tak mocno, jak...
1: Jakby chcieli, tak powiem. Natomiast... W związku z tym pada podstawowe pytanie też, co powinno być dla nas, chrześcijan wierzących, celem.
2: I o to chciałabym też zapytać, życia. Dlatego że pani redaktor powiedziała, aż się władza nie zmieni. Natomiast trzeba przypomnieć, że przesłankę zdrowia psychicznego jako pierwszy podniósł minister zdrowia Prawa i Sprawiedliwości.
0: Tak,
2: to
0: pamiętam.
2: On wskazał, jakby, że tak, Trybunał powiedział, że aborcja eugeniczna jest zakazana, natomiast my mamy dla was tutaj taki lufcik.
0: Tak,
2: i proszę sobie go otworzyć, drzwi zostały wyważone, teraz mam wrażenie, że zdrowie psychiczne da się podciągnąć, wszystko da się podciągnąć pod zdrowie psychiczne, więc de facto jest łatwiej niż było i to za wskazaniem ministra Prawa i Sprawiedliwości. Dlatego to, co powiedział pan redaktor, do tego chciałam, nawiązując też jeszcze do Francji, trochę dotrzeć. Patrząc na Francuzów, którzy żyją w ekstremalnie nie jest to państwo, gdzie prześladuje się chrześcijan i według raportu Open Doors się nie wyświetla, bo to nie jest ta funkcja prześladowania, ale mówimy o cywilizowanej, konserwatywnej, chrześcijańskiej Europie, która bardzo się zmieniła. No i okej, nie musi być chrześcijańska, nie musi być konserwatywna, natomiast Francuzi musieli sobie znaleźć jakiś sposób na swoje funkcjonowanie w takim społeczeństwie, jakie mają, w takim systemie prawnym, jakie mają. No i może teraz, wiedząc, że właściwie nie ma partii, która byłaby taką partią, do której mógłby przystąpić Marek Jurek i zapisać jej i powiedzieć, że podziela jego poglądy, no bo znany jest z tego, że opuścił szeregi Prawa i Sprawiedliwości właśnie ze względu na ochronę życia, czy raczej na niechęć do uchwalenia jej przez Prawo i Sprawiedliwość wiele lat temu. Może to jest czas na szukanie innych rozwiązań. Znaczy, oczywiście warto zawsze próbować, by życie było chronione systemem prawnym, natomiast może też trzeba się pozbyć złudzeń, że to się kiedykolwiek wydarzy i obrać jakiś inny sposób działania.
1: Po prostu przykładów jest tak dużo, że tu powiedziałbym, powiem za siebie, ja tu nic mądrego nie wymyślę. Bractwo Małych Stópek, prawda, fundacja.
2: Stowarzyszenie Kreski.
1: Tak. To są osoby, to są instytucje, prawda, społeczne, które zajmują się przede wszystkim pomaganiem kobietom z dziećmi. Bo też przepraszam bardzo, bo pani redaktor mówiła o tym, że jest argument o lęku. Natomiast prawda jest też taka, że w Polsce, ja podejrzewam, obym się bardzo, bardzo mylił, że jednak jest pewna duża doza zezwolenia dla mężczyzn na zostawianie kobiety z kłopotem chorego dziecka. To jest bardzo powszechne.
0: Powszechne, podobno. Tak.
1: Więc jeżeli, przepraszam bardzo, z jednej strony pozwalamy właśnie oburzamy się na hakowanie systemu przez zwolenników aborcji, to dlaczego nie oburzamy się powszechnie na hakowanie systemu przez ojców, który, prawda, nie chce mieć kłopotu, sobie znajdzie życie bez kłopotu, już i to jest też ogromny problem i tu Kościół ma bardzo dużo do powiedzenia. Powiem tak, jeżeli słyszymy kazania i bardzo słusznie, że je słyszymy o niegodziwości zabijania życia poczętego, chciałbym słyszeć taką samą liczbę kazań o niegodziwości zostawiania żony z dzieckiem.
2: No i też jest pytanie, kto z czym dociera do kobiety, która jest w bardzo ciężkiej sytuacji i czy programy państwowe, chociażby Za życiem, działają, bo doświadczenie mojego najbliższego otoczenia jest takie, że Na papierze wyglądają pięknie. Proszę Państwa, ale to wiele mamy do zrobienia i tak sobie myślę, że ta Francja, na którą patrzyliśmy przez ostatnie dni i to, jak tam wiara jest żywa i że ta wiara nie ustaje i że trzeba działać w takich warunkach, w jakich jesteśmy i w takich czasach, w jakich jesteśmy, to jest też jakieś wskazanie. A protestować warto?
0: Tak, oczywiście zawsze. Zawsze. Oraz modlić się na różańcu. Ponieważ to jest także sprawa duchowa. Dlatego, że jeżeli społeczeństwo aprobuje śmierć, to co powiedział Jan Paweł II, że naród, który zabija własne dzieci, nie ma przyszłości. I to wcześniej czy później my myślimy w taki sposób bardzo, prawda, pozytywistyczny. No, jeżeli czegoś nie widać, jeżeli, prawda, nie, to tu jest jeszcze to właśnie podglebie duchowe i ono no, dosyć strasznie świadczy o politykach, o różnych, prawda, organizacjach, że to jest jakiś ogromny problem moralny. Coś nas naprawdę jesteśmy w jakimś wielkiej, ciemnej dolinie. Ale trzeba robić swoje, niezależnie od tego, jakie będą owoce. To już nie jest nasz resort. My mamy sprzeciwiać się, pomagać, modlić się właśnie i absolutnie nie poddawać się temu, dlatego że to jest kwestia uratowania także całej wspólnoty narodowej. Jestem absolutnie głęboko o tym przekonana, że jeżeli jakaś wspólnota narodowa właśnie zaczyna pozwalać na to, aprobować z radością, z dumą, prawda? Bo to było powiedziane z dumą, że ja, prawda, no jeden człowiek umrze, ale to jest wspaniałe, to jest przecież osiągnięcie. No to mamy poważny problem, ale absolutnie nie należy z tego powodu popadać w depresję, a tak jak powiedziałam, robić swoje, a owoce to już nie nasz resort.
2: Proszę Państwa, bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie. Alina Petrowa-Wasilewicz, Juliusz Gałkowski komentowali dla Państwa. Wcześniej była z nami jeszcze Agnieszka Huf z Gościa Niedzielnego. Ja życzę spokojnej, dobrej, błogosławionej niedzieli, cieszenia się tym latem w ciągu dnia i nieco chłodniejszym wieczorem, ale póki mamy takie słońce i póki mamy taką pogodę, to proszę pamiętać, że spacery są jak najbardziej wskazane. Oczywiście po tym, jak już Państwo Radia Plus wysłuchają wszystkiego, co u nas dobre. Do usłyszenia za tydzień. Już teraz mówię. Dziękuję bardzo. Weronika Kostrzewa.
3: Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Jungle Night powraca do outletu Factory Kraków. Minus 50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, 4F, Puma, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Factory Kraków.
5: Reklama.

0: Turysta zginął w Tatrach. Ratownicy apelują o rozwagę w górach. Rząd pozostanie przy władzy na Łotwie. Za chwilę relacja naszego reportera po wyborach. Powiemy też o świętokrzyskim mitingu kolarskim Olimpiad Specjalnych. Minęła 11. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek jednak śmiertelny wypadek w Olszycu Szlacheckim pod Siedlcami. Audi wypadło tam z drogi, kierujący 19-latek z Ukrainy zginął na miejscu. Do śmiertelnego wypadku doszło też w Tatrach. Nie żyje turysta, który spadł kilkaset metrów w rejonie przełęczy Zawrat. Mężczyzna był reanimowany przez świadków, a następnie przez ratowników TOPR. Śmigłowcem zabrano go do szpitala w Zakopanem, gdzie zmarł. O szczegółach Dominika Baraniec.
1: To nie jedyny poważny wypadek w Tatrach w ten weekend. Turysta spadł też z wysokości na szlaku z Koziej Doliny na Kozią Przełęcz. Pomocy potrzebowała również osoba, która po poślizgnięciu dostała urazu nogi. Dwie kolejne osoby spadły żlebem Kulczyńskiego. Śmigłowiec uczestniczył też w ratowaniu kobiety na szlaku między Zawratem a Świnicą. Według ratownika turystka utknęła tam w wyniku ataku paniki. Ratownicy apelują o rozwagę, bo choć niżej panuje jesień, to w górach zima i bardzo trudne warunki. Na szlakach jest ślisko i niebezpiecznie.
0: Dominika Baraniec, dziękujemy.
2: Wiadomości Radia Plus.
0: Wybory w cieniu rosyjskich prowokacji. Łotysze wybrali nowy parlament. Po przeliczeniu już prawie 100% głosów wiadomo, że przy władzy pozostanie obecna koalicja rządowa. Silną reprezentację w łotewskim parlamencie będą jednak miały partie prorosyjskie. Michał Rawa.
3: Ponad 35% głosów uzyskała Zjednoczona Lista premiera Łotwy Andrisa Kulbergsa. W sumie partie dotychczasowej koalicji rządowej będą miały 60 posłów w 100-osobowym parlamencie. Ponad 30 wprowadzą do niego partie prorosyjskie. Łotwa na pierwszym miejscu, władza suwerenna i nowi Łotysze. Na te ugrupowania głosują głównie rosyjskojęzyczni mieszkańcy Łotwy, którzy stanowią około 30% całego łotewskiego społeczeństwa oraz wyborcy, którzy krytykują łotewskie elity. Najważniejszym tematem kampanii wyborczej było bezpieczeństwo, przede wszystkim na granicy, bo Łotwa zmaga się z dużą presją migracyjną ze strony Białorusi.
0: I jeszcze wczoraj łotewskie służby informowały, że nie stwierdziły naruszenia prawa wyborczego.
2: Wiadomości Radia Plus.
0: 4000 pątników na pielgrzymce różańcowej w Rokitnie. Wierni przyszli do sanktuarium Matki Bożej cierpliwie słuchającej. Pielgrzymka w tym roku była dziękczynieniem za 200-lecie istnienia żywego różańca. Towarzyszyły jej też relikwie błogosławionej Pauliny Jaricot, która rozpoczęła dzieło żywego różańca w kościele.
2: Wiadomości Radia Plus.
0: W Sielpi niedaleko Końskich odbył się świętokrzyski miting kolarski Olimpiad Specjalnych. W rywalizacji wzięło udział około 60 zawodników z niepełnosprawnością intelektualną z całego województwa.
4: Dawaj się, Korup, dawaj do samej góry! Mocno!
5: Dzisiaj bardzo dobrze jeździło się.
6: Trudna trasa była, ale fajnie się jechało.
7: To daje dużo energii, motywacji, siły.
5: I fajna jest tu praca, aby było jeszcze więcej takich prac.
6: Podoba mi się. Można ze spotkać ze swoimi kolegami, koleżankami. Fajne wydarzenie.
0: Zawodnicy z 10 klubów województwa świętokrzyskiego rywalizowali w Sielpi w dwóch konkurencjach: indywidualnej jeździe na czas i wyścigu szosowym.

0: RMFM Plus.
1: Magdalena Szefernaker, witam bardzo serdecznie, a dzisiaj ze mną w studio generał dywizji dr Krzysztof Stańczyk, dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej. Witam, panie generale.
2: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Bardzo dziękuję za zaproszenie do państwa studia.
1: No ja bardzo się cieszę, że udało się zaprosić, bo chcieliśmy już w zeszłą niedzielę porozmawiać z panem generałem, kiedy było Święto Wojsk Obrony Terytorialnej 27 września, ale z racji na bardzo dużo różnych zobowiązań wynikających ze święta i też innych zobowiązań pana generała, rozmawiamy dziś, ale temat jak najbardziej cały czas aktualny. 9 lat istnienia Wojsk Obrony Terytorialnej. Czy po tym czasie możemy powiedzieć, że ta formacja sprawdziła się i faktycznie widzimy, że jest konieczność, potrzeba istnienia WOT-u w całym komponencie Sił Zbrojnych RP?
2: Szanowna pani redaktor, tak, to już 9 lat. Ale chciałbym podkreślić, że pierwsze trzy brygady, czyli Brygada Pierwsza Podlaska, Brygada Druga Lubelska i Brygada Trzecia Podkarpacka zostały utworzone w 2016 roku, zanim powstało Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej, zanim ukonstytuowało się to prawnie, jeżeli chodzi o ustawy. Czy formacja jest potrzebna? Dzisiaj nie pytamy o to, czy jest potrzebna, tylko pytamy, jak dalej będzie się rozwijać, jakie jeszcze zadania, kompetencje i zdolności formacja ma osiągać.
1: Już nikogo nie zastanawia, czy nikt o to nie pyta. Bardziej pytamy, czy widzimy, jak bardzo się już sprawdziła, tak? I jak bardzo jej wkład jest istotny.
2: I jak operacyjnie użyć Wojsk Obrony Terytorialnej? I my już wiemy, no dodam, że zadania ze Sztabu Generalnego i plany mobilizacyjne, ale przede wszystkim plany, które są za tak zwaną kratą, dotyczą Wojsk Obrony Terytorialnej i to są poważne zadania dla formacji, o których tutaj z racji jawności nie mogę powiedzieć, ale my już mamy swoje miejsce w strukturze dowodzenia i kierowania siłami zbrojnymi, w wojennym systemie dowodzenia i to się dzieje, panie redaktor, szanowni państwo, i wiemy, do czego jesteśmy przeznaczeni.
1: To w krótkich żołnierskich słowach, chociaż może być ciut dłużej, czym różni się bycie terytorialsem od żołnierza Wojska Polskiego? Jaka jest tutaj zasadnicza różnica?
2: Szanowni państwo, pani redaktor, przede wszystkim żołnierz zawodowy to jest jego służba i praca. Przychodzi codziennie od 7 do 15, do 15:30, ale oczywiście mówię tutaj o aspekcie służby. Ta służba może być dłuższa, jeżeli chodzi o codzienny dzień pracy, dzień służby. Jeżeli chodzi o żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, typowego żołnierza obrony terytorialnej, to jest przede wszystkim ochotnik wolontariusz, który najpierw przychodzi do nas na szkolenie podstawowe, 16-dniowe, zakończone przysięgą wojskową, a następnie przechodzi przez cały cykl szkolenia, 3-letni. W pierwszym roku jest to szkolenie indywidualne, zakończone szkoleniem zintegrowanym 2-tygodniowym. W ramach tego szkolenia indywidualnego każdy z ochotników, każdy z żołnierzy właśnie po tej przysiędze wojskowej ma obowiązek przyjścia raz w miesiącu na szkolenie rotacyjne. To jest 2-dniowe, sobota, niedziela, w weekend. Następnie kolejnym etapem, czyli drugim rokiem szkolenia, jest to szkolenie specjalistyczne, również zakończone szkoleniem zintegrowanym i również przychodzi w każdy weekend miesiąca. I szkolenie zespołowe, trzeci rok szkolenia, zakończone również szkoleniem zintegrowanym. Całość cyklu trwa 136 dni szkoleniowych. Mam tutaj na myśli weekendy i te 2-tygodniowe szkolenia na koniec każdego roku cyklu szkoleniowego. To są przede wszystkim wolontariusze, ochotnicy, na co dzień ludzie pracujący, uczący się, wykonujący różne zawody, a dodam, że mamy bardzo ciekawe społeczeństwo, ciekawych żołnierzy, doktorów, naukowców. Ostatnio spotkałem mojego byłego wykładowcę z Akademii Sztuki Wojennej, który również jest z mojej formacji na przysiędze w Wilanowie. Oczywiście byłem bardzo zdziwiony, ale również zadowolony, że wstąpił do naszej formacji.
1: No to co ich tam najbardziej przyciąga? Bo jak rozumiem, oni oprócz tego, że raz mają szkolenia, dwa, że muszą być w gotowości, trzy, przede wszystkim prowadzą swoje normalne życie, tak? Również zawodowe czy prywatne, rodzinne. Co powoduje, że oni chcą przyjść do tej formacji? Bo podejrzewam, że nie są to pieniądze.
2: Nie, to aspekt finansowy i w większości żołnierzy, praktycznie dla wszystkich żołnierzy, jest drugorzędnym. Przede wszystkim to chęć służenia ojczyźnie, lokalnej społeczności, rozwoju, poznania naszej struktury, poznania systemu szkolenia. No i w sytuacji, gdzie za wschodnią granicą dzieje się wojna, coraz więcej ochotników, żołnierzy chce się szkolić, umieć posługiwać się bronią, udzielać pomocy rannemu, również zachować się w różnego rodzaju sytuacjach. A dodam, że oprócz tego programowego szkolenia Wojska Obrony Terytorialnej realizują program gotowości dla ludności cywilnej, gdzie można się zapisać przez aplikację mObywatel i każdy z obywateli, czy w ramach szkolenia indywidualnego, czy zespołowego, tak jak Państwa redakcja, może przyjść i się szkolić. Ale wracając do terytorialsów, to są przede wszystkim ochotnicy, ludzie z pasją, z zaangażowaniem, którzy poświęcają swój czas wolny, głównie w weekendy, aby się szkolić, aby się doskonalić.
1: Ile jest osób teraz należących do WOT-u? Jaka to jest liczba?
2: Szanowni Państwo, na dziś liczba to jest około 46 tysięcy żołnierzy, z tego 38 tysięcy żołnierzy to są żołnierze terytorialnej służby wojskowej. Bo chciałbym podkreślić, że nasza formacja głównie składa się z żołnierzy terytorialnej służby wojskowej. To jest około 90% całości struktury.
1: Kobiety. Czy kobiety też mogą przystąpić? No wiemy, że tak. Czy muszą spełnić jakieś specjalne wymogi dodatkowe, czy w zasadzie wymogi są takie same dla wszystkich, dla kobiet i dla mężczyzn?
2: Jeżeli chodzi o wymogi, to są dla wszystkich takie same, czyli skończone 18 lat, obywatelstwo polskie, niekaralny, dobra sprawność fizyczna, ale też jeżeli chodzi o aspekt zdrowotny, przejście komisji kwalifikacyjnej, mówię tutaj o zdrowiu. I to są główne wymogi zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn. Na dziś w formacji służy ponad 8,5 tysiąca kobiet i jesteśmy aktualnie po konferencji Kobiety NATO. W sobotę odbyła się konferencja Kobiety NATO w 5. Mazowieckiej Brygadzie, coroczna konferencja, gdzie rozmawiamy właśnie o sytuacji kobiet nie tylko w Wojskach Obrony Terytorialnej, ale również w całych Siłach Zbrojnych.
1: To zapytam jeszcze o ten aspekt finansowy, który, tak jak wspomnieliśmy, no nie jest najważniejszy, ale jednak no jest też ten element, ile uposażenia taki terytorial otrzymuje, jakie to są w ogóle kwoty?
2: Jeżeli chodzi o szeregowego, to na dzisiaj za każdy dzień służby to jest 182 zł plus za gotowość bojową, a warunkiem otrzymania tej kwoty za gotowość jest bycie na rotacji. Właśnie to jest 182 zł dziennie za każdy dzień plus 600 zł za gotowość. Ta kwota nie jest opodatkowana, to znaczy nie wlicza się do dochodów, nie jest opodatkowana, jeżeli chodzi o aspekt tutaj podatkowy. Dodatkowo żołnierze, którzy wstąpią w nasze struktury, będę teraz tutaj takim bardziej reklamodawcą,
1: ambasadorem
2: tego i cały czas podkreślam, że Wojska Obrony Terytorialnej są doskonałym balansem pomiędzy służbą a pracą. Żołnierze mają też 78% zniżki na PKP, jeżeli chodzi o bilety. Możliwość rozwoju przede wszystkim. Mogą zostać oficerami, podoficerami w ramach projektu Sonda, projektu Agricola. I dajemy tym żołnierzom, naszym kandydatom na oficerów, na podoficerów możliwość takiego rozwoju.
1: A czy na pewno dochodzi do takiej rotacji w tym sensie, że wymiana, jedni odchodzą, drudzy przychodzą, bo podejrzewam, że nie zawsze mimo wszystko, mimo chęci, mimo, nie wiem, pasji, potrzeby służby ojczyźnie jest taka możliwość, żeby to połączyć z obowiązkami zawodowymi. Czy są tutaj jakieś ułatwienia, czy są jakieś, nie wiem, możliwości usprawnienia tego, żeby ten należący do WOT-u żołnierz miał jakąś możliwość pogodzenia tego lepiej z pracą?
2: Tak, wysyłamy do pracodawców, mamy też taki program Pracodawca Przyjazny WOT i nasi pracodawcy mają od 2025 roku ulgi. Mówię tutaj o przedsiębiorcach prywatnych, którzy zatrudniają swoich pracowników i są żołnierzami terytorialnej służby wojskowej. Są tutaj ulgi dla przedsiębiorców, ulgi podatkowe, ale też wysyłamy, robimy spotkania coroczne z pracodawcami, którzy zatrudniają największą ilość właśnie naszych żołnierzy. Mówimy też, z czym to się wiąże. Zapraszamy ich na galę, na nasze święta. Ale również żołnierze informują, bo chciałbym podkreślić, że dziś ponad 1300 żołnierzy zaangażowane jest w różnego rodzaju operacje. Mówię przede wszystkim o wschodnią granicę państwa, o ochronie Jasionki i tam nasi żołnierze to są głównie żołnierze terytorialnej służby wojskowej, którzy zwalniają się na 2 tygodnie, biorą urlop bezpłatny od pracodawcy i służą na granicy wschodniej czy północnej, jeżeli chodzi o granicę z Litwą. I ci pracodawcy są informowani.
1: A wynagrodzenie żołnierza WOT-u i takiego żołnierza zawodowego, jakie to są widełki? Jaka to jest różnica, mówiąc już wprost?
2: To się różni. Dzisiaj szeregowy zawodowy ma około 6 tysięcy złotych, mówię brutto. A tak jak powiedziałem, żołnierz terytorialnej służby wojskowej za każdy dzień 182 zł i 600 zł za gotowość bojową. To jest nieopodatkowane oczywiście.
1: Czy widać, że później ci, którzy są w WOT-ie, przechodzą do zawodowej służby wojskowej?
2: Tak, zdecydowanie. Jeżeli, jak formowała się formacja, to większość naszych żołnierzy, przede wszystkim kadry dowódczej, była formowana z wojsk operacyjnych. Na dziś naszym głównym źródłem zasilania, jeżeli chodzi o kadry, osoby, żołnierzy, to jesteśmy właśnie samowystarczalni. To my rekrutujemy z własnych zasobów żołnierzy terytorialnej służby wojskowej, którzy spełniają odpowiednie wymagania, są po kwalifikacjach w jednostkach wojskowych i to dowódcy jednostek wojskowych decydują oczywiście po kwalifikacjach z WF-u, regulaminach, rozmowie kwalifikacyjnej również z psychologiem i to oni decydują, kogo wyznaczają na te stanowiska. Kolejnym źródłem są oficerowie w ramach kursów Agricola, które realizujemy na Akademii Wojsk Lądowych i w Wojskowej Akademii Technicznej. To też są nasze zasoby, z których rekrutujemy. Ale chciałbym podkreślić, że w ubiegłym roku ponad 1000 żołnierzy odeszło do wojsk operacyjnych. Zasilamy przede wszystkim jednostki 18 Dywizji i jednostki wojsk operacyjnych z naszych żołnierzy.
1: My rozmawiamy z generałem Krzysztofem Stańczykiem, dowódcą Wojsk Obrony Terytorialnej. Zostańcie Państwo z nami, za chwilę wracamy do naszej rozmowy.
0: Rozmowa na plus. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Reklama.

0: Rozmowa na plus.
1: Magdalena Szefernaker, a my rozmawiamy z generałem dywizji, doktorem Krzysztofem Stańczykiem, dowódcą Wojsk Obrony Terytorialnej. Panie generale, 9 lat, już powiedzieliśmy, że to dużo i niedużo, ja tak się zastanawiam, czy to sporo czasu. No wydaje się, że sporo czasu i można dużo różnych projektów zrealizować, doświadczeń. Patrzę przede wszystkim na to, co nas spotkało w tym czasie. Pandemia, granica z Białorusią, klęski żywiołowe, powódź, operacja Feniks, te wszystkie doświadczenia, no i oczywiście trwająca cały czas wojna za naszą wschodnią granicą. Jak pan ocenia doświadczenia, które zdobyliście i wpływ na to, w jaki sposób teraz funkcjonują Wojska Obrony Terytorialnej? Czy one przez ten czas się zmieniły? Jak te doświadczenia ukształtowały formację?
2: Szanowna pani redaktor, szanowni państwo, przede wszystkim to przez te 9 lat stworzyliśmy 20 brygad obrony terytorialnej. W każdym województwie jest już brygada, są brygady obrony terytorialnej. Ostatnie dwie brygady, 15 Lubuską Brygadę Obrony Terytorialnej i 17 Opolską Brygadę Obrony Terytorialnej sformowaliśmy w 2024 roku, właśnie w okresie operacji Feniks. I na przestrzeni tych lat, jak pani redaktor wspomniała, realizowaliśmy różne zadania. Czy to operacja Niezawodna Pomoc w czasie kryzysu na Ukrainie, Odporna Wiosna, operacja Feniks, ale przede wszystkim również operacje wsparcia lokalnej społeczności w ramach zarządzania kryzysowego, bo chciałbym podkreślić, że dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej jest szefem Centrum Zarządzania Kryzysowego Ministerstwa Obrony Narodowej. To dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej na polecenie ministra, na wniosek wojewody kieruje siły i środki do...
1: Czyli mówiąc w skrócie pan.
2: Tak, do wsparcia lokalnej społeczności. I te zadania ewoluują i będą naprawdę się zmieniały, ale operacja Feniks pokazała przede wszystkim współdziałanie z wojskami operacyjnymi, bo nie tylko Wojska Obrony Terytorialnej realizowały tam zadania, ale również wojska operacyjne, również Akademie Wojsk Lądowych. Ponad 23 tysiące w tej operacji wzięło udział. Operacja trwała od września 2024 roku do końca kwietnia 2025 roku, ale proces odbudowy na tych terenach popowodziowych dalej trwał i jednostki przede wszystkim wojsk inżynieryjnych były w to zaangażowane. I nasza struktura, nasze zadania ewoluują, ale też przede wszystkim bardziej kierujemy się i zmierzamy w kierunku zadań operacyjnych. I mam nadzieję, że w sytuacji, gdzie powstanie obrona cywilna, właściwie już się tworzy, część z tych zadań kryzysowych będzie przekazana do oddziałów obrony cywilnej, a my skupimy się na naszych głównych zadaniach, jakim jest wsparcie wojsk operacyjnych, wsparcie Straży Granicznej na granicy, ale przede wszystkim działaniach bojowych.
1: No właśnie mówi pan o tych głównych działaniach, bo przez ostatnie lata, no ale też takie były okoliczności, widzieliśmy te działania pomocowe bardziej, tak? Jeżeli chodzi o też ludność cywilną, jak chociażby przy powodzi, tak? Mówiąc krótko. Natomiast nie jest to głównym celem istnienia i funkcjonowania WOT-u.
2: Naszym zadaniem jest wsparcie oczywiście lokalnej społeczności. Doktrynalnie tak to jest zapisane i dalej będziemy to realizować. Ale tak jak powiedziałem, kierujemy się i idziemy bardziej w kierunku działań bojowych, wsparcia wojsk operacyjnych, zabezpieczenia tych działań, ale również mamy swoje zadania w ramach zadań gotowości bojowej i mobilizacyjnej. I te zadania, które do tej pory realizowaliśmy, myślę, że będą też się zmieniały. Aktualnie pracujemy nad nową doktryną Wojsk Obrony Terytorialnej, gdzie również są elementy dotyczące komponentu obrony pogranicznej.
1: No i właśnie o to zadanie chcę zapytać pana generała. Do czego to zadanie jest przeznaczone? Jakie są jego główne, najważniejsze etapy? Żeby bardziej nam przybliżyć słuchaczom, o co w tym chodzi?
2: Szanowna pani dyrektor, szanowni państwo, od 2021 roku siły zbrojne są na granicy od momentu kryzysu granicznego. Aktualnie obserwujemy, że ta granica z Białorusią jest bezpieczna. Nie ma takiej ilości przejść.
1: Ale rozumiem, że zdarzają się, tak?
2: Zdarzają się, ale to jest na dobę to jest bardzo mało, jeżeli chodzi o te przejścia. I komponent obrony pogranicza został zbudowany w pierwotnej wersji, czyli wersji 1.0. Był sformowany z dwóch batalionów brygady pierwszej podkarpackiej, z dwóch batalionów czwartej w armii

0: miejsc składowania sprzętu, m.in. jeże, schrony betonowe, które są składowane przy tych brygadach. I docelowym zadaniem komponentu obrony pogranicza będzie wsparcie Straży Granicznej, a wycofanie wojsk operacyjnych.
1: Czyli nie przejmowanie zadań Straży Granicznej.
0: Nie przejmujemy zadań Straży Granicznej, bo za to odpowiada Straż Graniczna, ale dalej będzie wsparcie już tylko i wyłącznie komponentem obrony pogranicza. Wojska operacyjne będą wycofane.
1: Czy inne kraje biorą przykład z WOT-u? Ostatnio czytałam, że są takie sytuacje, że chcieliby od nas uczyć się, jak budować Wojska Obrony Terytorialnej. No, pan generał na pewno ma takie rozmowy i może dzielić się swoim doświadczeniem z innymi.
0: Tak, chciałbym dodać, że naszym wzorcem była Gwardia Narodowa Stanów Zjednoczonych. Ściśle współpracujemy z Gwardią Narodową Illinois, a powiem dlaczego, ponieważ od 30 kilku lat byliśmy razem na misjach, czy to w Iraku, czy w Afganistanie, i tam był element tej gwardii. Ale nie przełożyliśmy wszystkiego jeden do jeden, jeżeli chodzi o budowę naszych struktur. I tak jak powiedziałem, na dzisiaj mamy 20 brygad obrony terytorialnej, prawie 46 tysięcy żołnierzy. I rzeczywiście inne kraje, Czechy, Słowacja, Niemcy również, patrzą na nas i chcą korzystać z naszych doświadczeń, jeżeli chodzi o budowanie swoich struktur. Oczywiście każdy kraj jest inny i inne są zasoby osobowe, inne są zasoby sprzętowe i finansowe, no bo nie da się zrobić struktury bez sprzętu. I na dzisiaj skupiamy się na wyposażeniu indywidualnym żołnierzy, ale również na tym sprzęcie specjalistycznym, jak między innymi drony, gdzie też bardzo ważną rolę, jeżeli chodzi o doświadczenia z Ukrainy, w naszej strukturze te drony będą odgrywały.
1: Jak bardzo jesteście posunięci w tym wykorzystywaniu dronów, bo też wiem, że specjalne drukarki zostały zamówione, czy już funkcjonują do produkcji dronów?
0: Tak, rzeczywiście już funkcjonują laboratoria dronowe w 4 brygadach. Aktualnie jesteśmy na etapie budowy całego batalionu dronowego w jednej z brygad obrony terytorialnej, jako batalionu eksperymentalnego, na wzór batalionu 17 Brygady Zmajzowanej z Międzyrzecza. To będzie tak zwany batalion 44 i ten element batalionowy również pojawi się w naszych strukturach, ale docelowym działaniem, jeżeli chodzi o Wojska Obrony Terytorialnej i nie tylko, całe Ministerstwo Obrony Narodowej, jest to, aby wyposażyć każdego żołnierza w indywidualny dron, żeby go ostrzegał przed zagrożeniami, aby mógł też zwalczać. I to się dzieje, jeżeli chodzi o Inspektorat Bezzałogowych Systemów Uzbrojenia. Sukcesywnie drony dostarczane są do Sił Zbrojnych i do naszej formacji również.
1: 46 tysięcy osób należących, tak, do WOT-u, i kiedy wszyscy będą mogli być wyposażeni w te drony? Bo rozumiem, że to sukcesywnie, tak?
0: Tak, to
1: się dzieje.
0: Jest wszystko zgodnie z planem modernizacji technicznej.
1: A kiedy jest ta meta, ten cel, ten termin końcowy?
0: Czy ta meta się skończy, ale takim głównym i docelowym naszym rokiem to jest rok 2030, gdzie według planu modernizacji technicznej będzie to nasycenie, jeżeli chodzi o sprzęt w Wojskach Obrony Terytorialnej, około 70%.
1: Jaka jest największa bolączka, największe wyzwania, jeśli chodzi o zarządzanie Wojskami Obrony Terytorialnej? Czego najbardziej brakuje? Nie wiem, czy to jest sprzęt, czy to ludzie, czy inny jeszcze obszar.
0: Ja na dziś, panie redaktor, szanowni państwo, nie martwię się o zasoby osobowe, bo dziś mamy zasoby osobowe i, tak jak powiedziałem, zasilamy wojska operacyjne. Część żołnierzy, która jest rotacja, fluktuacja tych żołnierzy, odchodzi jako rezerwy wyszkolone, ale na dziś skupiam się głównie na komponencie obrony pogranicza i wyposażeniem tych jednostek wojskowych zaliczanych do tieru pierwszego, bo chciałbym podkreślić, że szef sztabu generalnego wydał rozkaz i skategoryzował jednostki sił zbrojnych do różnego rodzaju tierów, do 3 zasadniczych tierów, 1, 2 i 3. Wszystko to uzależnione jest od sprzętu i zasobów osobowych. Tak jak powiedziałem, nie martwię się o zasoby osobowe, bo te zasoby osobowe na dzisiaj mam i myślę, że będę utrzymywał dalej na takim wskaźniku, jakim są, ponad 80% ukompletowania. Ale główną bolączką jest sprzęt, no bo budujemy, tak jak powiedziałem, 20 brygad obrony terytorialnej w krótkim czasie, 9 lat, to trzeba to wszystko wyposażyć, doposażyć indywidualnie sprzęt przede wszystkim specjalistyczny, jak radiostacje i innego rodzaju sprzęt, również pojazdy.
1: No rozumiem, że tu chodzi o środki finansowe, żeby były, tak ale na zakup sprzętu, one też idą z programu SAFE?
0: Tak,
1: są wykorzystywane?
0: Idą z programu SAFE, dokładnie. Mówię tutaj o kamizelkach, mówię tutaj o broni, ale też w ramach planu modernizacji technicznej do 2030, nawet drugiego roku.
1: Czyli ma pan takie przemyślenia, że tych środków może być niewystarczająca ilość, że może ich zabraknąć na sprzęt?
0: Nie, jest to w planie modernizacji technicznej i te środki, jeżeli są już w planie, to

0: są już przeznaczone na ten sprzęt. Oczywiście to idzie wszystko w czasie, bo nie uda się wszystkiego zakupić w jednym roku. Wszystko idzie zgodnie z planem.
1: My rozmawiamy z doktorem Krzysztofem Stańczykiem, dowódcą Wojsk Obrony Terytorialnej i za chwilę kontynuujemy naszą rozmowę. Zostańcie Państwo z nami.
2: Rozmowa na plus.

0: Rozmowa na plus.
1: Magdalena Szefernakiera, ze mną niezmiennie generał dywizji Krzysztof Stańczyk, dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej. Rozmawiamy o funkcjonowaniu, o działaniach Wojsk Obrony Terytorialnej, o tym, co już się wydarzyło. Zapytam też, co przed nami, ale zanim o tym, chciałam zapytać o historię pana generała, jak to w ogóle się stało, że pan trafił do wojska. Wiem, że pan ma też za sobą udział w misjach zagranicznych, jak chociażby w Afganistanie czy w Iraku. Jaka jest pana historia?
2: Pani redaktor, historia jest prosta. Jak każdy młody człowiek po skończeniu szkoły średniej zastanawia się, co będzie dalej robił. I chyba gdzieś tam od zawsze moim marzeniem było pójście do wojska i swoją przygodę z wojskiem rozpocząłem w 90 roku jako słuchacz, jako student w Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Rakietowych i Artylerii w Toruniu. I przez 4 lata edukowałem się w kierunku właśnie bycia dowódcą plutonu. Wtedy to był inżynier pola walki, bo taki tytuł otrzymaliśmy po zakończonym 4-letnim cyklu szkolenia. I trafiłem do liniowej jednostki, jaką była 9. Brygada Kawalerii Pancernej w Breniewie. Tam dopiero tego rzemiosła żołnierskiego się nauczyłem. Od podoficerów, od ludzi, którzy byli moimi podwładnymi, ale którzy wiele mnie nauczyli. Poligony, zadania, które były realizowane w ramach tej służby w 9. Brygadzie. Między innymi byłem również na misjach w Afganistanie, w Syrii i w Iraku. W Afganistanie szkoliłem armię afgańską i to doświadczenie, które gdzieś tam zdobyłem w ramach, zarówno w kraju, jak i misji, staram się przekładać tutaj na służbę w Wojskach Obrony Terytorialnej.
1: No ale to tak pan bardzo w żołnierskich słowach opowiedział. Mnie zastanawia inny wątek, czy inne miejsce. Czynnik ludzki. Jeszcze zanim zaczęliśmy rozmawiać na antenie, powiedział pan, że najważniejszy jest czynnik ludzki, jeżeli chodzi o przystąpienie kogoś, czy do WOT-u, czy rozumiem w ogóle szeroko patrząc całościowo do wojska. Co to znaczy? Jak pan rozumie to znaczenie, czynnik ludzki jest najważniejszy?
2: Pani redaktor, szanowni państwo, najważniejszym podstawą każdej organizacji jest człowiek. I dla nas podstawą jest żołnierz, który przychodzi do nas do służby, który chce, którego staramy się w jakiś sposób zagospodarować, jego przede wszystkim talent. I u nas zarządzanie talentami, mówię, w naszej strukturze jest bardzo ważne. Bo nie sposób zaszufladkować żołnierza między w jakieś ramy. Ale jeżeli ktoś się nie sprawdza na tym stanowisku, tak jak pani ma kompetencje miękkie na przykład, to mamy również dla pani miejsce u nas w sekcji komunikacji.
1: Czyli ja też mogłabym wstąpić do WOT-u. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Rozważa, ale jeszcze do kobiet wrócimy.
2: Tak. Ale ten czynnik ludzki to również lider. I chciałbym podkreślić tutaj bardzo ważną rolę pierwszego dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej, który jako, mówię o panu generale Kukule, który jako lider starał się nam wpoić, dowódcom brygad i przede wszystkim podwładnym, że ten człowiek, ten żołnierz, to nie jest tylko przestrzeń, to jest przede wszystkim człowiek, który przychodzi do nas, bo chce. I my musimy zagospodarować jego czas, prywatny czas, w ten sposób, aby był po każdym szkoleniu rotacyjnym, podstawowym, wyrównawczym, czy szkoleniu zintegrowanym, o których wspomniałem wcześniej, był zadowolony i chciał przyjść na następne szkolenie, żeby był ciekawy. I ta atrakcyjność szkolenia, którą staramy się realizować każdego weekendu dla naszych żołnierzy, jest bardzo ważna. Ale tak jak podkreślam, naszym głównym celem jest człowiek.
1: Głównym celem jest człowiek. Powiedział pan też o kobietach, znaczy zwracając się do mnie, że mogę przybyć. Nie wiem, jak ja bym to wszystko połączyła, pogodziła. Natomiast faktycznie bardziej dla mnie istotna jest rola kobiet, jaką pełnią, bo to, że kobiety są, to, że kobiety przychodzą, tak, wiemy, to widać też często medialnie, można takie informacje znaleźć, że kobiety wstępują do WOT-u i w ogóle Wojsko Polskie nie jest tylko dla mężczyzn. Jak pan ocenia rolę i znaczenie kobiet w Wojskach Obrony Terytorialnej, patrząc przez to swoje już kilkuletnie doświadczenie?
2: Przede wszystkim wspomniałem o liczbie kobiet. To jest ponad 8,5 tysiąca kobiet w naszych strukturach. Te kobiety, jak z nimi rozmawiam, pytam, co było powodem, że pani przyszła do Wojsk Obrony Terytorialnej, bo to jest duży wysiłek fizyczny, mentalny, zostawienie dzieci, rodziny, obowiązków. I główne odpowiedzi to są takie. Teraz mam czas dla siebie. Do tej pory miałam dzieci, spełniałam się zawodowo, a teraz mam czas, aby zrobić coś dla siebie, że zawsze chciałam przyjść do wojska, zawsze chciałam gdzieś mieć przygodę z mundurem i teraz jest ten czas dla tych kobiet. Część z tych pań, które służą jako żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej, jako żołnierze Terytorialnej Służby Wojskowej, wstępuje również do nas jako żołnierze zawodowi. Oczywiście po spełnieniu tych kryteriów, które są wymagane dla każdego żołnierza, czyli kwalifikacje związane z WF-em, regulaminami, rozmową kwalifikacyjną. Dużo osób, kobiet podnosi swoje kwalifikacje, chociażby w ramach kursów sonda, w ramach kursów dla oficerów Agrykola, które realizujemy na Akademii Wojsk Lądowych i Wojskowej Akademii Technicznej.
1: No ja myślę, że dużo pani nas słucha, ale też i panów, gdyby ktoś z naszych słuchaczy chciał wstąpić do WOT-u, gdzie się powinien zgłosić?
2: Przede wszystkim w każdej brygadzie są rekruterzy. Można wejść sobie na stronę takiej brygady z danego województwa, w którym mieszkamy, ale również zgłosić się do Wojskowego Centrum Rekrutacji. Też w każdym mieście większym jest takie Wojskowe Centrum Rekrutacji, które wskaże i przeprowadzi przez tą ścieżkę, jeżeli chodzi o rekrutację do danej jednostki wojskowej. I zaczynamy to, jeżeli ktoś nie miał przygody z wojskiem, tak jak pani redaktor, zaczyna to szkoleniem podstawowym, kończy się to przysięgą wojskową i otrzymuje pani kalendarz szkolenia, o którym powiedziałem, na cały rok z weekendami, w które powinna pani się zjawić, gdzie powinna pani być na tym szkoleniu sobotnio-niedzielnym.
1: A co w sytuacji, kiedy ktoś stwierdzi, że jednak nie podoła? Czy może w trakcie zrezygnować? Czy tu jakieś obostrzenia są?
2: Tak jak powiedziałem, jest to służba dobrowolna, ochotnicza i w każdym momencie ten żołnierz może zrezygnować. I tutaj nie ma z tego tytułu żadnych restrykcji. Żołnierz się rozlicza z umundurowania i przechodzi do pasywnej rezerwy.
1: Okej. Czyli jest nadzieja, można spróbować. Od 2025 roku obowiązuje ustawa o ochronie ludności i obronie cywilnej. To temat, który jest bardzo wszechobecny i w debacie medialnej, społecznej i też politycznej wszelaki. Jak pan generał ocenia teraz moment naszej świadomości w ogóle dotyczącej tego, jak powinniśmy reagować w sytuacji zagrożenia, niebezpieczeństwa, kryzysu? Nie mówię tylko o wojnie, ale w ogóle w sytuacji jakiegokolwiek zagrożenia. Czy przez ten czas społeczeństwo jest lepiej wyedukowane, czy wzrosła nasza świadomość?
2: Redaktor, myślę, że powinniśmy przede wszystkim zacząć od siebie. I rzeczywiście są różnego rodzaju doniesienia medialne z Ukrainy i to, co tam się dzieje, również przy naszej wschodniej granicy, między innymi do Rochusku. I programy, które proponuje Ministerstwo MSWiA, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach OLIOC, ale również program gotowości, który realizujemy jako Wojska Obrony Terytorialnej, pomogą nam jako osobom cywilnym, przepraszam, pani jako osobom cywilnym i wszystkim słuchaczom, którzy nas słuchają, a przede wszystkim ludności, zrozumieć pewne aspekty, jak się zachować, na przykład na wypadek zauważenia osoby na ulicy, czy udzielić mu pomocy, jak zatamować krwotok, jak reagować w sytuacji ataku cyber. I też mamy zajęcia z cyberhigieny, gdzie pokazujemy proste techniki, jakie można zainfekować nasz telefon, klikając kilkukrotnie na link i wtedy się okazuje, że pieniądze z naszego konta zniknęły w jakimś tam czasie.
1: A tych działań jest cała masa, mówiąc krótko. Gdybyśmy teraz zrobili jakąś sondę wśród naszych słuchaczy, czy ktokolwiek stał się kiedyś ofiarą takiego ataku, podejrzewam, że niestety byłoby na pewno jakaś część odpowiedzi na tak.
2: Zgadza się. I my tutaj w ramach tego programu w gotowości również pokazujemy, jak spakować plecak swój, ewentualnie jakie rzeczy wziąć niekoniecznie do plecaka, tylko do potrzebne w sytuacji zagrożenia, gdzie trzeba się szybko ewakuować. Mieć go pod ręką, oby nie korzystać z niego, ale mieć go pod ręką, że wiem, gdzie mam dokumenty, gdzie mam rzeczy i co mam z sobą zabrać w sytuacji właśnie ewakuacji, chociażby do schronu. Dzieje się to na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu, gdzie są co jakiś czas ogłaszane alarmy schronowe.
1: No najpierw muszę wiedzieć, gdzie ten schron jest. Jak pan mówi, że udać się do schronu, ja nie bez kozery pytam o te schrony, bo faktycznie chyba ta liczba schronów zbytnio nie wzrosła od momentu, kiedy ustawa została wprowadzona, około 1900 schronów na terenie Polski. Oczywiście nie tylko są schrony, tak? Są też miejsca ukrycia, które może nie muszą spełniać wszystkich wymogów dotyczących schronów, ale bardzo łatwo jest krytykować i mówić, że coś jest niewłaściwie zrobione. Ja patrzę chociażby na te działania dotyczące wspomnianego już wielokrotnie przez media poradnika bezpieczeństwa. państwa, który trafił do mieszkańców, do obywateli Polski. Czy ten program w gotowości? Czy mówimy tutaj o tym, o ustawie, tak? W moim odczuciu działań jest podjętych sporo. Nie wiem, czy wszystkie, może nie wiem, może są trafione, ale niekoniecznie, czy są dobrze realizowane, czy są w punkt. Ja patrzę na to jeszcze inaczej. Mam takie odczucie i poczucie, że brak takiej edukacji dotyczącej, jak reagować w sytuacji zagrożenia, niebezpieczeństwa od podstaw, już od w zasadzie szkoły podstawowej, czyli od najmłodszych lat, że nie ma wprowadzonego takiego systemu, że my od najmłodszych lat w zasadzie uczymy się, jak przygotować się, nie wiem, ewakuacja, tak? Kiedy jakiekolwiek zagrożenie nas spotyka, jak po prostu funkcjonować, jak działać?
2: Zdecydowanie zgadzam się z panią redaktor. Rzeczywiście ta edukacja musi być od najniższego poziomu, jeżeli chodzi o szkoły podstawowe czy szkoły średnie. I na dzisiaj jako Wojska Obrony Terytorialnej współpracujemy ze 169 oddziałami przygotowania wojskowego. I moi żołnierze z poszczególnych brygad obrony terytorialnej szkolą, oprócz tej edukacji wojskowej, to właśnie w sytuacjach, jak się zachować, gdzie się schować na wypadek alarmu. I to się wszystko dzieje. Ale jeszcze raz, słusznie pani zauważyła, musimy to zacząć od edukacji w szkołach podstawowych, średnich, ale przede wszystkim od samych siebie.
1: I na zakończenie pytanie, jakie teraz najważniejsze działania stoją przed WOT-em? Co przed państwem? Jakie plany na najbliższy czas? Pewnie jest tego sporo.
2: Skupiamy się na trzech jakby filarach. Przede wszystkim gotowość bojowa i mobilizacyjna jednostek Wojsk Obrony Terytorialnej i wypełnianie tych tierów, o których wspomniałem, tych kategorii gotowości bojowej. Komponent obrony pogranicza, gdzie aktualnie zmienia się struktura tego elementu, tych czterech brygad obrony terytorialnej przechodzących w brygady obrony pogranicza. I w listopadzie jedno z najważniejszych ćwiczeń, które stoi przed dowództwem Wojsk Obrony Terytorialnej w ramach właśnie naszego miejsca i roli, jeżeli chodzi o wojenny system dowodzenia.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim i państwa gościem był generał dywizji dr Krzysztof Stańczyk, dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej. Dziękuję, panie generale.
2: Dziękuję, pani redaktor. Dziękuję państwu. Zapraszam do Wojsk Obrony Terytorialnej.
1: A ja życzę państwu dobrej niedzieli i kłaniam się. Magdalena Szefernaker.
0: Rozmowa na plus.

0: Rosjanie ponownie bombardują Kijów, uderzyli w most na Dnieprze. Komornik przejął bazę Mazurskiej Służby Ratowniczej w Okartowie. Mija 800 lat od śmierci świętego Franciszka z Asyżu. Jest południe, Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Kolejny rosyjski atak na Ukrainę. Rosjanie ponownie uderzyli w most północny na Dnieprze w Kijowie. Na nagraniach widać, że w trakcie eksplozji na moście jest kilkanaście samochodów. Nie ma jednak ofiar. Poprzedni atak na most Rosjanie przeprowadzili wczoraj. Do dzisiejszego doszło w trakcie wizyty w Kijowie kanclerza Niemiec Friedricha Merca. Do tego tematu będziemy jeszcze wracać w kolejnych wydaniach wiadomości Radia Plus. Wpadł po 5 latach ukrywania się mężczyzna skazany za działalność w zorganizowanej grupie przestępczej. Został zatrzymany w Niemczech i przekazany Polsce. Ma do odbycia karę ponad 13 lat więzienia.
1: Mężczyzna poszukiwany był m.in. za uszkodzenie ciała, pobicia, sprowadzenie szczególnego niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób, porwanie czy kradzieże ciągników siodłowych z naczepami, a następnie żądanie okupów w zamian za ich oddanie.
0: Mówił Mateusz Piliński z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi. Zatrzymanie przestępcy było możliwe dzięki międzynarodowej współpracy. Komornik przejął bazę Mazurskiej Służby Ratowniczej w Okartowie. Gmina Pisz odzyskała teren nad Śniadrwami po prawomocnym wyroku sądu. O szczegółach Anita Zalewska.
2: Działka została ogrodzona, a pomieszczenia zaplombowane. Część sprzętu z niemal 50-letniej działalności Mazurskiej Służby Ratowniczej nadal pozostaje na miejscu. Ma zostać odebrana w ciągu miesiąca.
3: Sprawa zakończyła się tak, że wszedł komornik, zablokował, zaplombował wszystkie pomieszczenia i budynki. Postawione zostały kamery przez gminę.
2: Mówi Kuba Gwiazdowski z Mazurskiej Służby Ratowniczej. Ratownicy nie zamierzają rezygnować ze służby.
3: W tej chwili wszystkie środki ratownicze mamy zgromadzone. W kontenerach, więc nasz czas reakcji też będzie znacznie gorszy. Dzięki wspaniałomyślności naszego komandora udostępnił nam swój prywatny domek.
2: Dodaje Gwiazdowski. Była to jedyna jednostka na Straży Bezpieczeństwa na Śniardwach.
0: A najbliższa jest oddalona o ponad 25 kilometrów.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Dziś liturgiczne wspomnienie świętego Franciszka z Asyżu. To rocznica jego śmierci z 3 na 4 października. Uroczystości odbyły się wczoraj wieczorem w sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Wieliczce. Mszy przewodniczył metropolita krakowski kardynał Grzegorz Ryś.
5: Franciszek, a za nim jego bracia, zawsze jak mówią o ubóstwie Jezusa, to mówią, że on je wybrał, tak jak jego matka je wybrała. I Franciszek też ma bardzo jasną wizję Chrystusa, który nie przyszedł, żeby dominować, ale żeby służyć. Podejście do pieniądza i podejście do władzy to są takie dwie bardzo konkretne miary naszego podobieństwa lub niepodobieństwa do Pana.
0: W tym roku mija 800 lat od śmierci biedaczyny z Asyżu.
6: To były wiadomości w Radiu Plus. Bardzo dziękuję. Kolejne o 13:00. Teraz niedzielne popołudnie z przebojami z nutą nostalgii. Céline Dion na początku, a przed mikrofonem Andrzej Jaszczyszyn. Dzień dobry. Dzień dobry.

0: Słuchacie Radia Plus i przebojów z nutą nostalgii, to jest ABBA. Na naszej stronie internetowej radioplus.pl mnóstwo ciekawych rzeczy, ale od wczoraj pojawiła się tam nowość. Zabawa Dobre Strony Jesieni, która startuje już od poniedziałku i potrwa do końca października. Czekamy na wasze historie związane z tym, za co lubicie jesień. Napiszcie w paru zdaniach, uzasadnijcie, bądźcie oryginalni, bądźcie pomysłowi. Będziemy wybierać te wasze historie i już od jutra nagradzać. Będzie można wygrać fantastyczny kubek wykonany ręcznie z manufaktury Bolesławiec, także książki od wydawnictwa Hardy i PWN. Czekamy na zgłoszenia. Już teraz można wejść na stronę radioplus.pl i napisać, za co lubicie jesień. Już za chwilę Manam.
1: Reklama. Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
2: Jungle Night powraca do outletu Factory Kraków. Minus 50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, 4F, Puma, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Factory Kraków.
3: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
1: Reklama.

To duet Pet Shop Boys w Radiu Plus, gdzie gramy wam przeboje z nutą nostalgii. Jest niedziela, to czwarty dzień października. Pamiętajmy o dzisiejszych solenizantach. Imieniny świętują Franciszek, Piotr, Konrad oraz Petroniusz. Cóż za oryginalne imię. Nie znam żadnego Petroniusza, ale być może wśród słuchaczy Radia Plus takowy się znajduje. Pomyślmy.

0: Kogoś była to zbyt leniwa niedziela, no to duża dawka energii za nami. Village People i piosenka YMCA. No trudno przy tym usiedzieć na miejscu, a jak złapałem was gdzieś podczas jakiegoś spaceru, no to można było trochę takim tanecznym krokiem ruszyć przed siebie, bo na spacerze też możecie słuchać Radia Plus. Wystarczy wejść na naszą stronę radioplus.pl, mając telefon, podłączyć słuchawki, już można cieszyć się przebojami z nutą nostalgii. Za chwilę Tina Turner, a później Anna Jantar.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Reklama.

Za 3 minuty 13. Już za moment u nas serwis informacyjny. Powiemy, co ważnego dzieje się w Polsce, na świecie. A później przeboje po włosku będzie i to jak Sara Perchettiamo, jeden z moich ulubionych włoskich utworów. Ricky Poveri tuż po 13.

0: Kraków.
1: Rosjanie atakują Kijów w czasie wizyty kanclerza Niemiec. Za chwilę relacja naszego korespondenta. Wypadek pijanego sternika w Kobylej Górze. Mężczyzna wpadł do wody. 300 mężczyzn rozpoczęło naukę w seminariach w całej Polsce. Minęła 13. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Kolejny atak na most północny w Kijowie. Uderzenie rosyjskiego drona uszkodziło nawierzchnię obiektu. O szczegółach teraz nasz ukraiński korespondent Ołech Biłecki.
2: Dzisiaj o poranku Rosjanie po raz kolejny zaatakowali most północny w Kijowie. Według informacji mera miasta uszkodzona została jezdnia. Nagranie z momentu ataku na most opublikował prezydent Ukrainy. W swoim wpisie Wołodymyr Zełenski także dodał, że w ciągu ostatniego tygodnia Rosja użyła przeciwko Ukrainie ponad 1900 dronów, z czego ponad 800 to maszyny odrzutowe. W ostatnich kilku dniach Moskwa atakuje mosty łączące lewy brzeg Kijowa z resztą miasta. Drony niejednokrotnie uderzały w mosty północny i południowy, co spowodowało utrudnienia dla mieszkańców, ponieważ w trakcie alarmów kursowanie przez te arterie transportowe jest zawieszone. W trakcie nocnego ataku na stolicę uszkodzona została również magistrala ciepłownicza, co spowodowało brak gorącej wody w domach mieszkańców. Kijów, Ołech Biłecki.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Był pijany i rozbił motorówkę o pomost podczas regat nad zalewem w Kobylej Górze w Wielkopolsce. 58-latek stracił panowanie nad łodzią podczas zawracania.
3: A następnie wpadł do wody. Mężczyzna znajdował się w stanie nietrzeźwości, wydmuchując 0,53 mg na litr alkoholu. Doznał on obrażeń ciała powyżej 7 dni. W związku z powyższym został przetransportowany do szpitala w Ostrowie Wielkopolskim.
1: Mówiła Magdalena Domerecka z komendy w Ostrzeszowie. Szczegóły wypadku wyjaśnia teraz policja.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Bóg nigdy nie odrzuca naszego życia, mówi papież. W rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański Leon XIV powiedział, że chrześcijanie są wezwani do odbudowy Kościoła przez wiarę i braterską miłość. W 800. rocznicę śmierci świętego Franciszka z Asyżu Ojciec Święty wezwał też do modlitwy o pokój i budowania zgody między narodami. 304 mężczyzn rozpoczęło w tym roku naukę w polskich seminariach. Pierwszym etapem ich drogi ku kapłaństwu jest rok propedeutyczny.
4: Prawda, że jak młodzież idzie na studia, to od razu zaczyna studia. Nie ma żadnego tam przygotowania do studiów. Seminarium duchowne jest miejscem specyficznym, bo my nie tylko przychodzą do chłopaki, które mają się przygotować na studia teologiczne. Tutaj trzeba formować młodych chłopaków, żeby się stali prezbiterami.
1: Mówił rektor misyjnego seminarium Redemptoris Mater w Warszawie ksiądz Mateo Campagnaro. Rok propedeutyczny to czas przygotowania formacji i pierwszych decyzji o kierunku nauki.
5: To był serwis informacyjny, kolejny o 14. Teraz przeboje. Za parę minut 2 plus 1 windą do nieba. Później John Secada, Just Another Day, będzie także Kim White, a zaczynamy od obiecanej włoskiej piosenki, włoskiego przeboju. Sara Perchetti Amo, Ricky Poveri, Andrzej Szczyszyn. Dzień dobry.

0: To Kim White na antenie Radia Plus, to tutaj przeboje z nutą nostalgii, ale nie tylko muzyka, również rozmowa o muzyce, o życiu, o wieloletniej karierze Stana Borysa. Z artystą po 15 rozmawiać będzie Marek Sierocki. A jest o czym opowiadać. 86 lat Stan Borys ma, jest aktywny, w tamtym roku odbył się jubileuszowy koncert i dzisiaj z pewnością tych największych przebojach będzie można usłyszeć po 15 u Marka Sierockiego. A już za chwilę Elton John w Radiu Plus.
1: Reklama.
2: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
3: Jak zmienia się transport publiczny w Małopolsce? Jak sprawić, by pociąg i autobus stały się pierwszym wyborem mieszkańców? O przyszłości transportu w Małopolsce porozmawiamy podczas konferencji Małopolską Jazda. Transportowa rewolucja regionu. Bądź z nami 12 października w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Zarejestruj się na stronie www.obserwatorium.malopolska.pl.
4: Zapraszam serdecznie, Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
3: Konferencja dofinansowana przez Unię Europejską.
1: Reklama.

The Archies na antenie Radia Plus. Słodko się zrobiło. Sugar, sugar. 4 października dzisiaj to jest Światowy Dzień Zwierząt. Twórcą tej idei był urodzony w Warszawie niemiecki dziennikarz i działacz na rzecz ochrony zwierząt Heinrich Zimmermann. Pierwszy taki zorganizowany dzień odbył się w Berlinie w 1925 roku, a uznany został jako międzynarodowe wydarzenie w 1931. Dzisiaj Światowy Dzień Zwierząt, naszych ukochanych, podopiecznych. Często mówię o tych zwierzętach domowych. Pozdrawiam właścicieli psów i kotów, z tym, że kotów bardziej, bo sam jestem kociarz. Sandra i Maria Magdalena.

0: W Radiu Plus gramy wam przeboje z nutą nostalgii, to Gloria Gaynor. Jeżeli siedzicie sobie na kanapie, na fotelu, macie w ręku telefon i surfujecie po sieci, to koniecznie wejdźcie na radioplus.pl, bo tutaj już można się zgłaszać do naszej nowej zabawy. Dobre strony jesieni w Radiu Plus. Napiszcie, za co lubicie jesień. Czekają nagrody, książki. Idealne, jak się pogoda popsuje. Powiedzcie, że można sobie posiedzieć w domu pod kocem i poczytać książki od wydawnictw Harde i PWN, a także kubek z manufaktury Bolesławiec, więc tak, gorąca herbata w kubku, dobre książki, no i już jesienne te smutniejsze i bardziej zachmurzone i deszczowe wieczory będą przyjemne. Radioplus.pl się poleca, tam możecie się zgłaszać do naszej zabawy.
1: Reklama. Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
2: Reklama.

3 minuty zostały tylko do 14. Jakoś tak w weekend czas szybciej leci. Szkoda, że w poniedziałek, prawda? Nie mija tak szybko dzień pracy jak weekend. No ale cóż, mamy jeszcze kilka godzin, więc nimi się cieszmy. O drugiej już za moment serwis informacyjny, a później przeboje, które wybrałem, Brother Louie, Modern Talking, tuż po wiadomościach.

0: Kraków.
1: Kolejny rosyjski ostrzał Kijowa, dwie osoby są ranne. Przybywa zwierząt na drogach, leśnicy apelują o ostrożność. Taneczny spektakl o życiu świętej Faustyny już dziś w Krakowie. Mija 14. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Dwie osoby zostały ranne po porannym rosyjskim ataku na most północny w Kijowie. To już kolejny ostrzał tego mostu w ciągu dwóch dni. Dron spadł kilkanaście metrów od nas, mówi pani Natalia.
2: Wybuch прямо за нами. Я бачу в дзеркало і побачила грибочок чорний.
1: Прищепки до газу зараз може щось ще прилетіти. Керівці не відають, що робити. Всі са здезорієнтовані. Виділишме тільки дим.
2: Не знаю, що їм робити. Усі отак от, а далі вже бачили дим російський.
1: Wcześniej Rosjanie kilka razy atakowali most południowy. To jeden z najważniejszych węzłów komunikacyjnych w stolicy Ukrainy. Ostrzelali też magistralę ciepłowniczą w jednej z dzielnic Kijowa. Mieszkańcy nie mają ciepłej wody. A dziś z wizytą w Kijowie jest kanclerz Niemiec Friedrich Merz.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Miał 4 kg narkotyków. Łódzcy policjanci zatrzymali 38-latka, który uprawiał i przetwarzał marihuanę.
3: Funkcjonariusze ujawnili słoiki z suszem roślinnym oraz przedmioty służące do uprawy konopi, lampy LED, namioty typu growbox, filtry węglowe oraz wentylatory. Mężczyzna został zatrzymany. Policjanci zabezpieczyli nielegalne substancje. Było to ponad 4 kg marihuany.
1: Mówił Mateusz Piliński z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi. Mężczyzna usłyszał zarzuty, grozi mu kara do 3 lat więzienia. Uwaga na dzikie zwierzęta na drogach. Trwa okres godowy jeleni i łosi, dlatego leśnicy apelują do kierowców o ostrożność. Dawid Olszewski.
4: Trwa rykowisko jelenia szlachetnego i bukowisko łosia, a już wkrótce rozpocznie się bekowisko Daniela. Zwierzęta przemieszczają się intensywniej, pokonują większe odległości i częściej przekraczają drogi.
5: Dlatego zwłaszcza o świcie i po zmierzchu, na drogach przez lasy, pola, łąki, warto zdjąć nogę z gazu.
4: Mówi Honorata Galczewska z regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu. Kierowcy przyznają, że za kółkiem trzeba być bardzo czujnym. Spotkanie dzikich zwierząt na drodze jest możliwe w każdej chwili.
6: Wracałam dosyć późno w nocy. Wyskoczyły mi dwie dosyć duże sarny. Szybko trzeba było zacząć hamować. Bardzo się wystraszyłam.
4: Po potrąceniu zwierzęcia nie wolno do niego podchodzić ani próbować go przenosić.
1: W takiej sytuacji trzeba zadzwonić pod 112.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Jutro liturgiczne wspomnienie świętej siostry Faustyny. Dziś z tej okazji w Krakowie wyjątkowy spektakl. Przedstawienie Byłam w niebie teatru tańca Lilia zobaczymy w auli świętego Jana Pawła II przy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach.
7: Lektor częściowo wprowadza do scen, natomiast przede wszystkim jest to taniec. Pojawią się zarówno takie momenty z jej życia jak powołanie, jak moment podróży do Warszawy, ale też właśnie spotkanie z Jezusem. To pierwsze na zabawie tanecznej, ale też na końcu, kiedy już umiera Faustyna.
1: Mówiła Agata Stodolska, założycielka teatru tańca Lilia. Spektakl rozpocznie się o 16:30.
8: To był serwis informacyjny w Radiu Plus. Bardzo dziękuję. Kolejno o 15 do 3 przeboje z nutą nostalgii. Za chwilę Alicja Majewska, Fleetwood Mac, Lubega, Mambo Number 5, ale zaczynamy od piosenki Brother Louis, to oczywiście duet Modern Talking. A przed mikrofonem Andrzej Jaszczyszyn. Dzień dobry.

0: Ależ to był przebój. Nie było żadnej imprezy, gdzie by ta piosenka nie zagrała. Mambo Number 5 i Lou Bega. Na antenie Radia Plus pojawiają się i te piosenki taneczne, i te takie spokojne, nastrojowe. W tej godzinie będzie jeszcze m.in. Bonnie M, Ma Baker, ale będzie też Zbigniew Wodecki z piosenką Zacznij od Bacha. To wszystko już za parę minut w niedzielne popołudnie z Radiem Plus.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
4: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na Ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
5: Jungle Night powraca do outletu Faktory Kraków. -50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, 4F, Puma, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Faktory Kraków.
6: Jak zmienia się transport publiczny w Małopolsce? Jak sprawić, by pociąg i autobus stały się pierwszym wyborem mieszkańców? O przyszłości transportu w Małopolsce porozmawiamy podczas konferencji Małopolską Jazda. Transportowa rewolucja regionu. Bądź z nami 12 października w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Zarejestruj się na stronie www.obserwatorium.malopolska.pl.
7: Zapraszam serdecznie, Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
6: Konferencja dofinansowana przez Unię Europejską.
1: Reklama.

to Bonnie M i piosenka Ma Baker. W Radiu Plus przeboje z nutą nostalgii, ale nie tylko. Muzyka również rozmowa o muzyce, o przebojach Stana Borysa. Z samym artystą dzisiaj po 15 w muzycznym alfabecie rozmawiać będzie Marek Sierocki. No a jest o czym rozmawiać. 6 dekad na scenie, mnóstwo przebojów, między innymi ta słynna Jaskółka Uwięziona, ale także myślę, że będzie dużo historii pozamuzycznych, lat spędzone poza Polską w Stanach Zjednoczonych, później powrót. To wszystko po 15. Bardzo ciekawa rozmowa się zapowiada. Zapraszam w imieniu Marka Środzkiego. Teraz Counting Crew.

0: przepięknie zaśpiewali po włosku Albano Rymina Power. Bardzo lubię te włoskie piosenki. One często pojawiają się na naszej antenie. Chyba po tych polskich i angielskich włoskie najczęściej. Później myślę, że francuskie. Zerkam sobie, co jeszcze do godziny 15. No, po angielsku będzie. Patrick Swayze, She's Like a Wind z filmu Dirty Dancing, a później m.in. Kylie Minogue, Should Be So Lucky. To będzie tuż przed 15. O 3. serwis informacyjny, a po 15. przypominam muzyczny alfabet ze Stanem Borysem.
1: Reklama.
2: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
3: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Reklama.

Za 3:15 rozpoczniemy od serwisu informacyjnego, a później muzyczny alfabet Marka Środzkiego. Zapowiadany już dzisiaj, bo gość wyjątkowy, Stan Borys u Marka. Z pewnością będzie mnóstwo ciekawych historii, w końcu tyle lat na scenie. Zapraszam, zostańcie z nami, dobrego popołudnia wam życzę. Do usłyszenia, Andrzej Jaszczyszyn.

0: Nie żyje mężczyzna podpalony przez byłego żołnierza. Jutro pogrzeb. Uwaga na mgły. Są ostrzeżenia IMGW dla 14 województw. Powiemy też o rekordowym dofinansowaniu dla Uniwersytetu Papieskiego w Krakowie. Minęła 15. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Nie żyje 25-latek z Łęcznej. Ojciec i jego kolegi oblał go benzyną i podpalił. O szczegółach teraz Arkadiusz Michlewicz.
1: Do zdarzenia doszło na początku czerwca bieżącego roku. Według prokuratury 47-letni były żołnierz Wojsk Obrony Terytorialnej przyjechał na posesję młodego mężczyzny, gdy ten naprawiał pojazd. Tam doszło do sprzeczki, w trakcie której mężczyzna podpalił 25-latka. Poszkodowanego przewieziono do Wschodniego Centrum Leczenia Oparzeń w Łęcznej z oparzeniami 70% ciała. Lekarze wprowadzili go w stan śpiączki farmakologicznej, w której przebywał aż do dzisiaj.
0: Jutro pogrzeb zmarłego mężczyzny sprawcy grozi dożywocie. Miliard euro dla Ukrainy. Kanclerz Niemiec ogłosił w Kijowie nowy pakiet pomocy wojskowej. Pieniądze mają zostać przeznaczone na finansowanie niemiecko-ukraińskiej produkcji dronów, dostawy broni dalekiego zasięgu i sprzęt satelitarny. Kanclerz Merz zaznaczył, że niebawem rozpocznie się produkcja dronów mogących zwalczać nowe, znacznie szybsze drony odrzutowe z Rosji. Uwaga, kierowcy Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed gęstymi mgłami. Alerty nie obowiązują jedynie na Pomorzu oraz na Warmii i Mazurach.
2: Prognozuje się, że miejscami widzialność może spadać poniżej 200 metrów. Znajdujemy się w obszarze podwyższonego ciśnienia, wiatr będzie słaby, a przy niewielkim zachmurzeniu lub nawet bezchmurnym niebie podłoże i zalegające nad nim wilgotne powietrze będą się bardzo szybko wychładzać, co właśnie spowoduje powstawanie tych mgieł.
0: Mówiła synoptyk IMGW Anna Gryczman. Mgły zaczną tworzyć się już dzisiaj wieczorem.
2: Natomiast takie najbardziej rozległe i najgęstsze będą w drugiej części nocy i nad ranem. Lokalnie widzialność może pogarszać się dość gwałtownie, dlatego szczególną ostrożność powinni zachować kierowcy.
0: Sytuacja powinna poprawiać się po wschodzie słońca, ale również nad ranem kierowcy muszą bardzo uważać. Noga z gazu.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: Rekordowe dofinansowanie dla Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Ministerstwo Sportu i Turystyki przyznało 25 milionów złotych na budowę hali sportowej. Prawie 600 tysięcy trafi też do Akademii Kultury Fizycznej na remont kortów tenisowych, mówi rektor Uniwersytetu Papieskiego ksiądz Robert Tyrała.
4: Uniwersytet Papieski będzie stał teraz także sportem. Pełnowymiarowa sala do każdego sportu, czy piłki nożnej, czy siatki, czy koszykówki, takich powiedzmy siłowych, rozmaitych sprawach.
5: To trzy korty z nawierzchnią, którą już musimy wymienić. Musimy poprawić system bezpieczeństwa, także ten obiekt odzyska swój blask.
0: Dodawał kanclerz Akademii Paweł Potoczek. Hala ma powstać za 3 lata. Ministerstwo chce, by podziemia funkcjonowały też jako schrony.
6: Niedzielne popołudnie, Marek Sierocki, rozpoczynamy nasz muzyczny alfabet. Mam wielki zaszczyt gościć w naszym studiu znakomitego wokalistę, a ten wokalista to...
7: Stan Borys. Dziękuję bardzo za ten świetny wstęp.
6: Dla mnie to zaszczyt. Za chwilę zaczynamy.
3: Muzyczny alfabet Marka Sierockiego.

Umiłowałaś mnie naszyjnikiem twoich rąk. Stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko było ci iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoni. Za poręcz miałaś moje ramiona. Mówiłaś kocham i stawało się okno prosto w słońce. Teraz krzyczę kocham. Wschodzi słońce.

0: Radio Plus, muzyczny alfabet. Moim Państwa gościem Stan Borys. Niedawno świętowałeś urodziny. No, czego Ci życzyć? Dużo zdrowia. Życzyliśmy Ci na żywo na antenie Radia Plus.
1: Tak, zawsze właśnie tego. To jest przyjemne, jak te życzenia odbijają się ode mnie i ja wchłaniam je w swoje ciało.
0: Nasi słuchacze Cię uwielbiają, często proszą o Twoje piosenki, chociażby takie jak Spacer dziką plażą czy Jaskółka. To są niezapomniane utwory.
1: Dziękuję bardzo.
0: Ile lat na scenie spędziłeś?
1: 65 na scenie, a 85 życia.
0: Tak, piękne jubileusze. Te jubileusze były świętowane w Teatrze Sabat w Warszawie. Tam odbyły się wspaniałe gale z okazji Twoich urodzin, z okazji tego jubileuszu pracy artystycznej. Pamiętasz jeszcze swój pierwszy występ na estradzie?
1: Oczywiście, że tak. Pierwszy występ był z zespołem Blackout w moje urodziny.
0: O, proszę.
1: W Rzeszowie, w klubie, którym ja pracowałem. Klub nazywał się Klub Łącznościowca.
0: Takie to były czasy. Wtedy były kluby, domy kultury związane z poszczególnymi branżami przemysłowymi. Były kluby górników, kluby właśnie łącznościowców. No i wtedy tam toczyło się takie życie artystyczne.
1: Bardzo piękne życie artystyczne. Byliśmy wszyscy wolni od wszelkich narzuceń, które dyktowało, przepowiem, radio i społeczność, w jakiej żyliśmy.
0: Tak, takie kluby, scena to była odskocznia od tego szarego życia PRL-u.
1: Tak.
0: I przez pewien czas, kiedy na scenie stałeś, śpiewałeś, kiedy ludzie odbierali te utwory, to świat się wydawał nieco bardziej kolorowy. Zapominaliśmy o tej szarości codziennego dnia.
1: Tu tak mieliśmy takie szczęście, że wewnątrz było 150 osób, a na zewnątrz było około 3,5 tysiąca i okazało się, że musieli zmienić trasę autobusu, żeby przyjechać.
0: Taki był pierwszy koncert Stana Borysa. Tak. Wtedy z Tadeuszem Nalepą występowałeś w Blackoutach.
1: Z Tadeuszem Nalepą ja nadałem nazwę temu zespołowi Blackout.
0: Potem zamienił się w Blackout. Ty przeszedłeś do innej formacji, tak. Ale o tym w naszym następnym wejściu.
2: Muzyczny alfabet. B jak Stan Borys.
3: Reklama.
4: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Jak w Kauflandzie nie kupisz najlepszych świeżych produktów w Polsce potwierdzonych złotym laurem klienta, to ja się nie nazywam Celinka, a się nazywam, więc kupisz, bo Kaufland jest fresh. Dokąd ja tak biegnę?
7: Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a soczyste nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
11: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do Ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
3: Reklama.

0: spacer dziką plażą to za nami, a w naszym studiu gość muzycznego alfabetu, Stan Borys. Witam cię bardzo serdecznie.
1: Ja również witam.
0: Kolejny zespół, w którym występowałeś, to Bizony.
1: To właśnie, jeżeli mówisz o spacer dziką plażą, to napisał to z Kendelewicz. Mhm. Już nie pamiętam jego imienia. Bogdan chyba.
0: Bogdan Kendelewicz. Piękna piosenka, co wakacje wraca do nas.
1: Tak.
0: I bardzo często ją przypominamy. Ja mam sentyment do tej piosenki.
1: Wielu ludzi przychodzi do mnie czasem na koncertach, jak byłem. Mówili, tam widzi pan tą dziewczynę obok tutaj? Mhm. Ja mówię, tak widzę. Ona powstała przy tej piosence.
0: Mhm. No tak, często właśnie takie miłości rodziły się przy tych piosenkach. To wielkie szczęście dla artysty. No, widzę ten uśmiech na twojej twarzy.
1: Cudowne szczęście.
0: Kiedy ludzie przychodzą i panie Stanie, dzięki pana piosence poznaliśmy się, tak, jesteśmy ze sobą już ileś
1: się
0: lat. Tak. To piękne, piękne sytuacje. Takie
1: tak
0: sytuacje się zdarzają. No to utwór dziś nie ma już takich kompozycji, nie ma też takich tekstów. Dzisiaj muzyka jest zupełnie inna, ale my na antenie Radia Plus właśnie wracamy do takich niezapomnianych piosenek. Jak wspominasz czasy z Bizonami?
1: No jeszcze z Bizonami był wiatr od Kimczoka.
0: No tak, to zagramy, oczywiście zagramy.
1: Coś jeszcze było. Tak, Zbyszek Bizoń głównie komponował. Jest taka piosenka Bezmiar Wód, która przy mnie była, to znaczy osobiście śpiewałem to przed, wtedy był Leonid Teliga, który wrócił z jakiegoś rejsu
0: Dookoła świata.
1: Dookoła świata i to było dla niego.

0: piękna piosenka i jest wideo z tego też. Bardzo piękne.
1: O kolejnych twoich muzycznych przebojach polskiej muzyki rozrywkowej w następnych naszych wejściach.
2: Muzyczny alfabet Marka Sierockiego.

0: Reklama.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na Ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
4: Jungle Night powraca do outletu Factory Kraków. Minus 50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, 4F, Puma, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Factory Kraków.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
9: Jak zmienia się transport publiczny w Małopolsce? Jak sprawić, by pociąg i autobus stały się pierwszym wyborem mieszkańców? O przyszłości transportu w Małopolsce porozmawiamy podczas konferencji Małopolską Jazda. Transportowa rewolucja regionu. Bądź z nami 12 października w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Zarejestruj się na stronie www.obserwatorium.malopolska.pl.
10: Zapraszam serdecznie, Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
9: Konferencja dofinansowana przez Unię Europejską.
0: Reklama.

0: Wiatr od Klimczoka to utwór, który za nami. Wspominaliśmy o tym, że to jeden z tych utworów, które wykonywałeś z Bizonami. No fantastyczny utwór. Świetnie się tego słucha po latach. W ogóle to jest dobrze i zagrane przez muzyków, zaśpiewane przez ciebie i o dziwo jak na tamte czasy dobrze nagrane.
1: Ale te nagrania, to niektóre te starsze nagrania, jak ja z grupą moją występowałem, to musiałem zrobić je na nowo, żeby chłopcy poczuli się tak jak wtedy grało się, to oni grali to po swojemu.
0: Wyjechałeś w pewnym momencie swojej kariery do Stanów Zjednoczonych.
1: Rok 75.
0: Tak. No, występowałeś w wielu klubach, w wielu miejscach. To zupełnie inna branża muzyczna niż ta, którą opuszczałeś w Polsce. Ten, nawet nie można było powiedzieć, że to był show biznes. Ten rynek muzyczny był w powijakach, a tam najważniejszy kraj światowego show biznesu. Jak się odnalazłeś?
1: Miałem wielkie szczęście, że publiczność polska chciała przypomnieć sobie język polski. Przychodziła co tydzień do klubu, a ja śpiewałem wtedy, miałem szczęście też, że ja przyjechałem ze swoim repertuarem, bo właśnie Spacer dziką plażą, Anna, Wiatr od Klimczoka i wiele innych, śpiewałem wtedy do tak zwanego do show, czyli nie do słuchania, a nie do tańczenia. Mhm. Później dopiero właściciele powiedzieli, to zostań jeszcze na drugą część i może zaśpiewasz jakieś rock'n'rolle. I uczyłem się tych coverów, różnych pięknych głosów, Bon Jovi, Aerosmith, i śpiewałem, rozciągałem mój głos.
0: Mhm. To też ciekawe przeżycie.
1: Tak.
0: Śpiewanie utworów innych artystów.
1: Tak.
0: No, wiele lat spędziłeś w Stanach Zjednoczonych.
1: Prawie 50.
0: Nie żałujesz tego, że...
1: Od 75 roku.
0: Nie żałujesz tego, że opuściłeś Polskę i trochę zaniedbałeś ten polski rynek muzyczny?
1: No, nie żałuję, przepraszam bardzo, że tak powiem, ale wtedy ja, wiesz, wszyscy się dziwili, że po takim sukcesie ty wyjeżdżasz do Ameryki, po takim sukcesie jak po Jaskółce, ale ja miałem dosyć tłumaczenia się cenzurą, że trzeba zmienić tekst, że trzeba zmienić nowy tekst, albo nie śpiewać o tym, że jaskółka w kościele, w katedrze, że o wolności, ale publiczność się bardzo złączyła ze mną w tej piosence i nie tylko mówili, że to nie jest tylko o tobie, ale to jest o nas.
0: Zagramy ten utwór w drugiej godzinie naszego muzycznego alfabetu.
2: Muzyczny alfabet. B. Jak Stan Boris.

0: Reklama.
1: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
0: Reklama.

0: Miał zabić człowieka na pasach. W Nowym Sączu mężczyzna został zatrzymany. Polska odpowiada na groźby Moskwy. Za chwilę relacja naszego reportera. Zmarła siostra Anastazja, autorka bestsellerowych książek kulinarnych. Minęła 16. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Policja zatrzymała mężczyznę podejrzewanego o zabicie człowieka na pasach wczoraj po południu na ulicy Piłsudskiego w Nowym Sączu. 51-latek przechodził przez przejście dla pieszych i został uderzony z dużą prędkością przez kierowcę osobówki. Jutro podejrzewany 21-latek ma zostać doprowadzony do prokuratury i usłyszeć zarzuty. Kreml próbuje zastraszyć Europę. To fragment najnowszego oświadczenia polskiego resortu spraw zagranicznych. MSZ reaguje na wczorajszy komunikat Kremla. Moskwa ostrzegła obcokrajowców i członków misji dyplomatycznych przed pozostaniem w Ukrainie. Podobne groźby były kierowane przez Rosjan już w maju tego roku. Michał Rawa.
1: W oświadczeniu MSZ-u czytamy, że Polska niezachwianie wspiera Ukrainę i nie przewiduje zmian w funkcjonowaniu polskiej ambasady w Kijowie. Kolejne rosyjskie groźby i apele do dyplomatów o opuszczenie Ukrainy stolicy pokazują, że Kreml próbuje zastraszyć Europę. To fragment oświadczenia polskiego resortu dyplomacji. Moskwa zapowiedziała kontynuację ataków na cele w Kijowie i w innych miastach. Choć rosyjskie władze piszą o celach wojskowych, to w niedzielę doszło do kolejnego uderzenia rosyjskiej rakiety w most północny w Kijowie i to w czasie, gdy w ukraińskiej stolicy przebywał kanclerz Niemiec.
0: Tymczasem Rosjanie ponownie dzisiaj atakują Ukrainę. Polska poderwała myśliwca. Mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia otrzymali SMS-owy alert RCB. Ograniczenia w żegludze po Bałtyku i zakaz wchodzenia do wody. Jutro w Świnoujściu będą pracowali saperzy.
2: W Świnoujściu, w morzu, w odległości około kilometra od plaży, znaleziono niewybuchy z okresu II wojny światowej. To 5 min, których łączna waga wynosi blisko 3,5 tony.
0: Mówił wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. Podczas akcji nie wolno przebywać w wodzie od Albek w Niemczech aż do Międzyzdrojów. Neutralizacja niewybuchów potrwa do czwartku.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: Na koniec jeszcze kolejna smutna informacja. Zmarła siostra Anastazja Pustelnik ze Zgromadzenia Sióstr Córek Bożej Miłości w Krakowie. Była znana jako autorka popularnych książek kulinarnych. Największą popularnością cieszyła się pierwsza. To 103 ciasta siostry Anastazji, która ukazała się w 2001 roku. Siostra Anastazja Pustelnik miała 76 lat.
4: Radio Plus, niedzielne popołudnie, za chwilę druga godzina naszego spotkania z niezwykłym gościem, a jest nim...
5: Stan Borys.
4: Zapraszam.
5: Dzień dobry.
3: Muzyczny alfabet Marka Sierockiego.

0: Za nami jaskółka. No, wspominaliśmy w poprzedniej godzinie o tym niesamowitym sukcesie. Ja pamiętam, chodziłem jeszcze do szkoły podstawowej i oglądając z rodzicami festiwal w Sopocie, kiedy ty zaśpiewałeś. I wiesz co, pamiętam, że po tym jak zaśpiewałeś, jeszcze byli sąsiedzi, bo to w takim dużym towarzystwie było oglądane, zapadła cisza. To była cisza, bo wszystkich chyba w te foteliki, w krzesła
1: wbijało.
0: Tak, wbiło. Myślę, że to było coś niesamowitego. Ja kocham ten utwór. Dla mnie to jest jeden z najważniejszych polskich utworów wszechczasów.
1: Dla mnie też jest najważniejszy wszechczasów, bo przecież wtedy pamiętam, jak uczył mnie tego wymowy i interpretacji. Powiedział, dał mi wolną rękę. Interpretacja jest twoja. Bo ja byłem znany z tego, że zmieniam interpretację i muszę przecież tak zaśpiewać, żeby ta dykcja wyszła dobrze.
0: Tak, to niełatwy jest polski język do śpiewania.
1: Niełatwy,
0: dużo ale tych syczących spółgłosek, szy czy rzy. Tak. Nie, ciężko jest czasami śpiewać. Po angielsku łatwiej, bo tam dominują samogłosy.
1: Sylaby.
0: No i sylaby. A u nas ciężko jest to śpiewać.
1: Ale ja byłem wtedy już znanym recytatorem i dla mnie to była wielkie szczęście, że mogłem się spełniać w tym wymowie tych słów trudnych.
0: Mhm. Jaskółka to utwór, który przeszedł do historii naszej muzyki rozrywkowej. Masz też na koncie doświadczenia aktorskie.
1: Tak, no największe doświadczenie moje to było, jak wtedy przyjechałem do Polski, w którymś roku, chyba to był 97, i miałem takiego menażera w Gdańsku, który mu powiedział, że nagrałem taką płytę niszy w Chicago, to może koncert zrobimy w Teatrze imienia Badoszkowej.
0: Tak, w Teatrze Muzycznym.
1: I zaprowadził mnie na scenę i dyrektor mnie zaprowadził na scenę i mówi, niech pan zobaczy, tu ma pan do dyspozycji 880 miejsc, a ja się obróciłem w jedną stronę i w drugą i zobaczyłem takie komputerowo złączone taką barykadę, która brała udział w tym Les Misérables. Tak się nazywał ten musical najważniejszy lat 90. Ja zobaczywszy to, że zacząłem śpiewać God on high, hear my prayer. A dyrektor mówi, Boże mój, Panie nasz. Po czym zaśpiewaliśmy to do końca i on mówi, angażuję pana, będzie pan grał Jean Valjean. A ja mówię, dyrektorze, to jest taka kobylasta rola, nie wiem, czy dam rady.
0: Ale, no, ale dałeś.
1: Później przysłał mi umowę i przysłał mi płytę z nagraniem, żebym się uczył po polsku. Bo ja znam te arie wszystkie, ale po angielsku.
0: To piękne doświadczenie, co?
1: Niesamowite
0: dojrzały wokalista, cudowne, tak. Raptem staje na deskach Teatru Muzycznego i bierze udział w najsłynniejszym musicalu lat 90.
1: Tak jest.
0: Piękne wspomnienie.
1: Cudowne doświadczenie, piękne wspomnienia tych wszystkich ludzi. Przecież Jerzy Gruza wtedy już nie był w teatrze, ale musiał przyjechać, żeby mnie i cały zespół pode mnie reżyserować.
0: Piękne doświadczenie.
2: Muzyczny alfabet Marka Sierockiego. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
5: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
8: No wiem.
7: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
8: Ej, to już przesada.
7: No co, tego poziomu nie da się przebić.
8: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
9: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
10: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
11: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
12: I zrobiła nam super pokój.
13: Mamo, dzięki!
14: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
15: Reklama.

jestem na świecie niczyj, jak trawa lub strój.

0: Radio Plus, muzyczny alfabet. Moim państwa gościem Stan Borys. Piękne wspomnienia z twojej 65-letniej kariery. Wspominałeś o płycie, która nosi tytuł Niczyj. Właśnie za nami utwór właśnie z tej płyty tytułowy.
1: Zauroczył mnie swoją poezją Julian Tuwim w tym wierszu Niczyj, gdzie ja musiałem dobrać dwa wiersze, połączyłem dwa wiersze, bo on nie miał refrenu, ja go połączyłem i zaangażowałem takiego gitarzystę z Afryki, który się nazywał Vincent Aguada i on tam gra piękne solo.
0: Ta płyta została nagrana w Chicago.
1: Chicago, tak.
0: Tak. W którym studiu?
1: To w studiu prywatnym, które stworzył Andrzej Zylewski.
0: No właśnie.

0: tak, ale technika się specjalnie nie zmieniła.
1: Nie zmieniła się. W tej chwili z użyciem tych komputerów i tej cudownej aparatury można wydobywać cudowne dźwięki i głosy też.
0: Tak, no to sztuczna inteligencja. Tak. Niektórzy się tym posiłkują, ale myślę, że najbardziej wartościowe są te nagrania, które zostały stworzone przez ludzi, zagrane na żywo, zaśpiewane na żywo na instrumentach. To wtedy czuć taki przekaz.
1: Taką okazję będę miał, bo jeszcze zamierzam nagrać jedną piosenkę z muzyką mojego, że tak powiem, nadwornego kompozytora. Mariusz Dubrawski skomponował piękną muzykę do wiersza Ildefonsa Gałczyńskiego Rozmowa liryczna. Jest to cudowny erotyk. Kocham cię w słońcu i przy blasku świec. Także jeszcze może za parę dni uda mi się to nagrać.
0: Super, czekamy na to nowe nagranie.
2: Muzyczny alfabet B jak Stan Boris.

0: reklama.
1: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, swędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
5: Raz, dwa, trzy.
4: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
6: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
0: Reklama.

0: Zmęczony Bush szaleństwem, ten utwór za nami, a w naszym studiu Stan Borys, to utwór, któremu towarzyszy bardzo oryginalny teledysk i ponoć ty jesteś jego autorem.
1: Tak jest. Proszę, zapraszam gorąco do teledysku i do tej piosenki, bo jest to wspaniały wiersz. Tam zaangażowałem z kolei piękne 9 dziewcząt takich czarnoskórych, które nauczyłem śpiewać po polsku. Andrzej się bardzo śmiał i mówi: zostawmy ten akcent, bo to jest wspaniałe, jak one wypowiadają wszystko. Przecież to tak. Zaczyna się od W, czyli W. One mówi łysisko, ale cudowne nagranie do wiersza również tu Wima.
0: Można zajrzeć na YouTube'a, wpisać Stan Borys, no i na pewno ten teledysk się pojawi. Zachęcamy do oglądania. Drogi Stanie, czekamy na to nowe nagranie, które obiecałeś.
1: Cieszę się.
0: No i życzymy ci dużo zdrowia. Cieszę się, że po tych perypetiach zdrowotnych, które miałeś kilka lat temu...
1: Staram się stać spokojnie.
0: Wróciłeś do formy.
1: Albo wstać.
0: Dokładnie. Podziwiam cię. Dziękuję. Naprawdę. Wszystkiego najlepszego.
1: Bardzo dziękuję.
2: Muzyczny alfabet Marka Sierockiego.

0: Reklama.
1: Jungle Night powraca do outletu Faktory Kraków. Minus 50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, 4F, Puma, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Faktory Kraków.
2: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
3: Skoda.
4: Jak zmienia się transport publiczny w Małopolsce? Jak sprawić, by pociąg i autobus stały się pierwszym wyborem mieszkańców? O przyszłości transportu w Małopolsce porozmawiamy podczas konferencji Małopolsko Jazda. Transportowa rewolucja regionu. Bądź z nami 12 października w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Zarejestruj się na stronie www.obserwatorium.malopolska.pl.
5: Zapraszam serdecznie, Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
4: Konferencja dofinansowana przez Unię Europejską.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
2: No wiem.
1: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
2: Ej, to już przesada.
1: No co, tego poziomu nie da się przebić.
3: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
4: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
5: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
6: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
7: Raz, dwa, trzy.
6: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
8: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
9: Poniedziałek. Ja też nie mogłam się doczekać.
8: Od poniedziałku do środy filet z piersi polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram. 5 kilo na osobę. A ser rycki w plastrach jedynie 3,69 za opakowanie 135 gramów. Kaufland.
10: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Lavazza Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
0: Reklama.

pogód zburzył. Wtedy zdarzył się niezwykły, przedziwny wypadek. Sam już nie wiem, jak to było, trudno opowiadać.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta.

0: Reklama.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
4: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
5: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
6: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
8: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
0: Reklama.

reklama. Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K. Reklama.

0: Reklama.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
3: Jungle Night powraca do outletu Factory Kraków. Minus 50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, 4F, Puma, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Factory Kraków.
4: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
5: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
6: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
7: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
8: No wiem.
7: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
8: Ej, to już przesada.
7: No co? Tego poziomu nie da się przebić.
9: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
10: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
11: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
0: Reklama.

0: reklama. Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
8: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu Wesoły Kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochody.allegro.pl. Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
0: Reklama.